0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny.

tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie i ja hajs pociąga za sznurki obojętnie. Przechodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.

zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

0: sarı bence zor.
1: Bence de var.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na Face.

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest

Kraków.

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
0: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
0: A ile tych linii?
1: Giga!
0: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: I po reklamie.
3: SK Kraków News.
4: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
3: SK Kraków.
4: Nowa Huta skrywa w sobie wiele pomników. Część z nich przedstawia historię dzielnicy 18, ale między wysokimi blokami możemy znaleźć też dzieła, które odnoszą się do aspektów życia niezwiązanych z Krakowem. Gitara, muchomory czy groszek. O te inne rzeźby zapytaliśmy osoby, które Nową Hutę znają najlepiej.
5: Jest dużo pomników w Nowej Hucie. Część z nich oczywiście opowiada historię tego miejsca, walki z systemem, z komunizmem, ale też mamy tą stronę bardziej artystyczną. Mamy dużo tutaj przykładów takich pomników. Te słynne muchomory przy Muzeum Nowej Huty, ta gitara, groszek. Co pan uważa, że tutaj może być najbardziej warte wspomnienia?
6: Można spróbować stworzyć jakieś takie kategorie tych pomników, przyjmując różne kryteria, na przykład czas ich powstania, na przykład to, co one przedstawiają. No jest troszkę pomników, które odnoszą się do różnego rodzaju zwierząt, albo jakichś postaci fantastycznych typu syrena. Tak, no ze zwierząt możemy wymienić chociażby pomnik, taką fontannę delfina na osiedlu Góra, która powstawała na przełomie lat 60. i 70. No ta fontanna, ten delfinek taki charakterystyczny, bardzo ładny, zresztą niedawno odnowiony, powstawał w związku z jubileuszem przypadającym wtedy 25-lecia Polski Ludowej. No i też zarazem 20-lecia budowy Nowej Huty. Rok 69 to była ta okazja, żeby no, w ten sposób też uczcić te rocznice, stawiając taką charakterystyczną rzeźbę, której powstania zainicjowało dwóch ówczesnych mieszkańców osiedla Górali. Ryszard Dwójcik, który w ogóle był projektantem tej rzeźby, i Edward Rybicki, który no nawet może tak rzucił hasło stworzenia takiego pomnika. Sam delfinek jest taki bardzo charakterystyczny, zdobiony tłuczonym zielonym szkłem. No jakbyśmy coś takiego sobie tam zobaczyli, poszli tam, to te młodsze osoby, które podobnie jak ja już PRL-u pamiętać nie mogą, mogą dzięki temu sobie wyobrazić, że taka technika takiego tłuczonego szkła kolorowego była bardzo popularna dawniej do na przykład zdobienia domów. To było bardzo popularne. Przechodząc z chociażby Parkiem Ratuszowym, możemy zobaczyć pomnik, który potocznie zwany jest rybą albo rybką, tak, a jego oficjalna nazwa to akwarium. To jest rok 1975. Mamy nawet pomnik kota w butach w Nowej Hucie. Dla dzieci powiedzmy atrakcja. No i te muchomory, które pan przywołał, przed Nowochódzkim Centrum Kultury się znajdujące, to jest rzecz relatywnie nowa. One powstawały, można powiedzieć, w dwóch rzutach, w 2014 i 2016 roku. Autorem projektu tych muchomorów jest Maurycy Gomulicki. No i one są taką atrakcją dla młodszych, dla starszych. Nawet te muchomorki pojawiały się w opowieści o Kotku Włodku, czyli takiej książeczce dla dzieci, której 3 tomy zostały wydane w ostatnich latach. I faktycznie tam, jak się przychodzi z młodszymi, no to jest to na pewno jakaś atrakcja. Te muchomory są dosyć duże, tak, dosyć wysokie. Mają tam nieco ponad 2,5 do 3 metrów wzrostu. Mówimy teraz o tych muchomorach z 2014 roku. I zdecydowanie ta rzeźba, jak się ją zobaczy, wykonana z jednego kawałka blachy, te kapelusze tych grzybków, to ona tak nam zapada w pamięć.
7: Adam Grzanka, jak o sobie mówię, jestem rodowitym mieszkańcem Nowej Huty. Pójdziemy sobie już na spacer osiedlami, ponieważ właściwie co osiedle, to parę takich pomniczków nam tu stoi. My jako osoby, które tam się gdzieś przewijamy, no to znamy to jako groszek, jako jakąś dziwną instalację, a tu się okazuje, że to wszystko to są no właściwie dzieła sztuki osiedlowe. Jeszcze jak mi się przypomina, to jak państwo będą nad Zalewem Nowochódzkim, to tam jest taka rzeźba z rur. To są takie rury z różnej długości stanowiące taką falę jakąś. Też w części sztabowej powiemy więcej o tym, ale warto sobie to zobaczyć. My dorabialiśmy zawsze różne legendy, że właściwie wiatr jak tam wieje pod różnymi kątami, to powinien melodię na tych rurach odgrywać. Rury są chyba pozatykane, więc nic nie odgrywa.
5: Jesteśmy przy kolejnym pomniku. Cóż to właściwie jest? Ponieważ trochę jest to abstrakcja.
7: Popatrz, jesteśmy na osiedlu przy Arce, kiedyś Dom Ruszczaków. No to osiedle było takim osiedlem, że ja tu przemykałem raczej, bo tu było duże prawdopodobieństwo otrzymania pytania, za kim jesteś. Więc te rzeźby to tak, wiesz, powierzchownie, ale teraz już czasy się zmieniły bardzo. I patrzymy na piękną rzeźbę. Ja, proszę państwa, tu spróbuję już przeczytać, co to jest. Poczekaj, to jest to. Tak? Autor nieznany, gitara. Nie wiem, chyba chyba tytuł. Uwaga, lata 70. Sztuczny kamień metal. Lokalizacja Planty Pińczyckie przy Arce, blok numer 9. Potoczny tytuł pracy nawiązuje do jej kształtu. Rozbicie formy, rzeźby i jej siła geometryczna mogą wskazywać na inspirację kubizmem. Zainicjowany we Francji w 1905 roku rozszerzył myślenie o formie oraz przestrzeni w rzeźbie. Proszę Państwa, no, po raz pierwszy jako 50-latek doznałem olśnienia interpretacyjnego przy pomocy ściągi i mapki tychże pomników nowochódzkich wykonanych przez Dom Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida. Więc jeżeli Państwo poszperacie w internecie albo w bibliotekach, to można taki przewodnik po tych rzeźbach dostać. Mapka, opisy i mało tego, są nawet dostępne koordynaty GPS, więc z tym fajniej można sobie chodzić, zwiedzać, a że jest idealny pomysł, żeby tutaj się przejść.
5: Jest to gitara. Kiedy już usłyszymy, że to rzeczywiście jest ten instrument, to zaczyna to trochę tak to wyglądać, nie?
7: Znaczy, poczekaj, my nie jesteśmy pewni, czy to jest gitara. To jest taka potoczna nazwa osiedlowa, prawda? Za chwileczkę pójdziemy zobaczyć groszek, ale de facto my nie wiemy, czy to jest groszek, bo nigdy nie analizował tego w ten sposób. To jest troszeczkę tak jak chyba z lekturami szkolnymi, no nie, że czytasz, bo musisz, tutaj widzisz, bo chodzisz i dopiero trzeba dojrzeć i na przykład ulec takiemu spotkaniu, żeby tymi rzeźbami się zainteresować i myślę, że już tego nie odzobaczę.
6: Nie wszystkie rzeźby do naszych czasów się zachowały w tych parkach, w tych podwórzach, ale jednak zdecydowana większość ich jest możliwa cały czas do zobaczenia i tak jest na przykład w przypadku Syrenki w Parku Wiśniowy Sad, która powstawała między 63 a 65 rokiem. Magdalena Pruszyńska-Jaroszyńska była autorką tej charakterystycznej rzeźby. Charakterystycznej, bo przedstawiającej taką smukłą postać syrenki. Syrena nam się kojarzy z Warszawą, przynajmniej w Polsce. No mamy takie skojarzenie. I to też no, chyba nie jest przypadkowe, ponieważ ten pomnik, czy może inaczej, bo ten park, który powstawał kilkadziesiąt lat temu, powstawał również ze środków Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy. Także tutaj takie nawiązanie możemy znaleźć. Ta syrenka również jest miejscem rzeźbą bardzo lubianą, chętnie odwiedzaną przez turystów. Niedaleko Syrenki, też właśnie w tamtym rejonie, znajduje się inny taki kolejny charakterystyczny pomnik z podobnego okresu, bo w 63 roku odsłonięty, potocznie zwany czasem muszlą. Nieraz można spotkać takie określenie flint wodorostów z muszlą. Ta sama autorka, czyli Magdalena Pruszyńska-Jaroszyńska, zostawiła nam to dzieło, 3-metrowa kompozycja ze sztucznego kamienia, tą różnobarwną okładziną ceramiczną. No i tutaj nawet używano do wykonania tej rzeźby no takich płytek sprowadzanych specjalnie ze spółdzielni Kamionka w Łysej Górze. Także to jest też, myślę, charakterystyczna rzeźba i pomyślana w ten sposób, żeby nie tylko wyglądać atrakcyjnie, ale żeby była również przystosowana do zabaw dla dzieci, które mogłyby z niej korzystać.
5: To przed nami wydaje się, że groszek.
7: Tak jest. Słuchaj, nie jest to anonimowa rzeźba. No wiadomo, że wszyscy mają jakieś bardziej freudowskie skojarzenia z tym, no ale formalnie mówimy o tym groszek, ale tutaj ci, co znają, to mogą być zaskoczeni. Otóż czytam teraz z notki z Domu Kultury. Wincenty Kućma, Dojrzewanie 2, ale numer, czyli wychodzi na to, że jest Dojrzewanie 1. Rok 1975, sztuczny kamień. Potoczny tytuł pracy to groszek. Jest ona częścią większego cyklu Dojrzewanie z 1974 roku. Można oglądać w Parku Krakowskim. Natomiast Dojrzewanie 3 znajduje się w ogrodzie obok pracowni artysty Wincenta Kućmy, proszę Państwa.
4: Z Piotrem Kapustą i Adamem Grzanką rozmawiał Oleg Ruszkowski.
3: SK Kraków News.
4: A w tym odcinku poświęconym szlakowi twierdzy Kraków przyjrzymy się największemu krakowskiemu fortowi artyleryjskiemu, fortowi numer 51 Rajsko. O dziejach fortyfikacji europejskiej, modzie na pruskie umocnienia opowie nasz przewodnik dr inżynier Krzysztof Wielgus z Politechniki Krakowskiej.
2: Fort Rajsko to jeden z najbardziej fascynujących zabytków fortyfikacji nie tylko w Krakowie, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie Środkowo-Wschodniej. Twierdza Kraków jest największą twierdzą pierścieniową Europy Środkowo-Wschodniej, a największym fortem artyleryjskim Krakowa jest Fort 51 Rajsko. Największym fortem zewnętrznego pierścienia. To jest fort będący pamiątką szalonego dziesięciolecia, kiedy cały świat zwariował. Zaczął budować forty na wyrost. Forty mające być olbrzymimi działobitniami dla olbrzymich armat w chwili, kiedy wydawało się, że artyleria jest absolutnym bogiem wojny i armaty wystarczą do zwycięstwa bez piechoty, bez karabinów, być może bez marynarki wojennej. To był wynik pewnego zachłyśnięcia się możliwościami artylerii po zdruzgotaniu III Cesarstwa Francuskiego przez Królestwo Prus, przez Niemcy w 1871 roku. Ta klęska jest czytelna i bolesna dla Francuzów do dziś. Ta klęska przyczyniła się do wybuchu I wojny światowej. Klęska, która została spowodowana przewagą organizacyjną, ale przede wszystkim przewagą techniczną Niemiec nad wielką, ale archaiczną armią francuską. Armia francuska stosowała jeszcze doskonałą, jak na owe czasy, artylerię gładkolufową. Niemcy zastosowali wynalazki ówczesnej metalurgii, wynalazki chemii materiałów wybuchowych, balistyki, osiągnięcia optyki, a więc artylerię, która strzelała na dystans prawie dwukrotnie większy niż artyleria francuska. Zwycięstwo, które zostało szeroko rozpropagowane przez mało znanego z tej strony Fryderyka Engelsa, będącego nie tylko filozofem komunizmu, ale przede wszystkim bardzo rzetelnym dziennikarzem, który udał się jako korespondent brytyjskiego dziennika na front wojny francusko-pruskiej i napisał serię reportaży, którą można byłoby dzisiejszym językiem nazwać: ej, ogarnijcie się ludzie, bo jest nowa broń. Tak rozpropagował ową nowoczesną artylerię, że cały świat wziął oddech. Niemcy, którzy w tym czasie poili się nie tylko zwycięstwem, ale przede wszystkim francuskimi reparacjami wojennymi, kontrybucjami zdartymi z Francji, budowali centrum Berlina, budowali piękne centrum Wrocławia. Dzisiaj, jeżeli jedziemy na Śląsk i widzimy centra pięknych śląskich miast z historyzująco secesyjną architekturą, pamiętajmy, ona powstała za francuskie pieniądze. No i za te pieniądze powstały gigaforty. Forty zwane Standardfort, forty standardowe, niemieckie, zaprojektowane przez Hansa Alexisa von Billera, fortyfikatora, który wmówił wojsku niemieckiemu, że buduje fortyfikacje może nie na wiek wieków amen, ale na 50 lat do przodu, co było iluzją. Były to olbrzymie forty, pruskie, olbrzymie i dobre. Wszystko, co niemieckie i techniczne i wojskowe, musi być dobre, więc cały świat zaczął je kopiować. Zostały wydane miliony rubli, funtów, franków, koron, florenów austriackich na budowę fortów tego typu. Tylko jeżeli niektórzy cytowali je bezkrytycznie, a Niemcy opieczątkowywali takimi fortami wszystkie swoje wielkie fortece, o tyle Austriacy, którzy nigdy nie mieli specjalnie dużo pieniędzy, wzięli to z pewnym, może nie przymrużeniem oka, ale z dużą racjonalizacją. Forty artyleryjskie austriackie generalnie są mniejsze, ale i nowocześniejsze od fortów niemieckich, od tych wielkich standardfortów. Można powiedzieć, że są to takie forty standardowe, ale z uśmiechem. No i właśnie jednym jest fort numer 51 Rajsko. On i tak jest największym fortem artyleryjskim Krakowa. Fort ma kształt pięcioboku. Tył to tak zwana szyja. Jeżeli by wymierzyć długość tej szyi od początku robót ziemnych do końca tych robót ziemnych, a pamiętajmy, fort to nie jest tylko struktura murowana, to jest wielki land art, to jest wielka rzeźba w ziemi. Rozmiar ten liczy prawie 400 metrów. Gdybyśmy chcieli wstawić fort Rajsko tylko w granicach Fos do rynku krakowskiego, on nie zmieściłby się nawet po przekątnej. On by sięgnął daleko w lej ulicy Grodzkiej. To olbrzym, ale jest to równocześnie olbrzym, można powiedzieć, dość płaski. Koszary niemieckiego fortu są dwupiętrowe. Koszary Rajska są jednopiętrowe, rozciągnięte, mające kilkadziesiąt komór żołnierskich, 22 komory dla piechoty, 4 komory dla rannych, 4 komory oficerskie, komory bojowe, jeszcze dla działek przestrzeliwujących plac broni. Więc ten jakby położony w poziomie wieżowiec, on sam ma 200 metrów długości. Generalnie cały fort ma prawie 4000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, tylko w częściach budowlanych. Koszary, zwane koszarami szyjowymi, nakryte są grubym 5-metrowym nasypem ziemi. Przed koszarami znajduje się budynek zwany dziwnym mianem niemieckojęzycznym Paradosgebäude, budynek paradozu. U nas schron główny. A dlaczego parados? Wąski dziedziniec między koszarami a schronem nazwany został zgodnie z nomenklaturą antycznego teatru. Parados, czyli tamtędy, którędy wchodzili i wychodzili aktorzy. W tym budynku schronu głównego, bądź w tym budynku paradozu, obozu, jak kto woli, dwa olbrzymie sklepione monumentalne magazyny amunicji i tak zwane laboratoria, czyli miejsca, gdzie elaborowano, czyli napychano ładunkami wybuchowymi, ładunkami kruszącymi pociski. To był okres artylerii gwintowanej, strzelającej jednak pociskami czarnoprochowymi i miotanymi jeszcze prochem ukrytym w woreczkach, nie w wózkach. Na wałach fortu znajdowały się olbrzymie armaty M61. Początkowo było to 8 takich armat. Były też inne armaty o mniejszym kalibrze. One służyły generalnie do walki dalekiej. Fort Rajsko to wielka dalekosiężna pieść, która miała uderzyć we wzgórza otaczające Kraków, wzgórza Pogórza Karpackiego, Pogórza Wielickiego, Morze i Beskidu Wyspowego od strony Myślenic, od strony południowej. To był fort, który miał służyć do tego, ażeby nieprzyjaciel nie mógł ustawić ani jednej baterii na przedpolu, a więc on nie miał służyć do walki bezpośrednim szturmem piechoty. Miejsca dla piechoty na tym forcie było stosunkowo mało, mimo że załoga tego obiektu liczyła w 1914 roku 343 osoby, więc była to potężna załoga. Mimo tego fort w tym czasie był już dość stary, dość niedowoczesny. Co o tym przesądzało i dlaczego wspomniałem, że te 10 lat było takim szaleństwem? Ponieważ obiekty, które miały starczyć na 50 lat do przodu, po 8 latach się już zestarzały zupełnie, pękały pod ogniem nowoczesnych pocisków. Artyleria się specjalnie nie zmieniła, ale pociski miały znacznie większą zdolność penetrowania, eksplozji i nagle okazało się, że to, co zostało zbudowane ogromnym wysiłkiem, trzeba albo przebudowywać, albo porzucić. Fort Rajsko nie uległ wzmocnieniom w 1914 roku, ani wcześniej, ale dostał pancernych towarzyszy. Potężną grupę fortów pancernych w Kosocicach, oznaczonych 51 druga Ost Kosocice, inaczej Fort Barycz, i 51 druga West Kosocice. Po drugiej stronie miała być kolejna dwójeczka śmiertelnych bliźniaków, forty we Wróblowicach. Zbudowano tylko jeden, 51 jedna druga Ost, Wróblowice bądź Swoszowice, i to są forty pancerne. Austriacy, widząc kryzys fortyfikacji właśnie takich wielkich fortów artyleryjskich, nie mogli sobie pozwolić na ich długotrwałą przebudowę. Fort Rajsko budowany był błyskawicznie, ale były to 3 lata. Przebudowa mogła trwać 2 lub kolejne 3 lata, a wtedy mogli zaatakować Rosjanie. W związku z tym przebudowę tych wielkich portów artyleryjskich zostawili sobie na deser, natomiast umocnili międzypola nowoczesnymi fortami pancernymi, po czym, uwaga, wyprowadzili ciężką artylerię z fortów artyleryjskich, budując baterie, a forty artyleryjskie pozostawiono jako głównie punkty oporu piechoty z pewną liczbą artylerii do obrony własnej. Co więcej, myślano o wyposażeniu fortu Rajsko w najnowocześniejszą, olbrzymią baterię pancerną ze stanowiskami armat M96 12-centymetrowych za olbrzymimi ukośnymi pancerzami, tak zwaną Tiroler Kazematę, ale na to zabrakło pieniędzy. I takiego potwora pancernego, można powiedzieć, niestety w Krakowie nie mamy. Fort Rajsko odegrał rolę w walkach o twierdzę Kraków praktycznie nocą z 5 na 6 grudnia 1914 roku, oddając kilkadziesiąt strzałów w kierunku Rosjan, którzy znajdowali się już na przeciwstokach. Były to czołowe jednostki 22 Korpusu dowodzonego przez generała Jakowa Szkińskiego ze składu 3 Armii Radko Dmitriewa. To nie była walna bitwa o Kraków. To była bardzo sprytnie rozegrana akcja polegająca na niejako wystraszeniu Rosjan spod Krakowa, wyprowadzeniu uderzenia z gór, z dolin górskich. Stąd operacja Limanowsko-Łapanowska, stąd bitwa pod Limanową i brak wielkiej walnej bitwy na południe od Krakowa. W okresie międzywojennym po 1926 roku znów służył tak zwanemu obozowi warownemu Kraków jako magazyny wojskowe. Potem był zajęty przez Niemców w czasie II wojny światowej. Pełnił funkcję magazynu mąki dla Krakowa praktycznie do lat 80. XX stulecia. Porzucony, przez jakiś czas zadbany, ale jako pustostan. W sumie czeka na nowego, dobrego gospodarza. Były próby jego adaptacji na cele hotelowe. On się na takie cele hotelowo-konferencyjne nadaje, ale jest to wielki wydatek. Projekt przygotowywany w tym kierunku nie spełnia warunków konserwatorskich. W tym momencie może i dobrze, że nie został adaptowany w sposób nieumiejętny. Warunki konserwatorskie, który będzie pilnował również zarząd budynków komunalnych, nie pozwolą na utylizację tego fortu. Owszem, na jego adaptację, rewaloryzację. Fort ma olbrzymią wartość ekologiczną. Jest najlepiej zachowanym zespołem zieleni fortecznej, zieleni maskującej. Jeżeli popatrzymy na sylwetę od strony Świątnik, od strony południowej, zobaczymy ciągły pas zieleni. Ten ciągły pas zieleni widoczny jest z wielu miejsc w Krakowie, albowiem Fort Rajsko jest najwyżej położonym miejscem na terenie krakowskiego zespołu miejskiego. To jest 349 metrów nad poziom morza, znacznie wyżej niż kopiec Kościuszki i znacznie wyżej niż kopiec Piłsudskiego. Patrząc na ten pas zieleni, nie wiemy dokładnie, gdzie jest fort, ponieważ został on rozciągnięty, rozmyty tak zwanymi maskami bocznymi, specjalnie nasadzonymi pasmami, szczególnie robinie akacjowej. Są to obecnie drzewa, które powinny podlegać już ochronie jako pomniki przyrody, a więc mamy olbrzymi forteczny park na szczycie wzgórza położonego tak wysoko, że stamtąd rozciąga się najpiękniejszy widok na góry i najpiękniejszy widok na Kraków.
3: To jest magazyn reporterów Eski Kraków.
4: Największą akademią piłkarską w Małopolsce może pochwalić się KSPN Pogoń Kraków. Cała organizacja zrzesza blisko 800 zawodników. Teraz w magazynie reporterów nasz sportowy cykl o klubach piłkarskich z niższych lig.
5: Zacznijmy może od tego, czym właściwie jest Pogoń Kraków, bo Pogoń Kraków jest klubem piłkarskim, ale wydaje się też, że przede wszystkim akademią piłkarską.
8: Przemysław Dobroch, jestem założycielem Akademii Piłkarskiej w klubie KSPN Pogoń Kraków, trenerem również i aktualnie dyrektorem zarządzającym klubu. No tak, Pogoń budujemy w taki sposób, że chcemy, żeby to był klub duży, otwarty, w którym każdy znajduje swoje miejsce, także to, można powiedzieć, parafrazując te słynne słowa, coś więcej niż klub. Akademia Piłkarska rzeczywiście jest tutaj u nas największą w tym momencie w całej Małopolsce. Tak naprawdę chwalimy się, że to całe stowarzyszenie piłkarskie jest największym pod względem ilości członków i tak chyba faktycznie jest, no bo mamy prawie 800 zawodników i są to rzeczywiście zawodnicy, zawodniczki również praktycznie w każdym wieku, od tych najmłodszych, od dzieci, od trzylatków, przedszkolaków do seniorów, zawodników, którzy już grają wyczynowo rzeczywiście w piłkę nożną.
5: To teraz może troszkę o historii Pogoń Kraków, ale też mówi się Pogoń Skotniki, tak? Tylko, że tego elementu nie ma już chyba w nazwie. Jak to wygląda? Jak wygląda historia klubu? Skąd się to wszystko wzięło?
8: Pogoń Skotniki powstała już tuż po wojnie, w 1948 roku. Tak naprawdę dzisiejsza Pogoń Kraków to jest ten sam klub. Nazwę zmieniliśmy w 2018 roku na 70-lecie klubowe. Ta zmiana nazwy wiązała się z tym, że przez lata akademia na tyle rozwinęła się, że no, nasze drużyny grały w zasadzie z wszystkimi takimi znanymi, uznanymi klubami polskimi na turniejach, wszelkiego rodzaju rozgrywkach, czy z Legią, czy z Jagiellonią, czy z Pogonią Szczecin. Tak naprawdę chyba z wszystkimi zespołami ekstraklasowymi. Więc no, Pogoń bardzo się rozwinęła jako klub i stała się taką też marką, jeśli chodzi o szkolenie dzieci. Dlatego też postanowiliśmy w pewnym momencie na fali tych zmian, tego rozwoju, zmienić ten człon, to znaczy dodać Kraków tak naprawdę do nazwy, jako to nasze miasto, troszeczkę zwiększyć jeszcze właśnie rozpoznawalność klubu. Natomiast nie zapominamy absolutnie o historii, jest to dla nas bardzo ważny element takiego klubowego dziedzictwa. Te Skotniki, to miejsce, w którym jesteśmy, stąd się nigdy nie chcemy wyprowadzić. Fantastyczne miejsce w granicach Krakowa. Jesteśmy związani, tutaj ta charakterystyczna wieża ciśnień, która góruje nad stadionem. To jest też taki element, który też często wykorzystujemy graficznie. Jest to takie nasze, lokalne. Więc ta lokalność jak najbardziej nam też przyświeca. Dbamy o to, jak wygląda właśnie przeszłość. Staram się kultywować.
5: Kultywują Państwo dziedzictwo tego klubu, ale też patrzą Państwo odważnie w przyszłość. Mówię tutaj oczywiście o akademii, ale też wydaje się, że jakby ta część pozaboiskowa, powiedzmy ta prezentacyjna, wygląda u Państwa na bardzo dobrym poziomie.
8: Tak jak już na starcie powiedziałem, chcemy, żeby to było coś więcej niż klub. Dlatego w ramach tak naprawdę całego klubu funkcjonują również takie zespoły, których naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo dumni. Mówimy tutaj o sporcie osób niepełnosprawnych, o zespole, drużynie dzieci z zespołem Downa i z innymi niepełnosprawnościami intelektualnymi, a także o zespole amfutbolu, czyli tej odmiany piłki nożnej, w którą grają osoby po amputacjach jednostronnych i z innymi niepełnosprawnościami ruchowymi również. I te dwie drużyny to takie nasze perełki. One bardzo wspaniale się rozwijają. Bardzo chcemy nadal, żeby one szły do przodu, żeby one się rozwijały, żeby dzieciaki, żeby ta młodzież była bardzo zadowolona z tego, jak to funkcjonuje. Jest to dla nas też takie właśnie klubowe dopełnienie, to co powiedziałem. W klubie w zasadzie w piłkę grają, trenują wszyscy, czy dziewczynki, czy chłopcy, czy przedszkolaki, czy ta młodzież trochę starsza, czy młodzież już szkolna, czy dorośli. Także właśnie, tak jak powiedziałem, osoby niepełnosprawne. No bo tak sobie to kiedyś założyliśmy, tak zarząd klubu i osoby, które tutaj ten klub rozwijają. Takim przyświeca cel i cały czas bardzo mocno o to dbamy. To również jest oczywiście, tak jak pan powiedział, dbałość o elementy graficzne. Też zmiana nazwy wiązała się z tym, że dokonaliśmy pewnych swoich graficznych zmian, przede wszystkim w herbie klubu. Został bardzo mocno odświeżony, ale oczywiście przez wybitnego specjalistę, pana Kubę Malickiego, który dokonał takich zmian, które są związane też bardzo mocno właśnie z historią, z tym, jak ten herb przez lata wyglądał, więc tak jak powiedziałem, jest to bardzo dla nas ważne.
5: Teraz troszkę jeszcze więcej o tym szkoleniu młodzieży. Kiedy się do państwa wchodzi, to na płocie są zawieszone tablice, na których są różne, można to nazwać, przykazania na temat tego, jak powinno się pracować z młodzieżą, z dziećmi. To jest intrygujące. Jak u państwa to wygląda? Ponieważ wiemy, że w różnych akademiach czasami to podejście bywa bardzo dyscyplinujące, natomiast tutaj chyba u państwa jest trochę inaczej.
8: Tak, to podejście do szkolenia nasze w zasadzie jest cały czas takie samo, jakie było x lat temu, kilkanaście lat temu, kiedy tak naprawdę na poważnie startowała Akademia Piłkarska. Też myślę, że jako jedna z takich pierwszych w Krakowie stricte Akademii Piłkarskich, to co dzisiaj już wszyscy wszędzie mamy, w każdym mieście, w każdej mieścinie, nawet w bardzo małych miejscowościach. Tak to raczkowało troszkę wtedy. Natomiast już wtedy, kiedy zaczynaliśmy, wyznaczyliśmy sobie takie ideały. Nazwa dzisiaj KSPN, czy jakby część nazwy klubu, stowarzyszenia, w zasadzie już jej nie rozwijamy, natomiast tak naprawdę wywodzi się z nazwy szkółki, akademii, która startowała jako Krakowska Szkoła Piłki Nożnej. Dlaczego Krakowska Szkoła Piłki Nożnej? Ano dlatego, że kiedyś w dawnych latach, kiedy tak naprawdę tutaj piłka się rozwijała w ogóle na ziemiach krakowskich, taką krakowską szkołą gry nazywano piłkę, która była taką piłką techniczną, to znaczy zawodnicy wymieniali dużo podań, ale przede wszystkim charakteryzowali się wysoką jakością techniczną. My tak chcemy szkolić. My chcemy szkolić zawodników, którzy potrafią grać jeden na jeden, którzy mają bardzo dobrą technikę, którzy są to zawodnicy absolutnie myślący. To też jest bardzo ważna część naszego szkolenia. Bardzo dużo wkładamy w to szkolenie właśnie takich elementów, nazywamy je elementami psychodynamicznymi, elementów integracyjnych, integrujących zawodników w danych grupach. Przykładowo podam taki chyba fajny przykład. Każdy tydzień wszystkie drużyny w Akademii rozpoczynają tą samą zabawą integracyjną, więc to też bardzo fajnie wygląda, kiedy ktoś się z boku obserwuje i widzi, że wszystkie ekipy mniejsze, większe, starsi, młodsi rozpoczynają tydzień od współpracy w taki sam sposób. Bywa również, że seniorzy są w to wciągani, więc to też jest jakby taki element łączący nas wszystkich. Natomiast co do dyscypliny, no na pewno ta dyscyplina jest istotna, natomiast my przede wszystkim chcemy opierać się na relacjach, na tym, żeby trener już na starcie był uśmiechnięty, żeby trener był otwarty, żeby trener swoją postawą nie blokował w żaden sposób możliwości rozwoju zawodnika, rozwoju jego kreatywności, tego, żeby on się mógł na tym boisku pokazać taki, jak,

0: to takie, wydaje mi się, że nam się to w miarę udaje przez te lata cały czas utrzymywać mimo wielkości, mimo liczby zawodników, że jednak tutaj wchodząc na stadion czuć to, że jest przyjaźnie, że jest to tak bardzo specyficzne, bardzo nasze podejście. Natomiast przypominamy na tych tablicach też rodzicom odnośnie ich zachowań. Mają ogromny wpływ na zawodników, na swoje dzieci. Spędzają jednak z dziećmi dużo więcej czasu niż my, więc mogą być takim przekaźnikiem, mogą być taką naszą pomocą. Tego od nich oczekujemy, tego chcemy i przypominamy im o tym, bo tak zawsze było w Pogoni, że rodzic jest od wspierania zawsze pozytywnego, od dopingowania zawsze pozytywnego. Nie jest od krytyki, nie jest od trenowania swojego dziecka, nie jest od tego, żeby na meczu choćby mu podpowiadać, także tam właśnie na tych tablicach jest to między innymi przypomnienie na ten temat.
1: Pogoń Kraków, gdzie będziecie za 5 lat, w którym miejscu?
0: Na pewno będziemy robić to, co robimy. Będziemy chcieli robić to, co robimy, czyli szkolić młodzież, szkolić i jeszcze raz szkolić, bo to jest dla nas naprawdę najważniejsza rzecz.
2: A z Przemysławem Dobrochem rozmawiał Oleg Ruszkowski. I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
3: SK Kraków News.
2: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
3: SK Kraków.
2: Abakanowicz, Boznańska, Malczewski, Nowosielski, Witkiewicz, Wyspiański. Dzieła tych i innych artystów możecie podziwiać w Muzeum Narodowym w Krakowie. W gmachu głównym od 5 lat czynna jest Galeria Sztuki Polskiej XX i XXI wieku. Z mikrofonem Radia SK odwiedziła ją nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
4: Agata Małodobry, muzealniczka, historyczka sztuki, członkini zespołu kuratorskiego Galerii Sztuki Polskiej XX i XXI wieku. Galeria, w której się znajdujemy, jest zupełnie niezwykłym miejscem, ja powiedziałabym nawet, że magicznym. I co ważne, co jest naszą szczególną dumą, jest to największa w Polsce prezentacja sztuki nowoczesnej i współczesnej. Oczywiście konkuruje z nami i słusznie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ale tam prezentacja sztuki rozpoczyna się mniej więcej w latach 50. XX wieku. Tutaj zaś oglądamy sztukę od samych końcowych lat wieku XIX, kiedy kształtowała się nowoczesność, kiedy artyści zaczynali tworzyć w tym idiomie modernistycznym. Przez młodą Polskę, pierwsze ruchy awangardowe, sztukę powojenną, aż do dziś, bo ostatnie, najnowsze prace prezentowane w tej galerii pochodzą sprzed paru dosłownie lat. Także jest to największa i najobszerniejsza panorama sztuki nowoczesnej w Polsce.
5: O tej sztuce polskiej, współczesnej opowiadacie dzięki obrazom, dzięki rzeźbie i dzięki wielkim nazwiskom, które się pojawiają na tej wystawie.
4: Właśnie, ja myślę, że przede wszystkim magnesem dla zwiedzających są takie artystki i artyści jak na przykład Olga Boznańska. I tutaj chciałabym powiedzieć, pierwsza dygresja. Stoimy przy obrazie Dziewczynka z chryzantemami.
5: W samym wejściu na wystawę.
4: Dziewczynka z chryzantemami patrzy na nas, jest osobą, która wita wszystkich zwiedzających i spogląda na nas swoim przenikliwym wzrokiem. I tutaj muszę się pochwalić, że ten obraz był prezentowany na przekrojowej wystawie sztuki młodopolskiej w Muzeum Sztuki w Kioto. Czyli dziewczynka pojechała do Japonii. Kuratorką tej wystawy była Urszula Kozakowska-Załucha, członkini również tego kuratorskiego zespołu, który konstruował naszą galerię. Dziewczynka tam cieszyła się ogromnym powodzeniem i wreszcie wróciła na swoje miejsce i znowu na nas patrzy.
5: Olga Boznańska faktycznie towarzyszy nam na tej wystawie. Wita nas Dziewczynka z chryzantemami, ale wielkie nazwiska się tu jeszcze pojawiają. Jakie?
4: Stanisław Wyspiański. Jego projekty witraży dla Katedry Wawelskiej, inne jego prace. U nas oczywiście jednym z oddziałów naszego muzeum jest Muzeum Wyspiańskiego również, ale i w naszej galerii musiał się znaleźć Wyspiański. Wejdźmy może do środka.
5: Myślę, że tak.
4: Spójrzmy sobie na kolejne ważne prace. Może teraz rzeźba, bo to, co tutaj widzimy, są dwie rzeźby Konstantego Laszczki, artysty, który obok Ksawerego Dunikowskiego był najważniejszym krakowskim rzeźbiarzem. On przez

0: Wiele lat prowadził pracownię rzeźby w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wykształcił mnóstwo artystów, miał bardzo uzdolnionych uczniów. I tu dwie rzeźby Laszczki. Jedna sąsiaduje z autoportretem Leona Wyczółkowskiego właśnie z Konstantym Laszczką. I proszę zobaczyć tutaj portret rzeźbiarski Wyczółkowski. W ten sposób dosyć karykaturalnie, w taki żartobliwy sposób przedstawiony przez Laszczkę, można sobie porównać autoportret Wyczółkowskiego z tym, jak go widział jego przyjaciel Konstanty Laszczka.
1: Czyli nic tu nie jest przypadkowe, jeśli chodzi o umieszczenie tych obiektów.
0: Absolutnie nie, bo w pracy kuratorskiej najciekawsze są dialogi rzeźb i obrazów. Dyskusje, można powiedzieć, jakie prowadzą ze sobą dzieła na wystawie. I my tutaj jako zespół kuratorski, tworząc tę galerię w 2022 roku, oprócz tego, że mieliśmy mnóstwo ciężkiej pracy, intelektualnej, również trochę fizycznej, to mieliśmy świetną zabawę, bo zestawianie tych prac ze sobą, przyglądanie się im, jak działają razem, jak współgrają i jaką synergię tworzą, to jest jakaś dodatkowa energia, kiedy dwa obrazy, albo obraz i rzeźba, które są w stanie ze sobą wejść w dialog, jaką one nam oddają. I widz to momentalnie może uchwycić. Jacek Malczewski. Tutaj jego autoportret.
1: No chyba najbardziej znany.
0: Najbardziej znany, najsłynniejszy twórca selfie, można powiedzieć, w polskiej sztuce. Był zapatrzony w siebie, uwielbiał siebie przedstawiać, czy to z jakimiś rekwizytami malarskimi, czy różnymi przedmiotami symbolicznymi. Lubił też ciekawe nakrycia głowy, ale nie tylko autoportrety Malczewskiego mamy tutaj. Mamy portret Elena i mamy portret Feliksa Jasińskiego, ważnego dla naszego muzeum kolekcjonera, bo w zasadzie te dwie sale poświęcone młodej Polsce, które otwierają naszą galerię, są w większości złożone z dzieł podarowanych naszemu muzeum przez Feliksa Jasińskiego właśnie. Tutaj sportretował go Jacek Malczewski. No i mnóstwo dzieł z jego zbiorów możemy oglądać tutaj. Mówiłyśmy o Wyczółkowskim, o Malczewskim. Ja bym wspomniała również o Witoldzie Wojtkiewiczu, młodo zmarłym artyście. Dla mnie on jest wręcz kwintesencją symbolizmu i secesji. Podejdźmy może do tego obrazu. Ja go szczególnie lubię. To jest obraz pod tytułem Medytacje z cyklu Ceremonie. Jest niezwykle klimatyczny. Patrzeć się w niego, to można naprawdę na dłuższy czas zapomnieć o rzeczywistości.
1: I bardzo kontrastowy jest ten obraz.
0: Bardzo kontrastowy w formie, jeśli chodzi o to, jak tutaj zestawione są barwy i też niezwykle dekoracyjna linia secesyjna, czyli mnóstwo tych takich układów miękkich linii. Natomiast w swojej treści jest niezwykle niepokojący. Te postacie utrzymane jakby w półśnie, one mnie zawsze hipnotyzują. Kiedy przechodzę tędy przez galerię, zawsze muszę na ten obraz Wojtkiewicza zerknąć.
1: Mówiłyśmy też o rzeźbach, bo rzeźba to jest też taka część stosunkowo nowa w tej galerii.
0: To prawda. Mniej więcej rok po powstaniu galerii otworzyliśmy salę, która jest w 100% poświęcona właśnie rzeźbie. Rzeźbie polskiej od roku 1945 do dziś. Ale inną nowością jest to, że kiedy się wchodzi tutaj do naszej galerii na drugie piętro, to już w holu wita nas taka niewielka ekspozycja, zespół rzeźb z początku XX wieku, który ma nam tak w wielkim skrócie przedstawić, czym była nowoczesność, w jaki sposób kształtowała się nowoczesna forma w rzeźbie. I to rzeczywiście w historii galerii i jej różnych odsłon, ponieważ trzeba tu powiedzieć, że pierwsza galeria w tym gmachu, Galeria Sztuki Współczesnej, została otwarta pod sam koniec lat 50. i kolejne zespoły kuratorskie modyfikowały ten zbiór prac, zmieniały koncepcję kuratorską, zmieniały się dzieła na wystawie, ale nigdy rzeźba nie była zaakcentowana tak wyraźnie jak teraz. Rozpoczynamy w zasadzie przejście przez galerię od obejrzenia tego zespołu rzeźb, który jest również zestawiony w taki sposób, żeby było nieco teatralnie, żeby było nieco egzaltowanie nawet. Wchodzimy, te rzeźby prowadzą ze sobą dialog, patrzymy, jak dramatycznym światłem są oświetlone. Tutaj niezmiernie ważną rolę gra aranżacja. aranżacja tej wystawy i pokazujemy rzeźby najważniejszych polskich artystów. Obok wspomnianego Konstantego Laszczki jest Ksawery Dunikowski, który w zasadzie on jest tym najważniejszym rzeźbiarzem pierwszej połowy XX wieku w Polsce. Był ważny, był niezwykle popularny również dzięki swojej barwnej osobowości. Jest też Wacław Szymanowski. Bardzo wiele osób zna Wacława Szymanowskiego, nie wiedząc, że to ten artysta, ponieważ w warszawskich Łazienkach jest ten słynny, ogromny pomnik Fryderyka Chopina, grającego na fortepianie pod wierzbą płaczącą, polski krajobraz i polsko-francuski kompozytor. I ten pomnik właśnie jest autorstwa Wacława Szymanowskiego. Wszyscy go widzieli, mało kto o tym wie. A tu w galerii mamy właśnie Szymanowskiego rzeźby.
1: Czyli rzeźby, Olga Boznańska i dziewczynka z chryzantemami, Młoda Polska, a co dalej?
0: W drugiej sali, ponieważ ten młodopolski zbiór jest faktycznie ogromny, mamy kolejne prace z okresu młodopolskiego. Tutaj kuratorka Urszula Kozakowska-Zaucha skupiła się na nurcie tak zwanej chłopomanii, powrotu do kultury wiejskiej, do kultury ludowej, zapatrzenia tych miejskich artystów kształconych w akademii, kształconych również w Paryżu, w kulturę ludową. Artyści tacy jak na przykład Włodzimierz Tettmajer żenili się z chłopkami, co wówczas wywoływało skandal, a dziś dzięki tym właśnie małżeństwom, które wtedy uznawano za mezalianse, teraz, ponieważ czerpali w swojej twórczości z kultury ludowej, możemy oglądać te niezwykle kolorowe prace, malarstwo, w którym główną rolę odgrywa strój ludowy, piękne obrzędy ludowe. Tutaj mamy taką dosyć sporą pracę Fryderyka Paucza pod tytułem Pogrzeb Huculski, bo polska ludowość, nie zapominajmy o tym, to nie tylko strój krakowski i ludowość krakowska, ale również huculszczyzna, która w tamtych latach, czyli na początku XX wieku, te rejony były częścią Polski. Więc huculszczyzna i region krakowski, rodzina Włodzimierza Tettmajera, z ogromną czułością artysta sportretował tutaj swoją żonę i dzieci. Żona i najstarsza córka ubrane są w stroje krakowskie. Także Tettmajer nie wstydził się tego, co więcej, bardzo był dumny z tego, że jego żona jest chłopskiego pochodzenia. Oczywiście nie tylko chłopomania, ale również Paryż. Alfonsa Karpińskiego obraz pod tytułem Modelka Jane. Modelkę Jane spotkał w Paryżu. Tutaj kolejna modelka, właściwie to ta sama osoba, Jane z japońską laleczką tym razem.
1: Zupełnie inne przedstawienie tej samej osoby.
0: Inna konwencja, inaczej wygląda. Tutaj pozuje bardzo świadomie, patrzy w twarz artyście, który stoi ze sztalugami, a tutaj jest jakby uchwycona ukradkiem. Bawi się tą laleczką, gdzieś tam siedzi w fotelu zamyślona, ale jeśli myślimy o tym czasie paryskim, który artyści polscy spędzili na studiowaniu, a potem niektórzy osiedlali się we Francji, należy koniecznie wspomnieć o Władysławie Ślewińskim, który zamieszkał we Francji, który po tym, jak wyjechał na studia do Paryża, poznał Paula Gauguina, odwiedził go w Brytanii i tam się związał z grupą Pont Avant. I właśnie ten wpływ Gauguina jest bardzo widoczny w twórczości Ślewińskiego. Takie linearne opracowanie postaci, płynna linia, płynność w ogóle tej kompozycji, niemalże muzyczna, czesząca się. Ten piękny obraz, taki intymny portret kobiety, to jest jedno z najcenniejszych dzieł w naszej kolekcji. Powiem tutaj, że wspominając naszą nieżyjącą już długoletnią dyrektorkę, panią Zofię Gołubiew, to był jeden z jej ulubionych obrazów, pamiętam, bo mówiła o tym. Czesząca się Ślewińskiego, czesząca się Pankiewicza. Można sobie porównać, jak podobny motyw, podobną scenę widzieli dwaj artyści, obaj mieszkający we Francji, ale bardzo różni stylistycznie. Pankiewicz to już tak był impresjonistą, wprowadzał ten francuski kolor, niemalże fowistyczny już, czyli ta kolejna grupa, kolejny nurt artystyczny wprowadzający już w awangardę. To jest widoczne tu u Pankiewicza.
1: No to w takim razie przejdźmy dalej. Tu też widzę rzeźby, zerkam do kolejnych sal, bo myślę, że no tutaj można zwiedzać i odkrywać zakamarki.
0: Długo. Ja sama oprowadzając jedynie po rzeźbie, ponieważ dodam tutaj, że mój udział kuratorski polegał na rozmieszczeniu rzeźb w galerii i na tym, aby stworzyć właśnie tę ostatnią poświęconą rzeźbie salę. Oczywiście uwielbiam też malarstwo, zwłaszcza te bardziej awangardowe kierunki, o których za chwilę powiemy. Powiem, że jeśli ja oprowadzam po rzeźbie, to zajmuje mi to około 2 godzin, 2,5 czasami.
1: Po samej rzeźbie.
0: Po samej rzeźbie, więc jeżeli ktoś chciałby szczegółowo zobaczyć galerię, popatrzeć na każdy obraz, zatrzymać się przy nim, no to należy sobie na to zarezerwować parę godzin. Kolejna sala przedstawia pierwszy prawdziwie awangardowy ruch w polskiej sztuce. To jest to, co mnie osobiście podoba się najbardziej. Formiści. Formiści, którzy inspirowali się trochę włoskim futuryzmem, trochę francuskim kubizmem, ale również polską kulturą ludową, więc w tej bardzo nowoczesnej, awangardowej formie jest też ludowa ornamentyka, wątki polskie, ale właśnie ten formizm jest tak bardzo różny od młodej Polski. Tak naprawdę jest to chyba jeden z takich bardziej kontrastowych akcentów, kiedy przechodzimy z drugiej sali młodej Polski do formistów, spoglądamy na akt formistyczny Zbigniewa Pronaszki, to już widzimy, że to jest zupełnie inny świat. Pronaszko tutaj skonstruował ten obraz z figur geometrycznych, nie tylko jego tło, ale również postać kobiecą. Ta kobieta jest silnie zgeometryzowana, można na nią patrzeć wręcz jak na formę abstrakcyjną.
1: I na taki format 3D trochę.
0: Można powiedzieć, że pod tym względem Pronaszko wyprzedzał swój czas, bo to wygląda nawet jak takie dzisiejsze grafiki komputerowe. Ale to można sobie interpretować w różny sposób. Formiści również rzeźbili. Mamy tutaj dzieła Pronaszki i Augusta Zamoyskiego. Ważnym artystą z tego nurtu był Leon Chwistek, który prócz tego, że był malarzem, może nawet powinnam powiedzieć inaczej, był przede wszystkim filozofem i matematykiem, również malarzem, teoretykiem formizmu. I u Chwistka najbardziej widoczne są wpływy włoskiego futuryzmu, bo tutaj na przykład w jego obrazie Szermierka widać kilka faz ruchu tych walczących szermierzy równocześnie. To jest tak, jakby nałożyć na siebie kilka kadrów. Właśnie w ten sposób formiści przedstawiali ruch.
1: To idziemy sobie dalej w takim razie, już do tych faktycznie współczesnych też.
0: Długo tam będziemy, ale musimy się zatrzymać tutaj, bo tutaj jest Witkacy.
1: No oczywiście.
0: Można w ogóle myśleć o galerii sztuki XX wieku bez Witkacego, dlatego poświęciliśmy jemu dość sporą przestrzeń. Tu na tych dwóch ścianach są wyłącznie obrazy Witkacego, jego słynne pastele z firmy portretowej, ale też wcześniejsze prace, takie fantazyjne, fantastyczne kompozycje, pełne przedziwnych stworów, znakomite kolorystycznie, bardzo barwne, bardzo energetyczne.
1: Takie komiksowe wręcz.
0: Wręcz komiksowe i myślę sobie, Witkacy tworzył te obrazy w latach 20., a dopiero w 1924 roku we Francji André Breton napisał swój manifest surrealistyczny, więc dla mnie Witkacy wyprzedzał surrealistów. To jest absolutny prekursor. Te jego prace są zupełnie wizjonerskie. Ja osobiście uważam, że to był jeden z ciekawszych artystów XX wieku i choćby dla Witkacego warto odwiedzić tę galerię. Tu jest jego bardzo wczesna praca, około 1912, więc gdyby nazwisko artysty było zasłonięte, myślę, że nie każdy poznałby, że to Witkacy.
1: Myślę, że nie, bo tutaj naprawdę zderzając ten portret, a te komiksowe dzieła, o których mówiłyśmy, to jest to zupełnie coś innego.
0: Zupełnie, ale co jest najładniejsze na tym portrecie, twoim zdaniem? Te piękne owoce, prawda?
1: No tak.
0: Zawsze się zastanawiałam, dlaczego akurat przedstawił na pierwszym planie kiść bananów i te bardzo apetyczne morele. Ja w zasadzie, patrząc na ten obraz, patrzę bardziej na te banany niż na portretowanego Ignacego Wasserberga. Drugi bardzo podobny obraz, też Wasserberg z owocami, ale chyba więcej jest moreli, jest w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Także gdyby ktoś podróżował po Polsce, może sobie ten nasz z toruńskim porównać.
1: Czyli tutaj jakiś motyw owocowy, cykliczny też się znajdzie. No dobrze, a tu już kolejna sala.
0: Kolejna sala i tutaj już najprawdziwsza awangarda w pełnym znaczeniu tego słowa, czyli Grupa Krakowska. Ugrupowanie, które powstało w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 30. Grupa studentów zbuntowała się przeciwko swoim profesorom. Był to bunt przeciwko takiemu malarstwu w stylu młodopolskim wciąż dla tych młodych ludzi uważanym za nudne, ale również bunt społeczny, ponieważ oni na przykład bardzo byli przeciwni tak zwanemu gettu ławkowemu, które wówczas w tych takich faszyzujących niestety latach 30. w Polsce na uczelniach miało miejsce. Artyści Grupy Krakowskiej bronili swoich żydowskich kolegów przed dyskryminacją na uczelni, również bronili robotników, którzy strajkowali, brali udział w manifestacjach robotniczych. Także to byli artyści i można powiedzieć bojownicy. Jednym z nich był Jonasz Stern. Tu jest akt kobiecy, wyjątkowy zupełnie, kubizujący, formy geometryczne i wspaniały kolor. Był też Stanisław Osostowicz, artysta, który tworzył niezwykle ekspresyjne prace, mocnymi pociągnięciami pędzla. Ale dla mnie najważniejszą osobą, która tworzyła Grupę Krakowską, była Maria Jarema, artystka krakowska. Na krakowskich Azorach jest ulica jej imienia, ważna dla Krakowa, choć żyła tylko 50 lat. Tutaj jej wczesny akt, to jest akt kobiecy, ale przedstawiony w sposób niezwykle syntetyczny, zgeometryzowany i też tutaj widać, na czym polegała rewolucja w rzeźbie XX wieku. Otóż rzeźba przestaje być zwartą bryłą, pomnikiem, figurą statyczną, zaczyna być kompozycją przestrzenną, przez którą przepływa światło i przestrzeń. Tutaj te ażurowe otwory wskazują na to, że ta bryła jest związana z powietrzem, z otoczeniem.
1: Już od razu dynamicznie się robi.
0: Właśnie, jest bardzo dynamiczna. Przejdźmy do kolejnej sali. Tu już jest sztuka po roku 1945. Sztuka artystów, którzy z jednej strony bardzo przeżywali to, że przyszło im żyć w czasie II wojny światowej, który był niezmiernie dla nich trudny, a z drugiej chcieli pokazać, że są wciąż nowocześni, wciąż awangardowi. Tutaj jest praca rzeźbiarki Aliny Szapocznikow, która przeżyła Holokaust, miała bardzo dramatyczne wojenne losy. Nigdy o tym nie mówiła, co spotkało ją w czasie II wojny światowej. Natomiast jest to bardzo widoczne w jej dramatycznych pracach. Tutaj rzeźba pod tytułem Jednonoga, taka okaleczona figura kobiety, przeciętej na pół przez całą swoją wysokość. To jest dramat, o którym artystka nie mówiła, ale który jest bardzo silnie wyczuwalny w jej pracach. Kolejne dzieła Marii Jaremy. Wkracza Tadeusz Kantor, jeden z tych krakowskich artystów, którzy są najbardziej znani do dziś i znani w świecie. Tu wczesna jego praca z roku 1946, obok Marii Jaremy właśnie. Przejdźmy dalej, bo kolejnym ważnym nazwiskiem, o którym nie wolno zapominać, jest Andrzej Wróblewski. Zmarły młodo malarz, również teoretyk sztuki. On studiował równocześnie historię sztuki tu na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mamy kilka jego najbardziej dramatycznych obrazów. Rozstrzelanie poznańskie, syn z zabitą matką. To są reminiscencje wojenne. Andrzej Wróblewski jako młody chłopiec ich wileńskim mieszkaniu był świadkiem śmierci swojego własnego ojca, który po rewizji żołnierzy w mieszkaniu zmarł na atak serca. I te tematy wojenne powracały do Wróblewskiego przez całe jego krótkie i intensywne życie. Tu z kolei Ukrzesłowienie. Obraz Wróblewskiego przedstawiający taką rzeczywistość PRL-u tych lat 50., kiedy wciąż trzeba było czekać to u lekarza, to w sklepie. Wróblewski wpłynął też na artystów grupy Wprost, których zobaczymy w dalszej części. To jest grupa, która inspirowała się bardzo jego twórczością i jego wizją artystyczną. Kolejne prace Marii Jaremy, zwanej Jaremianką, tym razem malarstwo, niezwykle rytmiczne, pulsujące. Jej dwie późne rzeźby, taniec i figura. Maria Jarema bardzo lubiła tańczyć, co jest widoczne w jej pracach. Takie wirowanie, ruch, pełno emocji, ale te emocje są cielesne, bardzo cielesne u niej. Tadeusz Kantor powiedział o Jaremiance: umiałaś świetnie tańczyć i taniec był w twoich obrazach. Szaleńczy taniec z przestrzenią. I ten taniec z przestrzenią jest tutaj bardzo widoczny.
1: Zdecydowanie tak.
0: Kolejni członkowie grupy krakowskiej: Tadeusz Brzozowski, Andrzej Pawłowski, jego niesamowita rzeźba z cyklu sarkofagów krakowskich. Sarkofagi malował Stanisław Wyspiański, Leon Wyczółkowski. Do tego nawiązał też Pawłowski. To jest rzeźba pod tytułem Ty, czyli każdy może zobaczyć w niej siebie. I ten właśnie Ty powstaje, z martwych wstaje. Sarkofag, ale widzimy, że ta postać przedziwna podnosi się, mimo że jest przytwierdzona pasami do tego sarkofagu, ale ona bardzo usilnie chce wstać. Tutaj Jerzy Bereś i jego wózek romantyczny, pamiątka z akcji artysty na Rynku Głównym, kiedy w proteście przeciwko polityce PRL-u, tej tłamszącej wolność polityce, Jerzy Bereś zapalił na rynku 5 ognisk. Ognisko wolności, ognisko prawdy, ognisko godności, miłości. Zapalił te ogniska, a przechodząc od jednego do drugiego, przechodził właśnie z tym wózkiem, bo żeby te ogniska zapalić, spalił PRL-owskie gazety, takie różne kłamliwe, propagandowe gazety i to był bardzo odważny gest protestu. Kolejni artyści. Alina Szapocznikow, o której już mówiłam, ale tutaj jest chyba jej najsłynniejsze dzieło, czyli cykl Zielnik. Kiedy artystka już wiedziała, że jest śmiertelnie chora, bo zachorowała na raka piersi, no, mimo wielokrotnych operacji i pobytu w różnych szpitalach okazało się, że ta choroba jest nieuleczalna, postanowiła zachować pamięć o ciele ludzkim. Zrobiła to w ten sposób, że poprosiła swojego syna Piotra, który wówczas miał 19 lat, żeby jej pozował. Piotr położył się, ona robiła odciski gipsowe jego ciała, jego twarzy, rąk, nóg, a następnie odlewała je w poliestrze. Poliester to był, podejdźmy może bliżej, to był bardzo nowy, nowatorski wówczas materiał.
1: Bo trochę jak z wosku wyglądają.
0: Wygląda jak wosk, ale to jest tworzywo syntetyczne. I tutaj widać tę odbitą twarz Piotra i widać, jak się patrzy na to z bliska, dlaczego ta praca ma tytuł Zielnik. Dlatego, że to ciało jest tak jak liście, które suszymy, składamy w zielnikach, rozpłaszczamy je między kartami ciężkich książek, żeby właśnie były płaskie, żeby można było dłużej na nie patrzeć, potem wklejone gdzieś między karty zielnika. Tak tutaj właśnie spłaszczane i deformowane jest ludzkie ciało. Tutaj są pokazane różne stopnie deformacji. Dość dramatyczny był efekt tej pracy, natomiast zachowały się fotografie artystki, która właśnie w pracowni wykonywała odlewy z ciała Piotra i tam oboje siedzą roześmiani, weseli, traktują to po prostu jako bardzo przyjemną zabawę, ale efekt jest zupełnie piorunujący. Tu niektóre twarze przypominają Chrystusa i też taki był zamysł artystki, zresztą jedna z części Zielnika została podarowana kaplicy Pallotynów w Paryżu. Tam prowadził ją znajomy Alin Szapocznikow, ksiądz Józef Sadzik, który właśnie potraktował ten odlew jako twarz Chrystusa. I też niezwykłe jest to, jak tutaj widać szczegóły, jak się podejdzie bardzo blisko. Widać nawet fakturę skóry, odbicie rzęs, brwi. Widać takie bardziej pomarszczone usta tutaj, a twarz trochę gładsza. Włosy jak się układają. Wszystko jest widoczne. Tutaj pępek nawet odbity, stopy, paznokcie. To jest też jedna z takich prac, na które można patrzeć długo, mimo że jest tak bardzo tragiczna w wymowie, bo wiemy, że niedługo potem Alina Szapocznikow zmarła. Mamy rzeźbę Magdaleny Abakanowicz pod tytułem Przyjaciele. To jest jeden z nowszych nabytków naszego muzeum i też jedna z ostatnich prac artystki. To jest praca z roku 2009. Abakanowicz również należała do artystek, które pracowały w takich nietypowych materiałach, bo tutaj mamy dwie figury uformowane z płótna jutowego. To jest płótno, które potem zostało utwardzone żywicą. Natomiast właśnie nie jest to klasyczna rzeźba, nie jest to ani wykute w marmurze, ani odlane z brązu.
1: To jak takie mumifikowanie.
0: Prawda? Jest w tym coś. W ogóle ci młodzi chłopcy, jak mówimy o mumifikowaniu, oni mają maski zwierzęce, jeden z nich chyba psią, drugi maskę szakala i to też jest trochę odniesieniem do kultury starożytnego Egiptu, do tych bóstw z głowami ptasimi i zwierzęcymi, bo to są figury chłopięce, to nie są dorośli mężczyźni, wskazują na to proporcje ciał. Magdalena Abakanowicz zasłynęła tworzeniem abakanu, czyli takich ogromnych kompozycji przestrzennych, które były utkane z wełny albo z sizalu. Ale to była wczesna część jej twórczości, wczesna faza. Ona potem od abakanów się odcięła i zwróciła się w stronę takiej bardziej konwencjonalnej rzeźby figuralnej, tak jak tutaj, ale wciąż operowała tkaniną.
1: Czy już w zasadzie przechodzimy do takiej współczesności.
0: Kolejna sala, którą kuratorsko ułożył nasz dyrektor, profesor doktor habilitowany Andrzej Szczerski, dotyczy lat najbardziej nam współczesnych. Tu są prace artystów żyjących, artystów niejednokrotnie wciąż jeszcze młodych albo w średnim wieku. Z tych najsłynniejszych nazwisk to jest Wilhelm Sassnal, bardzo dobrze znany na świecie. Jest Zofia Kulik, autorka kolaży fotograficznych. Jest bardzo dobry rzeźbiarz, jeszcze młody, Olaf Brzeski. Podejdźmy do tej rzeźby. Jak myślisz, z czego ona jest zrobiona?
1: Tak, na pierwszy rzut oka są to jakieś patyczki, jakaś słoma.
0: Wszyscy się na to nabierają. Każdy podchodzi tutaj. O, jak to jest możliwe, że ta słoma utrzyma taką wysoką figurę? Co to jest? No więc to jest dla mnie współczesny przykład takiego wręcz barokowego iluzjonizmu. Olaf Brzeski stworzył tę rzeźbę ze stalowych rurek.
2: I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
3: SK Kraków News.
2: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
3: SK Kraków.
2: 5 kondygnacji, tysiące zbiorów i historia krakowskiego aptekarstwa. Z naszym mikrofonem zaglądamy dziś do Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Znajduje się ono w XIV-wiecznej kamienicy przy ulicy Floriańskiej 25. Zobaczycie w nim m.in. alchemiczną piwnicę, naczynia i narzędzia aptekarskie, starodruki oraz surowce lecznicze.
4: Historia tego budynku, jak wielu kamienic krakowskich, jest bardzo długa i bardzo interesująca. Natomiast to, co dotyczy nas bezpośrednio, czyli Muzeum Farmacji, ono tutaj mieści się od 1991 roku. Agnieszka Rzepiela, jestem dyrektorem Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Kolegium Medicum. Jego historia jest znacznie dłuższa, bo powstało w 1946 roku, więc dopiero przeprowadzenie zbiorów i otwarcie ekspozycji w 1991 roku właśnie w kamienicy przy Floriańskiej 25 dało możliwości po prostu udostępnienia szerszym odbiorcom naszych zbiorów. Natomiast jeśli chodzi o aptekarstwo krakowskie, w ogóle aptekarstwo polskie, to generalnie pierwsze apteki pojawiały się w XIII wieku. Historia aptekarstwa jest tak stara jak historia ludzkości generalnie. Wytwarzanie leków w takiej czy innej formie i sprzedawanie ich, udostępnianie było po prostu, towarzyszyło człowiekowi zawsze. Natomiast na przykład to, co już nie istnieje w Krakowie, a możemy jeszcze tę datę zobaczyć na szybie jednak z dawnych aptek krakowskich, to jest rok 1403, ale nie jest potwierdzona w źródłach ta data założenia pierwszej takiej ogólnodostępnej apteki. Była to apteka pod Złotą Głową u wylotu Grodzkiej do ulicy Grodzkiej do rynku. Natomiast istniały i funkcjonowały apteki klasztorne, dlatego użyłam sformułowania apteki ogólnodostępnej, ponieważ wcześniej to właśnie przyrządzanie leków i często też leczenie, głównie przy pomocy ziół, spoczywało w rękach zakonników i to właśnie jest geneza także tego aptekarstwa, które rozwijało się w całej Europie.
2: Co można u Was zobaczyć?
4: Jeśli chodzi chodzi o tak zwane utensylia aptekarskie, a więc to, czym posługiwali się aptekarze do wytwarzania leków, to przede wszystkim to, co kojarzy się z tym zawodem, a więc moździerz i waga. W moździerzu ucierano, rozdrabniano, proszkowano różne substancje, natomiast waga oczywiście służyła i służy nadal, ale w innej formie, również moździerzy to dotyczy, służy w aptekach. Oczywiście to, co u nas jest eksponowane, to, co znajduje się w zbiorach muzeum, to są zabytkowe te właśnie urządzenia, czy też narzędzia pracy. Są moździerze sięgające czasów renesansu. Między innymi właśnie stoimy tutaj przy jednym z nich, moździerzu renesansowym, którego dźwięk właśnie brzmi tak, ponieważ tutaj, uwaga na marginesie, że może nie wszyscy o tym pamiętają, produkowaniem moździerzy, wytwarzaniem moździerzy zajmowali się ludwisarze, a więc ci sami rzemieślnicy, którzy produkowali, wytwarzali, odlewali, raczej mówiąc technicznie, dzwony.
1: Te narzędzia tak wyglądają bardzo ciężko, no bo trzeba powiedzieć, że no te wszystkie proszki, leki tworzono na początku ręcznie. To nie była manufaktura scyfryzowana, tak jak teraz pewnie trochę się dzieje, ale jednak to wszystko była taka no misterna robota i wręcz no może o jakimś nawet podłożu alchemicznym, bo wydaje mi się, że farmacja i alchemia tutaj w Krakowie mogły mieć jakieś powiązania.
4: Jak najbardziej, nie tylko w Krakowie zresztą, wszędzie dotyczyło to wszystkich terenów. Przede wszystkim z tego względu, że to właśnie alchemicy dzięki swojej wiedzy, dzięki tym arkanom, które posiadali wiedzy na temat przyrody, różnych zjawisk, ale przede wszystkim chemicznych, zajmowali się także między innymi poszukiwaniem leków, cudownego środka czy kamienia filozoficznego, który w potocznej takiej warstwie znaczeniowej miał przysparzać bogactwa, zamieniać wszystko na złoto. Niemniej miał mieć działanie lecznicze. Później z alchemii wykształcił się kierunek w medycynie XVI-wiecznej, mianowicie jatrochemia, czyli chemia lekarska, chemia lecznicza, która skupiała się właśnie na uzyskiwaniu leków na różne choroby na drodze chemicznych reakcji. I to także wywodzi się z alchemii. Natomiast w naszym muzeum można oglądać w jednej z piwnic, zresztą XV-wiecznych, można oglądać takie powiedzmy zainscenizowane, zaaranżowane raczej laboratorium, może nie stricte alchemiczne, ale zawierające jednak pewne elementy wyposażenia dawnych laboratoriów, gdzie między innymi uwagę zwracają XVII-wieczne retorty do suchej destylacji zrobione z grafitu, więc tego rodzaju klimat odsłania się właśnie naszym gościom w piwnicy.
1: Dobra, czyli teraz schodzimy sobie do piwnic. No i co my tutaj w tej piwnicy mamy?
4: Właśnie w jednej z piwnic muzeum, które zresztą sięgają swoim wiekiem końca XV stulecia, została zaaranżowana piwnica apteczna, która była bardzo istotnym miejscem, ponieważ służyła, mówiąc krótko, jako magazyn do przechowywania surowców w dużych ilościach, a więc są tutaj różne naczynia. Między innymi także uwagę zwracają duże beczki drewniane, które służyły do przechowywania win. No można się zastanawiać, jeśli ktoś nie interesuje się specjalnie takimi wątkami, niemniej wino w aptekach było zawsze obecne. Produkowano po prostu wina lecznicze, a więc wina zazwyczaj wysokogatunkowe, dobre wina, markowe, byśmy dzisiaj powiedzieli, z dodatkiem substancji leczniczych i rzeczywiście miały takie działanie, wino wzmacniające, wino przeciwko przeziębieniu, nawet dla podróżujących, więc reklamy, które mamy na przykład w naszej bibliotece muzealnej, mówią wyraźnie, dokumentują to, że wina jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym w aptekach były, wina lecznicze oczywiście, wino kinowe, pepsynowe i tak dalej, i cieszyło się zrozumiałym powodzeniem wśród pacjentów. Z kolei jest na przykład także tutaj umieszczone koło do wytwarzania świec woskowych. To była kolejna rzecz, o której nie wie się może tak powszechnie, jeśli chodzi o aptekarstwo, ponieważ aptekarze trudnili się do XVIII wieku przynajmniej produkcją świec woskowych, ze względu na to, że wosk używany był przez nich do różnych postaci leków, maści, plastrów i tak dalej. A więc kolejna taka rzecz, która odsłania się powiedzmy jako wątek związany z historią aptekarstwa.
1: Mimo że początki aromatyczne aromaterapii.
4: Tak, jak najbardziej, z tym, że to akurat na przykład akcentujemy bardziej na najwyższym poziomie muzeum. Tutaj muszę dodać, że Muzeum Farmacji mieści się na 5 poziomach kamienicy, starej mieszczańskiej krakowskiej kamienicy. Tam bowiem są zioła rozmaite eksponowane i właśnie głównie tam się wskazuje na tego rodzaju terapię. Świece oczywiście także bywały nasączane rozmaitymi substancjami. No, zdarzało się także, że niekoniecznie w dobrych celach.
1: Tutaj mamy też taki ciekawy element, bardzo mroczny element.
4: Tak, mroczny celowo, ponieważ szafeczka, czarna szafeczka jest wyraźnie oznakowana. Rysunki, które na niej widnieją, czyli szkielet, między innymi i czaszka, one miały sygnalizować to, że w takiej szafeczce przechowywano leki silnie działające, a więc trucizny, leki o działaniu narkotycznym. Takie oczywiście substancje były w aptekarstwie zawsze używane, naturalnie w dobrym celu, ponieważ, jak to już powiedział Paracelsus, wybitny lekarz, wszystko jest kwestią dawki. Tylko dawka czyni truciznę, a więc lek, surowiec czy substancja, która jest lecznicza w małej dawce, niestety w zbyt dużej może działać całkiem przeciwnie. Więc takie szafeczki na trucizny znajdowały się zwykle w odosobnieniu, w specjalnym miejscu i wyraźnie oznakowane to, na co pani właśnie zwróciła teraz uwagę. To są tego typu oznaczenia. Często także jeszcze łaciński napis venena, czyli trucizny.
1: No to przejdźmy sobie w takim razie dalej, bo myślę, że możemy też odwiedzić te wyższe kondygnacje. 5-piętrowy budynek, 5 pięter tego muzeum. No to jest tutaj co zwiedzać, a nie wygląda.
4: Nie wygląda, jest to owszem szacowna, zabytkowa krakowska kamienica, gdzie ona jest 2-piętrowa stricte, ale licząc parter, piwnicę oraz strych, mamy 5 poziomów. Kamienica jest wąskofasadowa. Zdarza się nawet, że goście nasi mijają ją, ponieważ nie wyróżnia się wielkością.
1: Apteki krakowskiej, nie tylko, w ogóle farmacja, no to też oczywiście wybitni naukowcy, wybitni działacze w tej właśnie dziedzinie. No i co ciekawe, kobiety, bo wiemy o pierwszych studentkach Uniwersytetu Jagiellońskiego i jak się okazuje, to właśnie tutaj one miały swoje początki, właśnie w farmacji.
4: Tak, właśnie trzeba o tym pamiętać, zwłaszcza, że rocznica minęła niedawno pojawienia się pierwszych kobiet na Uniwersytecie Jagiellońskim, bo w roku akademickim 1894-95 na Uniwersytecie Jagiellońskim, ku oburzeniu wielu krakowian, pojawiły się 3 pierwsze studentki. To były właśnie panie, które przyjechały wprawdzie z zaboru rosyjskiego, z Warszawy, po odbytych już tam praktykach aptekarskich i postanowiły i uzyskały zgodę na to, aby studiować właśnie farmację na Wydziale Filozoficznym, bo wówczas na właśnie farmacji nauczano na Wydziale Filozoficznym, częściowo także na lekarskim. Akurat tutaj muszę dodać, że Wydziału Farmaceutycznego jako takiego nie było dosyć długo. On powstał dopiero w 1947 roku, a mówię o tym dlatego, że mimo, że farmacja jest obecna na Uniwersytecie Jagiellońskim od połowy wieku XVIII, to a muzeum nasze należy właśnie, jest jednostką Wydziału Farmaceutycznego, jednostką dydaktyczno-badawczą. I te pierwsze panie, bardzo dzielne i bardzo zdeterminowane, które zostały wyłonione z ogromnej ilości zgłoszeń kobiet, ponieważ okazało się, pamiętamy, że to były czasy zaborów, a więc zgoda władz była tutaj dosyć trudna do uzyskania i była taka możliwość ze strony władz austriackich właśnie, aby kobiety mogły początkowo jako tak zwane hospitantki uczęszczać na studia. Oznaczało to mniej więcej tyle, że nie miały prawa do uzyskania, do starania się o dyplom ukończenia studiów i musiały uzyskiwać każdorazowo zgody prowadzących na to, aby na zajęciach się pojawiać. Panie były bardzo zdeterminowane, były bardzo pilne i miały świadomość, że ich postępy w nauce muszą być na dużo wyższym poziomie niż kolegów mężczyzn. Po prostu musiały, na nich spoczywała odpowiedzialność, musiały udowodnić, że są nie tylko warte właśnie tego, aby studiować, ale że są po prostu świetne. Były to 3 panie, Jadwiga Sikorska-Klemensiewicz, Janina Kosmowska i Stanisława Dowgiało.
1: No i myślę, że o tej historii właśnie trzeba pamiętać, że jednak kobiety w nauce były już potem coraz częściej, no i wiadomo, teraz kobiety w nauce no, są tym trzonem niejako.
4: Tak, na pewnych wydziałach czy kierunkach stanowią nawet naukowczynie większość, nie mówiąc już o, nie wspominając o studentkach. Zresztą jeśli chodzi o same apteki, to przez długi czas, teraz no, na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat to się nieco zmieniło, ale uważano zawsze zawód farmaceuty za zawód sfeminizowany mocno. Tutaj obok tych pamiątek, fotografii, dyplomów po pierwszych studentkach, czyli tych pierwszych studentkach farmacji, jest także bardzo cenny dyplom, który udowadnia jeszcze wcześniejszą obecność kobiet w zawodzie aptekarskim, mianowicie dyplom Konstancji Studzińskiej. To była siostra zakonna, która wraz ze swoją rodzoną siostrą Filipiną pracowała w aptece szpitalnej Szpitala Świętego Łazarza w Krakowie. To był szpital, można właściwie powiedzieć, że to był, że tak powiem, początek szpitala uniwersyteckiego dzisiejszego. I siostry obie zajmowały się apteką, były zakonnicami, siostrami miłosierdzia, miały praktyczną wiedzę, ale z pewnych względów musiały udowodnić, że są odpowiednio przygotowane do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu, ponieważ szpital podlegał władzom uniwersytetu i nie bardzo chętnie patrzono na to, że zajmują się tym tylko i wyłącznie kobiety, właśnie zakonnice. One zdały egzaminy i ten dyplom potwierdza, że już w 1824 roku, a więc 70 lat wcześniej niż pierwsze studentki, kobiety pracowały pełnoprawnie w zawodzie aptekarza. A więc no, jest to bardzo ważny wątek tutaj u nas zaznaczony.
1: Apteki to nie tylko osiągnięcia, ale i piękne wnętrza, bo kiedyś bardzo dbano o to, żeby apteka nie tylko była dobra personelowo, ale no też piękna tak wnętrzowo. No i faktycznie tutaj mamy ślady po tej dbałości o wygląd krakowskich aptek.
4: Tak, przede wszystkim reprezentują to, o czym pani wspomina, meble. Przepiękne meble w różnych stylach. Te wyposażenia aptek u nas zlokalizowane głównie na pierwszym piętrze, to są wnętrza aptek w stylu Empire, Biedermajerowskie, neobarokowe i wspaniałe meble, jak również naczynia oraz inne elementy, kolumny, popiersia wybitnych uczonych, wybitnych medyków, czy też postaci związanych z polską historią, właśnie no, tworzą wspaniałe otoczenie tutaj. Zresztą powoduje to, że mimo, że jest to Muzeum Historii Nauki, Historii Zawodu, to zawsze uważamy, że każdy zwiedzający może coś tutaj dla siebie interesującego znaleźć. Miłośnicy pięknych naczyń fajansowych mają do dyspozycji, do oglądania przepiękną kolekcję majolik. Ci, którzy interesują się właśnie zabytkowymi meblami, mogą podziwiać meble w różnych stylach. Natomiast oprócz tego właśnie wyposażenia tych eksponatów, o których wspominam, dodatkowym walorem tworzącym całość, którą zresztą bardzo doceniają nasi goście, są detale architektoniczne, które zachowały się tutaj, w tym budynku, jak wspominałam właśnie z krakowskiej mieszczańskiej kamienicy, która nosiła kiedyś nazwę pod Świętą Teklą. Między innymi jeden ze stropów jest pokryty papierową tapetą z początku XVIII wieku, tak zwaną kołtryną. Jest to rzadkość, nawet jeśli chodzi o pewne krakowskie standardy, jeśli chodzi o zabytki, ponieważ tylko częściowo uzupełniana jest, zachowana w bardzo dużym stopniu, zrekonstruowana i dodaje uroku właśnie eksponowanym meblom aptecznym. Z kolei w sąsiednim małym pomieszczeniu ściany ozdobione są freskami o tematyce roślinnej XIX-wiecznymi, które tworzą klimat, naśladują jakby wygląd ogrodu, może nie roślin leczniczych, ale jakiegoś takiego przyjemnego miejsca, gdzie rosną rośliny.
1: No to zachowując parytet, o którym też się dzisiaj bardzo mówi, mówiłyśmy o kobietach w krakowskich aptekach, o farmaceutkach, no to teraz powiedzmy sobie o panach. Jakie wybitne męskie postaci.
4: Przede wszystkim w jednej z sal, właśnie takiej najbardziej reprezentacyjnej, pierwszego piętra, gdzie niejednokrotnie odbywają się różne zebrania naukowe, odczyty i różne inne tego rodzaju, mówiąc nowocześnie, eventy, jest galeria portretów przedstawiających przedstawiających wybitnych właśnie farmaceutów, prezesów gremiów aptekarskich, profesorów farmacji. Natomiast w zupełnie innym miejscu, niedaleko, jest jeden z pokoi poświęcony Ignacemu Łukasiewiczowi, który no, oczywiście znany jest wszystkim jako twórca przemysłu naftowego w Polsce, jako prekursor tego przemysłu, człowiek, który wynalazł, raczej skonstruował, był pomysłodawcą pierwszej lampy naftowej, natomiast no, może dziwić niektórych jego obecność w naszym muzeum. Był farmaceutą, pracował w wielu aptekach, a pracując w aptece Piotra Mikolasza we Lwowie, dokonał właśnie tam razem ze swoim kolegą aptekarzem Janem Zechem czegoś, co było bardzo istotne, a mianowicie uzyskał metodą destylacji frakcjonowanej oczyszczoną naftę. Pracę prowadził właśnie, mając znakomite wykształcenie, zresztą zdobyte na Uniwersytecie Jagiellońskim, a dokończone, sfinalizowane w sensie magisterium w Wiedniu na Uniwersytecie. I właśnie destylacji poddany był naturalny olej skalny. I właśnie jemu poświęcony jest mały pokoik, tak zwany przez nas gabinet aptekarza, gdzie między innymi umieszczone są pamiątki związane z jego osobą, no nie tylko medale, rozmaite fotografie, ale przede wszystkim także meble, które drogą różnych kolei losu trafiły do nas, sekretarzyk Łukasiewicza, a także bardzo interesująca apteczka dworska należąca właśnie do Ignacego Łukasiewicza.
1: Przejdźmy sobie dalej w takim razie. To jesteśmy na kolejnym piętrze waszego muzeum i tutaj tak naprawdę zbiór różnych eksponatów, od naczyń po różne naturalne elementy, jakieś fiolki, przez różne portrety, dokumenty.
4: Tak, tutaj ekspozycja jest zróżnicowana. Ona właściwie ma kilka zasadniczych zrębów. Jednym z nich są naczynia apteczne, a więc to, w czym przechowywano leki, surowce lecznicze od bardzo dawnych czasów, bo są także takie naczynka tak zwane ungwentaria z czasów rzymskich. Są także naczynia z szkła, z porcelany. Jest kolekcja wspaniałych majolik aptecznych, bardzo cennych naczyń, przepięknie zdobionych, którą podarował kiedyś muzeum polski farmaceuta żyjący w Londynie, prowadzący tam aptekę, ale również galerię sztuki Mateusz Grabowski. To są majoliki pochodzące z wielu wytwórni znanych, między innymi takich jak Delfty i inne europejskie wytwórnie. Są też naczynia, to kolejny polski akcent, może wart zauważenia, mianowicie naczynia ze szkła brązowego, tak zwanego szkła oranżowego, którego przydatność dla przechowywania surowców, środków chemicznych, odkrył polski uczony Teodor Torosiewicz, prowadząc badania w pierwszej połowie XIX wieku nad właśnie właściwym przechowywaniem leków, i okazało się, że szkło brunatne, brązowe, oranżowe, jakkolwiek je nazwiemy, nie przepuszcza światła, nie zachodzą reakcje, wobec tego jest ono bardzo odpowiednie, używane do dzisiaj. Jeżeli kupujemy syrop w aptece na przykład, to jest on właśnie w takim kolorze szkła. Poza tym są tutaj również amulety, różne dziwne, tajemnicze, niesamowite, używane kiedyś raczej na podstawie wiary niż wiedzy w ich moc leczniczą, różne części zwierząt, kości i zęby i tak dalej. No i są wreszcie kurioza farmaceutyczne tak zwane, czyli surowce pochodzenia zwierzęcego i pochodzenia mineralnego. Jak już wspominałam o tych trzech królestwach, roślinne surowce są eksponowane na strychu, na najwyższym poziomie, natomiast wśród tych kuriozów, tych różnych dziwnych leków dawnych, które często budzą przerażenie, między innymi jest sproszkowana mumia, są karaluchy, są muszle ostryk, są koszenile, czyli stosowane jako barwnik spożywczy nadal, samiczki mszyc, są także różnego rodzaju dziwne leki, o których często słyszy się w jakichś baśniach czy legendach, na przykład bezoary, a więc bezoar to jest taki twór powstający w żołądku przeżuwaczy, który jest po prostu pozostałością niestrawionych części pokarmu. No i uważano, że bezoar ma właśnie wspaniałą moc odpędzania trucizny. Jest fragment rogu jednorożca, czyli naprawdę ząb narwala, co do którego też miano takie właśnie nadzieje raczej, że właśnie zapobiega otruciu i jest w ogóle fantastyczny, bardzo ceniony przez władców, często umieszczany na przykład w berle. Fragment są też na przykład, między innymi jest naczynie na pijawki, naczynie na dżdżownice, są różne skorpiony, jaszczurki i tym podobne surowce, które niegdyś były bardzo obecne i są opisane w całej literaturze dawnej medyczno-farmaceutycznej. Są także minerały, których stosowanie w lecznictwie dokumentują starożytne źródła, już nawet w średniowieczu. Były także bardzo poważane, między innymi słynna mistyczka święta Hildegarda z Bingen, żyjąca w XII wieku, zajmująca się nie tylko tajemnicami przyrody, ale też między innymi komponowaniem muzyki, zalecała stosowanie minerałów na różne schorzenia. Na przykład uważała, że na ataki gniewu, furii, w które można było wpaść, bardzo był pomocny diament. Jeżeli trzymało się go w ustach przez jakiś czas, to bardzo uspokajał. Myślę, że ten mechanizm mógłby nawet dzisiaj zadziałać.
1: Myślę, że każda kobieta chętnie przytuliłaby taki diament. Dobrze, to przejdźmy sobie jeszcze tutaj, do tej sali, bo tu kolejny zbiór takich narzędzi aptekarskich.
4: Tak, untelsylia, a więc tabletkarki, drażetkarki, pigulnice, a więc już jak same nazwy wskazują, narzędzia pracy aptekarzy służące do wytwarzania takiej właśnie postaci leku. Są też strzykawki, są łyżeczki do dozowania proszku, są wreszcie opakowania po dawnych lekach razem z ulotkami do nich, a także etykietami o różnej, często bardzo zabawnej już dla nas nazwie, na gniecenia w żołądku, czy też ziółka piersiowe, albo miodek koperkowy, lub też balsam kapucyński z Pragi. A więc tego rodzaju bardzo, czy też jeśli chodzi o kosmetyki, bo tutaj też trzeba pamiętać, że wiele środków sprzedawanych w aptekach i produkowanych to były środki kosmetyczne na poprawienie wyglądu skóry, na właśnie uzdrowienie jej wyglądu, no krem na piegi na przykład, czy inne tego typu kosmetyki. Obok opakowań są też eksponowane apteczki. Apteczki małe, przenośne, na czele z XIX-wieczną lekarza z czasu powstania listopadowego. Są także starodruki medyczne, ponieważ w naszej bibliotece znajduje się bardzo wiele przykładów literatury medyczno-farmaceutycznej. Wreszcie jeden z wątków tutaj zaakcentowanych to jest ekspozycja, część ekspozycji poświęcona jest Tadeuszowi Pankiewiczowi, czyli bohaterskiemu aptekarzowi z getta krakowskiego, który uzyskał pozwolenie na prowadzenie własnej rodzinnej apteki, chociaż nie był Żydem. W związku z tym według prawa okupanta nie powinien przebywać na terenie getta jako Aryjczyk, używając wczesnej nomenklatury, i postanowił prowadzić aptekę wraz z personelem, trzema farmaceutkami. W ten sposób uratował bardzo wiele istnień ludzkich, ratował ludność żydowską zamkniętą w getcie w strasznych warunkach, nie tylko przekazując leki, ale także apteka właściwie pełniła funkcję takiej ambasady normalnego życia, takiej namiastki tego, co może poza gettem być, a więc rozmawiano tam, spotykano się, rozmawiano o literaturze, o sztuce, o różnych rzeczach, którymi także sam, mając szerokie zainteresowania, Pankiewicz się zajmował.
1: Tak jak sobie słucham o tych wybitnych, dawnych postaciach w farmacji, to bycie farmaceutą to była swego rodzaju misja. Czy teraz obserwujemy, że dalej ten zawód jest taki właśnie misyjny? Czy spotykacie się może ze stereotypem, że bycie farmaceutą to takie siedzenie i sprzedawanie w aptece? Jak to wygląda współcześnie?
4: Myślę, że to jest bardzo duży problem i szeroko dyskutowany, między innymi przez rozmaite projekty ustaw, różne aspekty właśnie prawodawstwa, które na przykład przyznawały, tak patrząc na dzieje aptekarstwa, prawo do posiadania apteki niekoniecznie aptekarzom. Tutaj zawsze taki problem i taka właśnie kolizja, czy też konflikt interesów był i no, warto pamiętać, że już w XIII wieku, w połowie XIII wieku, tak zwane edykty sycylijskie regulowały te sprawy i rozdzielały zawód lekarza od zawodu aptekarza. Sięgamy właściwie do takich spraw związanych z historią i z filozofią, czy etyką zawodu raczej, ponieważ w czasach, kiedy mamy do czynienia ze zjawiskiem, gdzie znikają apteki prywatne, prywatne, apteki prowadzone rodzinnie, co było tradycją w ogóle tego zawodu, były apteki przekazywane z pokolenia na pokolenie. To o co pani pyta, jeżeli widzimy na przykład apteki wyłącznie sieciowe, apteki, które na przykład sprzedają leki gotowe, parafarmaceutyki.
1: Umówmy się, że to są apteki, do których najczęściej idziemy, bo ich jest po prostu najwięcej. Tę sieciowość widać na każdym kroku.
4: Widać, poza tym tutaj chodzi o kwestię ekonomiczną, a mianowicie te apteki są po prostu tańsze bardzo często i korzystamy z aptek internetowych, oczywiście no, są to pełnoprawne apteki. Niemniej to jest jedna taka strona tej sprawy. Drugą jest z kolei to, o czym coraz więcej się mówi i to zarówno w programie studiów farmaceutycznych, jak i po prostu jeśli chodzi o pracowników i właścicieli aptek, mianowicie opieka farmaceutyczna. Aptekarze w tej chwili mają coraz bardziej rozszerzane uprawnienia i bardzo słusznie do świadczenia nad pacjentami opieki farmaceutycznej. To jest nie tylko doradztwo. To są jak ostatnio zresztą czasy wymusiły jakby, to są także szczepienia. To jest wystawianie recepty farmaceutycznej, a więc te uprawnienia i to te właściwie obowiązki, czy też możliwości, jakie aptekarz może świadczyć i może opiekować się w ten sposób pacjentem, to jest coraz więcej. Więc i tak, z jednej strony apteki sieciowe, znikające, prywatne, małe, rodzinne i tak dalej, z drugiej strony właśnie to, że rozszerza się opiekę farmaceutyczną nad pacjentem, co jest dobrym zjawiskiem.
1: Ale do Was warto zajrzeć i spotkać się z tą historią farmacji.
4: Mam nadzieję, tak mówią nasi goście zwiedzający, którzy zobaczyli muzeum. To Muzeum Krakowskie nasze jest jednym z największych muzeów farmacji w Europie na pewno. Jeszcze dwa pozostałe są porównywane, mianowicie Muzeum Aptekarstwa

0: przedmiotów. A więc nawet pewnego rodzaju terapie, które tutaj prowadzimy, oprowadzając różnych pacjentów, to jest także coś, co w jakiś sposób my oddziaływujemy i mamy nadzieję, że ta misja muzeum jest tutaj realizowana. Poza tym należymy do Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych, które właśnie zrzeszają tego rodzaju placówki, ale jesteśmy dostępni, można nas odwiedzać i zapraszamy bardzo do Muzeum Farmacji UJCM przy Floriańskiej 25.
1: I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
2: SK Kraków. SK Kraków News.
1: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
2: SK Kraków.
1: W tym odcinku poświęconym szlakowi twierdzy Kraków przyjrzymy się jedynemu krakowskiemu fortowi wieżowemu, fortowi nr 31 Święty Benedykt. Nasz przewodnik Marcin Paradysz z Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie opowie o zaskakujących dziejach fortyfikacji i przybliży tajniki procesu restauracji takich obiektów.
3: Fort Święty Benedykt to jest jeden z pierwszych obiektów twierdzy Kraków. Marcin Paradysz, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, zastępca dyrektora do spraw technicznych. Było to jedno z pierwszych umocnień tak zwanego przyczółka podgórskiego. Jest to jeden z dwóch zrealizowanych, a jedyny zachowany fort wieżowy w twierdzy Kraków. Powstał on w latach 50. XIX wieku, ale dość szybko stracił swoje znaczenie militarne z uwagi na rozwój artylerii. Twierdza się rozrastała, powstał nowy pierścień fortów oddalonych od centrum miasta i fort Święty Benedykt de facto stracił swoje znaczenie militarne w bardzo krótkim czasie od budowy. Zaczął pełnić funkcje bardziej zaplecza magazynowe, pomocnicze względem twierdzy Kraków. Fort Benedykt jest wyjątkowym obiektem. Jest to jedyny fort wieżowy, który nam pozostał w Krakowie. Jego bliźniak stał w miejscu, w którym teraz ma siedzibę Telewizja Kraków, a został wyburzony. No i samo położenie Fortu Święty Benedykt na wzgórzu Lasoty, w miejscu niezwykle urokliwym, niedaleko od kopca Krakusa, to wszystko sprawia, że jest to obiekt niezwykle interesujący.
4: Czym charakteryzują się forty wieżowe i dlaczego jest ich tak mało?
3: Charakteryzują się swoją budową właśnie zbliżoną do wieży. Były często stosowane w terenach górskich właśnie w Linzu, w Austrii, z uwagi na to, że wynosiły tą artylerię ponad poziom otaczającego terenu i pozwalały kontrolować ogniem teren wokół.
4: Fort już w momencie swojego ukończenia był w pewien sposób przestarzały. To wiąże się z rozwojem artyleryjskim, ale jakie elementy tak naprawdę sprawiły, że on nie był użyteczny do faktycznej funkcji obronnej?
3: Rozwój artylerii spowodował, że twierdza musiała się rozrastać. Powstał nowy pierścień fortu, który był wysunięty już 8, 9, 10 kilometrów od płyty rynku głównego. I w związku z tym funkcje te obronne względem twierdzy Kraków przejęły inne obiekty, te bardziej wysunięte na zewnątrz pierścienia twierdzy Kraków. A fort Święty Benedykt zaczął pełnić funkcje pomocnicze, magazynowe i inne, a od okresu międzywojennego do lat 80. XX wieku pełnił funkcje mieszkalne, były tam mieszkania po prostu. Forty się buduje dosyć długo. Rozwój artylerii, szczególnie w przypadku, gdy były konflikty zbrojne, jak chociażby wojna krymska, znacznie przyspieszył. I to nie jest odosobniony przypadek. No mamy kilkadziesiąt fortów artyleryjskich, które również w momencie, kiedy je zaczynano budować, już były dosyć przestarzałą konstrukcją, a jak już zostały wybudowane, to praktycznie były już przestarzałe mocno. To był okres zaledwie kilku lat. Natomiast te obiekty nie były wycofywane ze służby, tylko starano się je adaptować, modernizować albo obudowywać nowszymi fortami, tak aby już wydane ogromne sumy pieniędzy nie poszły na marne.
4: Jak doszło do tego, że budowla, która początkowo jest umocnieniem wojskowym, kończy jako budynek mieszkalny?
3: Pomysł wziął się z potrzeby oczywiście, skoro dana funkcja nie była już potrzebna w danym miejscu, a były duże niedobory mieszkań, no to tą substancję wykorzystywano na ten cel. Cesja funkcji jest zjawiskiem powszechnym w architekturze. Spójrzmy chociaż na dawne fabryki w Łodzi, które teraz pełnią funkcję galerii handlowych albo liftowych apartamentów. Także jest to coś naturalnego. Funkcja mieszkalna była w tym obiekcie dosyć łatwo do adaptacji z uwagi na jego budowę. We wnętrzu tego obiektu jest on podzielony na takich 16 pomieszczeń na parterze i na pierwszym piętrze, a więc można było to stosunkowo łatwo zaadaptować.
4: Przebiegała rewitalizacja fortu. Jaką funkcję sprawuje on dzisiaj?
3: My tak naprawdę jesteśmy teraz na początku tego procesu. Do lat 80. obiekt pełni funkcje mieszkalne. Później na początku lat 90. były podjęte próby remontu tego obiektu, ale one zostały rozpoczęte, nigdy nie zakończone. W późniejszym okresie obiekt był we władaniu Instytutu Sztuki, który miał bardzo kontrowersyjne pomysły dotyczące jego adaptacji, które spotkały się ze stanowczym

0: protestem społecznym i nie doszły do skutku. Były to pomysły, które zakładały m.in. nadbudowę fortu i zabudowę jego stropodachu taką szklaną kopułą, która by diametralnie zmieniła wygląd tego obiektu, który jest unikatowy. Były też pomysły, aby drążyć tunel w skale, na której stoi fort, aby na dole robić parking i w tej skale drążyć windę, którą by się wyjeżdżało do tego fortu. Były to pomysły, które w ogóle nie brały pod uwagę charakteru obiektu, jego chłonności adaptacyjnej. Przedkładały tą funkcję nad sam obiekt, jego strukturę, jego wartość zabytkową. Prace, które my teraz realizujemy, wychodzą z zupełnie innego założenia. Określiliśmy, jaka jest chłonność obiektu i do tego dobraliśmy odpowiednią funkcję. Obecnie obiekt jest poddawany procesowi remontu i rewitalizacji prowadzonemu przez Gminę Miejską Kraków, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie. Chcemy zaadaptować ten obiekt na potrzeby Muzeum Inżynierii i Techniki. Mają mieć tam swoje miejsce zarówno wystawy, jak i taka część edukacyjna poświęcona naukom ścisłym, aby te nauki ścisłe przybliżać dzieciom i młodzieży. A więc fizyka, chemia, geometria. Sam obiekt jest eksponatem inżynierii, geometrii i na samym obiekcie można kilka zjawisk nauk ścisłych by tłumaczyć. Wykonaliśmy remont elewacji fortu, natomiast drugi etap prac, ten zasadniczy, dotyczący adaptacji wnętrza na potrzeby nowych funkcji. Uważam, że projekt, który został opracowany i który realizujemy, będzie jednym z lepszych projektów w zakresie adaptacji obiektów fortecznych w Polsce. Twierdza Kraków była jedną z największych twierdz pierścieniowych Europy i monarchii austro-węgierskiej. Powstały całe książki zresztą o tym, jak się wpisała w rozwój miasta, czy bardziej była impulsem rozwojowym, czy bardziej była hamulcem, który ten rozwój blokował. Jest to bardzo złożony problem. Niewątpliwie to, co nam zostało po twierdzy dzisiaj, to jest kilkadziesiąt obiektów fortecznych, militarnych, ale również kilkadziesiąt obiektów zaplecza. Na przykład dawne koszary, dzisiaj wykorzystywane jako chociażby Biblioteka przy ulicy Rajskiej, Politechnika Krakowska, areszt na Montelupich to też obiekt twierdzowy. A więc cały zespół obiektów, które się wpisały w tkankę miasta, są dzisiaj przez nas wykorzystywane do innych celów, oraz obiekty forteczne, które stanowią przede wszystkim ogromny rezerwuar zieleni dla miasta, które są naturalnym terenem do tworzenia tam parku. A obiekty forteczne do zagospodarowania, tak chociażby Fort Borek na cele kultury, czy Fort Jugowice na cele muzealne.
1: A jak wygląda taka historyczna rekonstrukcja dziejów budowli?
0: Możemy korzystać z zasobów Archiwum Narodowego w Krakowie. Niestety z uwagi na zawirowania wojenne i inne, część dokumentów się nie zachowała. Jeżeli chodzi stricte o fortyfikacje, to dużo materiału znajduje się w KRIKS Archiw w Wiedniu i z tych materiałów również korzystamy. Są to przede wszystkim takie plany raportowe właśnie związane i z samą budową, jak i później poszczególnymi fortyfikacjami. Również Centralne Archiwum Wojskowe, w którym znajduje się też duża część materiałów na temat twierdzy Kraków. Są to zarówno materiały przejęte po austriackie, jak i materiały tworzone przez Wojsko Polskie w latach 20., na przykład inwentaryzacja tych obiektów z lat 20.
1: Gdyby miał pan powiedzieć mieszkańcom Krakowa, czy może turystom, dlaczego warto wybrać się na szlak twierdzy Kraków, ale przede wszystkim dzisiaj do Fortu Benedykt, co by to było?
0: To myślę, że trzeba inaczej mówić dla turystów, inaczej dla mieszkańców. Dla mieszkańców przede wszystkim dlatego, że jest możliwość odwiedzenia ciekawych miejsc w naszej najbliższym sąsiedztwie, miejsc w otoczeniu zieleni, gdzie można odpocząć, ale też poznać historię często nieznaną przez mieszkańców Krakowa. Dla turystów, jeżeli ktoś już widział Wawel, Rynek Główny, Sukiennicę i wszystkie te obowiązkowe punkty na mapie ma zaliczone, że warto się również wybrać w inne miejsca. Również ciekawe, chociaż zdaję sobie sprawę, że to nie jest i nigdy nie będzie tak popularny temat jak Wawel czy Sukiennice, ale myślę, że znajdzie również swoje grono odbiorców i osób, których te obiekty będą w stanie urzec.
2: Fort Benedykt jest aktualnie zamknięty ze względu na prowadzone w nim prace budowlane. Szlakiem fortu w twierdzy Kraków podróżował Bruno Mostowy. Kreatywność, sztuka i wyjątkowa atmosfera Krakowa. W tym eskowym cyklu przybliżamy Wam profile krakowskich uczelni wyższych. Akademia Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki od lat przyciąga młodych artystów z całej Polski. Ale żeby się dostać, nie wystarczy dobrze zdać matury. Szczegóły w materiale.
3: Robert Sowa, prorektor do spraw studenckich i kształcenia Akademia Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie. Początki ASP w Krakowie to właściwie 200-letnia tradycja, więc 1880 2017 rok, kiedy formalnie powstaje zalążek Akademii, dzisiejszej Akademii Sztuk Pięknych, jeszcze wtedy w strukturze Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale potem się ta Akademia Sztuk Pięknych, a właściwie dwa kierunki ówczesne, czyli malarstwo i rzeźba, oddzielają i powstaje osobna uczelnia, dzisiejsza Akademia Sztuk Pięknych.
4: A jak uczelnia zmieniła się w ostatnich latach?
3: Myślę, że staramy się reagować na to, co się dzieje w ogóle w świecie, w sztuce, w kulturze. Na przestrzeni lat powstało w sumie dzisiejszych 9 kierunków, więc mamy malarstwo, mamy rzeźbę, mamy grafikę, architekturę wnętrz, Wydział Form Przemysłowych, Intermedia, Konserwację i Restaurację Dzieł Sztuki, więc ta oferta, którą dzisiaj proponujemy, jest bardzo szeroka i ona, można powiedzieć, z pełną odpowiedzialnością właściwie reprezentuje wszystkie dziedziny sztuki, jakie można chcieć na przykład uprawiać czy posługiwać się w twórczości artystycznej.
4: Co wyróżnia Akademię w Krakowie na tle innych uczelni artystycznych?
3: Myślę, że na pewno wyróżnia nas wysoka jakość kształcenia. Myślę, że na pewno oferta, którą proponujemy. Mamy atrakcyjną ofertę edukacyjną, dydaktyczną, artystyczną. Bardzo dużo się u nas dzieje i na samej uczelni, i wokół uczelni. Mamy mnóstwo współprac instytucjonalnych, krajowych, międzynarodowych. Organizujemy przeglądy, konkursy. To jest bardzo atrakcyjne, to co się dzieje w ciągu całego roku akademickiego, ale nie tylko. Studenci mogą wyjeżdżać za granicę, mogą wyjeżdżać też na plenery, na rezydencje artystyczne. Myślę, że to jest po prostu bardzo ciekawe i fascynujące, ale też nie można zapomnieć o tym, że jesteśmy w Krakowie. To jest miasto kultury, miasto sztuki, miasto artystów, więc to też, co się dzieje wokół uczelni, w środowisku artystycznym Krakowa, tego miasta, no to jest po prostu takie bijące serce artystyczne Polski, więc warto tutaj studiować i myślę, że ta oferta, którą proponujemy, jest bardzo atrakcyjna.
4: A jak wygląda dziś podejście do nowych mediów i współczesnej sztuki?
3: Sztuka się zmienia, sztuka cały czas jakoś tam ewoluuje, więc mamy zarówno reprezentację tych, jak wspomniałem wcześniej, pierwotnych kierunków i takiej sztuki rozumianej w bardziej klasyczny sposób, co jest moim zdaniem też bardzo dobre. Natomiast przy tym mamy mnóstwo oferty dydaktyczne i mnóstwo działań artystycznych, które sięgają po nowe media, po nowe formy wyrazu, po technologię, czasami bardzo zaawansowaną. Mamy kierunki takie jak na przykład Intermedia, czy Wydział Form Przemysłowych, Architektury Wnętrz, które mają technologie i różne wynalazki technologiczne wpisane właściwie w program. Korzystają z tego studentki, studenci, więc w tym sensie jesteśmy uczelnią, która na pewno nadąża za tym, co się dzieje w obszarze nowych możliwości, takich warsztatowych, technologicznych. To taki przykład, żeby może bardziej zadziałać na wyobraźni. No, na przykład na Wydziale Form Przemysłowych jest pracownia, która podejmuje współpracę z NASA. Studenci konstruują projekt skafandrów kosmicznych. To jest wszystko oparte na bardzo zaawansowanych technologiach, więc to taki jeden z przykładów, ale tego jest bardzo dużo.
4: A w zależności od kierunku, jak wygląda proces rekrutacji i na co najbardziej zwraca się uwagę?
3: Jesteśmy uczelnią artystyczną, która ma swoje egzaminy, więc żeby się dostać na Akademię Sztuk Pięknych, trzeba przejść egzamin. On jest w zależności od kierunku sprofilowany, czyli różne są wymagania różnych kierunków, a zatem jeśli ktoś chce się dostać do nas na studia, to najlepiej, żeby przeczytał, wybrał kierunek, a potem przeczytał, jakie są wymagania. Najczęściej te wymagania to przedstawienie portfolio, czyli teczki tak zwanej. Co to znaczy? To znaczy, że trzeba przygotować i przedstawić prace, które się po prostu dotychczas wykonało. Rysunkowe, malarskie, graficzne, fotograficzne, projektowe. To chodzi o to, żeby pokazać, że interesuje nas sztuka i taki kandydat czy kandydatka na tej podstawie przechodzą taką pierwszą weryfikację. Potem czasami jest egzamin praktyczny, czyli trzeba coś na przykład namalować, narysować albo zaprojektować. Nie zawsze i właściwie wszędzie jest rozmowa kwalifikacyjna. To polega na tym, że rozmawiamy, pytamy o różne rzeczy kandydatów, więc taka rozmowa jest dosyć istotna, bo ona też pokazuje osobowość kandydatów. Na tej podstawie możemy wyciągnąć trochę wnioski, jaki kto ma potencjał, więc jest to dosyć ważne, ale proszę się tego nie bać. To nie jest rozmowa o historii sztuki, to jest rozmowa o świecie, o kulturze, o sztuce wokół sztuki, natomiast bardziej chodzi nam o to, żeby poznać kandydatów i żeby się dowiedzieć trochę tego, co chcieliby u nas robić.
4: Co według pana tworzy dobre portfolio, na które się zwraca uwagę podczas rekrutacji?
3: Myślę, że oryginalność, dobry warsztat. Jeśli widzimy w portfolio, że ktoś pracuje, jeśli widzimy, że że proponuje ciekawe rzeczy, rozwiązania oryginalne, że szuka jakoś odpowiedzi na pytania poprzez to, co robi, to myślę, że to będzie dobre portfolio. Oczywiście są pewne wymagania, że trzeba przedstawić trochę rysunków, trochę prac malarskich, szkicowych, na przykład ważny jest szkicownik. To ciągle są ważne rzeczy, natomiast w gruncie rzeczy sprawdzamy na tej podstawie po prostu no, czyjeś predyspozycje, umiejętności, a mówiąc jeszcze inaczej, wrażliwość. Czy ktoś jest wrażliwy na świat i czy to, co robi i pokazuje nam w tym portfolio, w tej teczce, jest po prostu zwyczajnie interesujące, oryginalne, ciekawe.
4: A jak wygląda pierwszy rok studiów i jakie bywają największe wyzwania dla studentów?
3: No pierwszy rok studiów to jest chyba tak jak na wszystkich studiach, po prostu wejście w nowe środowisko, poznaje się nowych ludzi, nowe koleżanki, kolegów, ale też wykładowców, ludzi, którzy prowadzą zajęcia, kierują pracowniami, więc myślę, że pierwszy rok jest zwyczajnie jakimś wyzwaniem tak naprawdę, dlatego, że jest bardzo dużo nowych rzeczy i trzeba to po prostu umiejętnie rozpoznawać. Myślę, że też jest wyzwaniem, dlatego, że najczęściej na pierwszym roku jest dosyć dużo zajęć. Program jest bardzo obfity, więc właściwie cały dzień ma się najrozmaitsze zajęcia. Więc tak, pierwszy rok myślę, że jest z jednej strony bardzo ciekawy i fascynujący, tak sądzę, bo tak też pamiętam ten moment jako student, ale z drugiej strony też jest wyzwaniem, więc trzeba mieć też trochę takiego samozaparcia, cierpliwości, żeby przejść te pierwsze momenty poznawania wszystkiego naraz.
4: A jaka atmosfera panuje między studentami a wykładowcami? Czy to się zmieniało na przestrzeni lat?
3: Mam przekonanie, że panuje bardzo dobra atmosfera i staramy się pomagać studentom w tym, żeby po prostu te studia były dla nich okresem takiego rozwoju, poznawania siebie, poznawania świata, w tym sensie takim artystycznym, ale nie tylko. Mam przekonanie, że mamy bardzo dobrą kadrę i w większości przypadków nie mamy z tym żadnego problemu. Myślę, że to są też wyzwania, dlatego że studenci rozpoczynając studia czy w trakcie studiów, no po prostu stykają się z wykładowcami, wykładowczyniami, które też mają jakąś osobowość artystyczną, więc to czasami też polega na ścieraniu się poglądów, wymianie poglądów, opinii, poznawania różnych perspektyw, na przykład patrzenia na świat, na sztukę, więc w tym sensie jest to ciekawe, ale staramy się i robimy dużo, żeby atmosfera wokół tego była bardzo dobra i taka naprawdę twórcza. Nawet jeśli czasami no, po prostu są to wyzwania, to też o to chodzi, prawda, żeby sobie stawiać jakieś cele, wyzwania i żeby je potem realizować i wykładowcy w tym pomagać.
4: Czy studenci mają przestrzeń na własne projekty i rozwój?
3: W czasie studiów dużo jest tej przestrzeni, szczególnie na starszych latach, tej przestrzeni na własny rozwój, na badanie, próbowanie jakichś różnych swoich opcji artystycznych. Właściwie program na każdej uczelni, ale u nas szczególnie zakłada z jednej strony pewną ilość godzin współpracy z wykładowcami i pracy w pracowniach, na warsztatach, w laboratoriach czasami, a część godzin przewiduje jako pracę własną, więc studenci z jednej strony muszą uczęszczać na zajęcia, a z drugiej strony część programu jest przewidziana jako praca własna, czyli zwyczajnie po prostu poświęcanie się twórczości, tak to jest skonstruowane.
4: Czy ASP przygotowuje bardziej do pracy artystycznej czy komercyjnej?
3: No to jest trudne pytanie, dlatego że mamy różne kierunki i w zależności od kierunków, od programu kształcenia, to będzie wyglądało troszkę inaczej. Można na przykład studiować malarstwo i chcieć zostać po prostu artystą, malarzem, osobą twórczą, która realizuje się w tym medium, ale mamy na przykład kierunki projektowe, tak jak mówiłem, które polegają na też poznawaniu pewnych, znaczy wszędzie polega to na poznawaniu pewnych umiejętności warsztatowych, ale kierunki projektowe są znacznie bardziej osadzone w rzeczywistości takiej, nazwijmy to, mierzalnej, to znaczy trzeba spełniać jakby pewne warunki, żeby móc zaprojektować na przykład, nie wiem, krzesło, samochód czy jakiś inny obiekt, więc pewnie te kierunki mają większy styk jakby ze środowiskiem zewnętrznym, na przykład z branżą, nie wiem, nawet przemysłową czy produkcyjną, więc to zależy od kierunków. Niektóre są bardzo powiązane z tą branżą zewnętrzną, inne może nie tyle mniej, ale w inny sposób.
4: Czy sztuczna inteligencja i nowe technologie wpływają na edukację artystyczną?
3: No to jest oczywiście, sztuczna inteligencja jest w tej chwili bardzo gorącym tematem, nie ma środowiska, żeby się o niej nie dyskutowało, więc dyskutuje się również na Akademii Sztuk Pięknych. Zdania są podzielone, to znaczy nawet zrobiliśmy ostatnio taką ankietę, pytając i studentów, i wykładowców, jaki jest ich stosunek do sztucznej inteligencji. I powiem tak, studenci mają stosunek taki bardzo pragmatyczny, ale też wykazują się pewną taką ostrożnością, to znaczy zwyczajnie nie chcieliby po prostu być zastąpieni przez algorytmy, tak? Wykładowcy są bardzo otwarci i tutaj myślę, że tutaj się spotykamy, to znaczy z jednej strony widzimy w tym jakieś możliwości, nie wiem, na przykład wyręczenia się w pewnych uciążliwych działaniach, z drugiej strony no na pewno nie chcemy jako uczelnia artystyczna, żeby to, co tworzymy, zostało przejęte przez algorytmy i wytwarzane jakby w sposób no taki jakiś zautomatyzowany. To jest w ogóle wykluczone, więc fundamentem naszych działań jest twórczość, jest osobowość artystyczna, oryginalność tej osobowości i w tym jakby lokujemy nasze potencjały, więc jakby o ile korzystamy ze sztucznej inteligencji, to w zakresie takim bardzo, bardzo praktycznym, jako rodzaj wsparcia czasami, ale też nie zawsze.
2: A rozmawiała Ilona Motyka. I na koniec tego programu jeszcze coś dla podniebienia. Kształtem podobne do racuchów lub amerykańskich naleśników, ale to prawdziwie krakowskie śniadanie. Małdrzyki to regionalne placuszki twarogowe. Najczęściej podawane są na słodko, z cukrem pudrem lub domową konfiturą. Przepisem na małdrzyki i ciekawostkami o dawnym cechu cukierniczym dzieli się dr Marcin Gadocha z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
5: Niektórzy uważają, że z kuchnią krakowską jest trochę jak z Yeti. No wszyscy wiedzą, co to jest, ale nie każdy spotyka tą kuchnię krakowską i w tej parafrazie, w tym trochę w dowcipie, trochę prawdy jest. Dlaczego? No dlatego, że my znamy tą kuchnię krakowską, natomiast no, nie mamy takiej możliwości, żeby zbyt często ją smakować. A dlaczego? No dlatego, że trochę zapomnieliśmy o tej kuchni krakowej. Ja się cieszę właśnie, że są instytucje w naszym mieście, czy Wydział Turystyki, czy też właśnie instytucje, tak rzemiosło spożywcze, czy właśnie Fundacja Promocji Wyrobów Rzemieślniczych, ale także i Muzeum Krakowa, Archiwum Narodowe w Krakowie, które starają się właśnie kultywować tą pamięć o tym dziedzictwie kulinarnym i mamy właśnie takie potrawy i ja bym bardzo chciał właśnie, żeby ta dzisiejsza audycja, ale także inne projekty, które są i były, przypominały mieszkańcom Krakowa, ale także i restauratorom, że właśnie są takie produkty i takim jest małdrzyk krakowski.
6: Trochę wygląda jak taki a la pancake amerykański, racuch.
5: Dokładnie tak. Mi to właśnie przypomina może nie pancake'a, ale właśnie takiego domowego racucha bez, no bez jabłka, ale właśnie w kontekście właśnie takiego placuszka. Kuchnia krakowska była kuchnią ubogą. To nie była kuchnia, znaczy była też wykwintna, ale większość tych potraw, które widzimy w tej tradycyjnej kuchni krakowskiej, jest w miarę prosta i w miarę tania do zrobienia. No i właśnie małdrzyki są świetną propozycją na śniadanie, ponieważ jest to placuszek z sera znowu oczywiście. Im ser lepszy, tym lepszy. Tracimy na tą potrawę dwa jajka, troszkę tłuszczu i możemy przyozdobić albo cukrem pudrem, albo jakąś konfiturą. Proste, bardzo tanie w wykonaniu, szybkie, świetna propozycja dla mniejszych mieszkanek i mieszkańców Krakowa na właśnie sycące, dobre, zdrowe. Jeżeli chcemy trochę poszaleć, to i słodkie tutaj, słodkie pożywienie. Także ja bardzo bym chciał, żeby w menu na przykład śniadaniowym krakowskich restauracji, krakowskich hoteli także była taka wkładka właśnie kuchnia krakowska i ten małżyk był. Bo nie jest to tutaj drogie w wykonaniu, a naprawdę mogłoby być takim naszym daniem podpisowym w kontekście właśnie szybkiego, dobrego śniadania. Szczególnie, że mamy przepisy o małdrzyku krakowskim. Ten przepis był wtedy trochę inaczej nazywany, czyli sama tylko nazwa, bo był nazwany mądrzykiem. Pisał wielki, trochę też niestety zapomniany kuchmistrz krakowski Antoni Teslar. Mamy przepis na tego małdrzyka krakowskiego, tylko jest jeden problem. Kiedy czytamy te przepisy i próbujemy je uwspółcześnić, to mamy duży problem, ponieważ w tych starych przepisach na małdrzyka pojawia się informacja w kontekście sera, na sera półtłustego. Tylko, że ser półtłusty na przełomie XIX i XX wieku ma się nijak do sera półtłustego do tego czasu współczesnego. A mówię to z własnego doświadczenia, bo właśnie starałem się być wierny na samym początku, kiedy robiłem małdrzyka w domu. Starałem się być wierny temu przepisowi tradycyjnemu i z całym szacunkiem na serze chudym czy na serze półtłustym nie wyszło. Ale kiedy użyłem trochę lepszego, a przede wszystkim tłustego sera, no to tak.
6: To myślę dobra rada dla tych wszystkich naszych słuchaczy, którzy będą zaraz chcieli spróbować zrobić tego małdrzyka i ja myślę, że sama też zrobię takie podejście.
5: Świetne, naprawdę ciepłe, szybkie, pożywne danie na śniadanie. Naprawdę nie potrzeba dużo czasu, tak więc, żeby go przygotować, a naprawdę może być miłą odmianą, tak więc w kontekście naszego śniadaniowego menu.
6: Wy też przygotowujecie taki krakowski szlak kulinarny, który będzie edukował turystów, mieszkańców Krakowa, jak faktycznie jeść prawdziwie po krakowsku.
5: Tak, a czy chcieliśmy przede wszystkim w tym projekcie, ten projekt tutaj jest we współpracy Fundacji Promocji Wyrobów Rzemieślniczych, Cechu Rzemiosł Spożywczych, no i także oczywiście głównego partnera, czyli Wydziału Turystyki Urzędu Miasta Krakowa. Stworzyliśmy, wydaje mi się, no jestem trochę nieobiektywny w tym zakresie jako współautor, taką historyczną przechadzkę po Krakowie trochę zapomnianym. Chcieliśmy pokazać w tym szlaku miejsca, które w większości mieszkańców Krakowa oczywiście kojarzą się z kulinariami, ale są czasami takie miejsca, które kiedyś były takimi perełkami na mapie Krakowa i dzisiaj czasami one zmieniają swoje znaczenie. Chcieliśmy też pokazać miejsce niezwykłe, miejsce zamknięte, bo finałem tego szlaku jest siedziba Cechu Rzemiosł Spożywczych przy ulicy Westerplatte 18. Miejsce magiczne, miejsce niezwykłe. Chcieliśmy pokazać krakowianom, że coś takiego jest w Krakowie, że można je odwiedzić. Oczywiście po wcześniejszym umówieniu. Chcieliśmy wskazać takie miejsca właśnie z takim dużym sztytem krakowskim, z taką tradycją. Staraliśmy się do każdego miejsca, jeżeli to oczywiście było możliwe, dać też przepisy. Także tutaj dla turystów, ale przede wszystkim dla mieszkańców Krakowa, jakby połączyć dane miejsce z danym przepisem. Także żebyśmy mogli w domu właśnie gdzieś tą kuchnię krakowską odkurzyć, odtworzyć.
6: Nie ma takiej obawy, że jednak jak chcemy gotować tak prawdziwie po krakowsku, to jednak musimy wydać trochę więcej pieniędzy. Czy spotykacie się z takimi głosami, że jednak no jest to droższa opcja i może nie każdy chciałby z niej korzystać, prawda?
5: Oczywiście, że spotykamy się, natomiast wynika to właśnie z niewiedzy. Stąd nasze działania, no głównie w mierze edukacyjnej, bo ja wielokrotnie to będę powtarzał, nie tylko także ja i zacniejsi ode mnie eksperci związani z kuchnią, że kuchnia krakowska właśnie kuchnią tanią była. Jak popatrzymy sobie na te szlagiery kuchni krakowskiej, no to z całym szacunkiem właśnie wspomniany małdrzyk, czy żurek, czy maczanka krakowska, czy zupa kminkowa, no z całym szacunkiem nie wymagają jakiegoś dużego zaangażowania finansowego. Czas oczywiście, ale to i tak musimy gotować. Jedyną taką potrawą, która w tym momencie wydaje mi się, że może być kosztowna, to jest kaczka po krakowsku, no bo samo mięso, prawda, sama kaczka już trochę kosztuje. Natomiast uważam, że pozostałe potrawy, które są właśnie w tej sztandarowej kuchni krakowskiej, no też pytanie, co uznajemy za kuchnię krakowską, a co uznajemy za kuchnię galicyjską, są naprawdę w miarę szybkie i w miarę tanie w przygotowaniu, a mogą sprawić naprawdę dużo radości. No właśnie wspomniałem zupa kminkowa, jedna z najtańszych zup, którą kiedyś, jakbyśmy mogli przenieść się do Krakowa właśnie międzywojennego czy jeszcze wcześniejszego, to była częstym właśnie tutaj gościem na stołach krakowian. Dziś zapomniane tak więc.
6: Jeszcze zapytam o to cukiernictwo. Czy ten cech cukierniczy tak historycznie, on był poważany wśród mieszkańców Krakowa? Jak to wyglądało?
5: Znaczy generalnie w dawnych czasach, ale dzisiaj współcześnie, cechy cieszyły się wielką estymą. Gdyby nie cechy, to tego miasta, tak już trochę jakby skracając i trochę upraszczając, by tego miasta nie było. Cechy żywiły, cechy ubierały, cechy broniły tego miasta. Oczywiście z biegiem czasu zmieniała się tutaj jakby wartość i też zadania tych cechów. No dziś współcześnie cechy już nie bronią, ale natomiast w kontekście tym historycznym dalej spełniają bardzo ważne zadania i też trzeba mieć tego świadomość, bo cechy przede wszystkim powstały po to, żeby wspierać siebie, ale dbać o jakość produkcji. Zostały stworzone po to, żeby kształcić, po to, żeby właśnie bronić, po to, żeby pomagać i były także organizacjami o charakterze religijnym. No oczywiście z tych pięciu jakby takich najważniejszych cechów zostało już niedużo, ale na całe szczęście są jeszcze osoby, które właśnie chcą kultywować te tradycje i patrząc właśnie w kontekście tej produkcji rzemieślniczej, jeżeli patrzymy na epokę nowożytną, czy patrzymy na wiek XIX, czy wiek XX, zawsze wyroby prawdziwych rzemieślników, znaczy tych cechowych, bo problem jest taki, że nie zawsze to, co nazywa się, że jest produktem rzemieślniczym, jest de facto produktem rzemieślniczym. W tym kontekście, że żeby nazwać się rzemieślnikiem, to nie tylko sama nazwa. To jednak są lata doświadczeń, to jednak jest edukacja, to są zdane egzaminy, to serce włożone. Natomiast dzisiaj w Krakowie, muszę powiedzieć ze smutkiem, spotykam na ulicach wiele punktów, które no, nazywają się rzemieślniczymi, ale mówię to z jeszcze większym smutkiem, są tylko rzemieślniczymi z nazw. Natomiast w Krakowie, w kontekście cukierniczym, ale piekarniczym, ale także innych branż, są jeszcze unikalne miejsca, które no właśnie są takimi prawdziwymi, cechowymi rzemieślniczymi. To my, mieszkańcy Krakowa, to także turyści, będą jakby najlepszą taką ochroną dla tych miejsc. Po prostu chodźmy tam, kupujmy tam, dbajmy, żeby te miejsca nam nie znikały, bo niestety na naszych oczach uciekają nam produkty. No w tamtym
6: konkurencja roku, jest bardzo duża, prawda?
5: To swoją drogą, ale ci mali rzemieślnicy, te małe wytwórnie, niestety nie radzą sobie w warunkach właśnie takiego zmieniającego się świata w kontekście właśnie wysokich cen związanych z najmem, ale też i z kosztami pracy. I w tamtym roku na przykład straciliśmy precelka krakowskiego. Nie ma już piekarni, ja przynajmniej nie znam, która by wypiekała właśnie tradycyjnego precla krakowskiego. To się stało w tamtym roku. Straciliśmy kukiełko. Ja wiem, że to może nie sam Kraków, to już są Liszki, ale już zniknęła też na naszych oczach najstarsza piekarnia, która istniała blisko 100 lat, która wypieka cudowne kukiełki lisieckie. Dlatego tutaj oczywiście to wsparcie instytucjalne w kontekście właśnie miasta, w kontekście różnych instytucji jest ważne, ale to my, mieszkańcy Krakowa, będziemy decydowali, czy to rzemiosło, te słodkie wypieki w kontekście czy tutaj właśnie słodkich ciast, przekąsek czy pieczywa przetrwają, bo to my powinniśmy świadomie wybierać właśnie te mniejsze czasami zakłady. Ja wiem, że one są, oczywiście muszą mieć wyższe ceny niż na przykład pieczywo wielkopowierzchniowe, ale my nie musimy zjeść tego aż tak dużo, ale jedzmy lepiej, jedzmy zdrowo.
2: I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
7: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Fani czekali 2 lata, no i w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. To krążek pod tytułem Południe. Z okazji premiery artysta spotkał się ze swoimi fanami w Złotych Tarasach w Warszawie, no i było tam naprawdę mnóstwo osób. Dawid podpisywał płyty, robił sobie zdjęcia z fanami, no i Eska też tam była. Udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest naprawdę mocno podekscytowany.
8: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać, zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
7: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, m.in. Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, czy Później ci opowiem w duecie z Margaret. Ten numer podbija playlistę Radia SK w ostatnich tygodniach i ostatnio wrócił na miejsce pierwsze gorącej 20 Radia SK, o czym Dawid Kwiatkowski dowiedział się podczas premiery płyty.
8: O, takie mi robicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję, kocham was nad życie, dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it, w końcu nam się udało.
7: Na ten numer możecie głosować w gorącej 20 Radia SK na sk.pl, a w naszych mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, znajdziecie sporo relacji z premiery płyty Dawida Kwiatkowskiego. Sam artysta szykuje się teraz do trasy koncertowej. Zagra w Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu i na warszawskim Torwarze, ale bilety są już niestety wyprzedane. Pora znaleźć następcę Justyny Steczkowskiej i Alicji Szemplińskiej. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby w przyszłym roku reprezentować Polskę na Eurowizji. Zgłoszenia potrwają do 15 listopada, a o tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Na pewno z Radia SK znacie hit Beat Dobry Bas Autostrada Lewy Pas, czyli Drive od Gipsa i Opała. Współautor tego numeru, czyli Opał, wpadł ostatnio do studia Radia SK na Rap 20. Rozmawiał z nim Mati Fuczyło.
9: Minęła chwilka od premiery twojego albumu, ale ja chciałbym powiedzieć, że jesteś gościem, na którego bardzo, bardzo czekałem ja i wiem, że nasi słuchacze bardzo, bardzo czekali. Pisali w listach i w ogóle. Więc dzień dobry, jesteś.
10: Żartujesz. Przede wszystkim cześć dla ciebie, cześć dla wszystkich słuchaczy. Cieszę się, że mogę tu być. To jest też taki czas już po wydaniu albumu, gdzie jestem po odpoczynku, po wakacjach i fajnie by było jeszcze gdzieś o nim pogadać, więc no jestem i gadam.
9: Zaraz to na pewno zrobimy, zaraz nadrobimy wszystkie historie z albumem związane, tym bardziej, że zakładam, że jest ich bardzo dużo. Takie jedno szybkie pytanie na wprowadzenie. To pytanie brzmi, czy emocje po premierze chwilę temu jeszcze cię trzymają? To jest tak, że ich jest dużo?
10: Emocji było bardzo dużo w trakcie tworzenia tego albumu. My też jakby rozłożyliśmy promocję tego albumu w taki dosyć niestandardowy sposób. Zazwyczaj się to zbijało w preorder, który trwa 2 miesiące i wtedy się jakby singluje i pokazuje wszystko. A tutaj przedłużyliśmy preorder, trwał bardzo długo, rekordowo u nas na pewno 6 miesięcy, co pozwoliło nam na raz na dłuższy czas promocji, a dwa na doświadczanie i dożywanie tych emocji w trakcie pracy nad albumem, więc w momencie, kiedy on wyszedł, to faktycznie te emocje poszły sobie już w dół. Jesteśmy na spokojnie, już tak naprawdę głową jestem w następnych projektach.
9: Bardzo się cieszę, że jesteś. Uważam, tak już mówiąc prywatnie, że niewiele jest tak ciekawych osób na scenie, tak wiele eksperymentujących i tak po prostu ciekawie robiących muzę. To jest tak, że ty zawsze trochę inaczej na nią patrzyłeś.
10: Dzięki przede wszystkim, to jest bardzo miłe i chciałbym powiedzieć, że nie mi to oceniać, natomiast tak, no ja chyba trochę inaczej podchodzę do muzyki niż większość artystów, szczególnie w Polsce. Trochę inne przestrzenie zajmują mnie muzyka w życiu i stąd myślę, że ta inność, też stale tak myślę, szukam siebie, szukam swojego stylu, lubię go rozwijać, lubię go ewoluować, stąd możesz mieć takie wrażenie właśnie, jak powiedziałeś.
9: Ewolucja na pewno. Myślę, że tak naprawdę każdy opał z każdej płyty to jest zupełnie inny opał i to dobra wiadomość, bo ta ewolucja musi chyba się pojawiać, kiedy chce się iść do przodu. Natomiast zapytałem cię wcześniej o te emocje w trakcie i po wydaniu albumu. Zakładam, że teraz to już tak, że troszkę zrzuciłeś ten kamień związany z pracą, bo to nie jest tak, że to jest najprostsza rzecz, żeby tak sobie wypuścić kawałek, wybrać numery, wybrać single i tak dalej.
10: Myślę, że potrafię teraz spojrzeć tak z dystansu trochę na to, co się działo. Nie jestem w tych emocjach, nie siedzę w nich, nie przeżywam ich aż tak bardzo. Natomiast album jest też bardzo emocjonalny i porusza różne tematyki i problematyki. A co za tym idzie, no jestem też artystą, mocno przeżywam tą muzykę też, więc jest jakoś związane z tym, że tych emocji było dużo.
9: Czyli ten trudny okres to jest moment, w którym piszesz, nagrywasz i tak dalej. Wtedy pewnie się dzieje, się wylewa.
10: Ja bym bardzo też chciał umieć robić muzykę z takiego luzu i z takiego przysłowiowego wszystko jest dobrze, natomiast chyba tak jestem też wychowany, tak nauczyłem się robić muzykę, że ona musi dotykać, ona musi poruszać, nie? Jasne, pozytywne emocje też dotykają, też poruszają, ale nie mam takiego przeświadczenia, że muszę o tym, co się dzieje, dobrze krzyczeć wszystkim i mówić o tym. Natomiast za tymi negatywnymi emocjami, za tymi jakimiś trudniejszymi okresami, z jakimiś kryzysami, często też idzie ta ewolucja właśnie, bo od kryzysu do przemiany właśnie to jest ta droga i wierzę w to mocno, że nie tylko ja mogę przechodzić taką przemianę, ale że moi słuchacze również mogą doświadczyć sobie tej transformacji.
9: Ale poza emocjami na pewno czuć mimo wszystko jakąś taką pewność siebie, która już od ciebie, myślę, bije, bo mimo emocji wszelkich, to czuć to, że wiesz, gdzie jesteś, wiesz, co robisz, wiesz, jak to robić.
10: Tak, myślę, że nazwałbym siebie też świadomym artystą. To jest też, słuchaj, mój 16 album, jakby, więc... No, trochę się tego przerobiło i całkiem świadomie jakby korzystam z tych emocji. Myślę, że właśnie, że kiedyś bardziej korzystałem z muzyki jako do takiej swojej terapii i do przeżywania tych emocji, a dzisiaj raczej przeżywam je najpierw sam ze sobą, a później jakby wiem, jak mogę to wykorzystać w muzyce.
9: Wspomniałeś o tych 16 albumach. Jak to jest, że człowiek mimo wszystko bardzo młody ma 16 albumów na koncie i tak bardzo dużo działa? To jest tak, że to jest pracoholizm, czy bardziej co?
10: Ta liczba może wynikać z tego, że ja bardzo wcześnie zacząłem, nie? Że faktycznie miałem 15-16 lat i wydawałem swój pierwszy album legalny już wtedy, tak? Jeżeli była wytwórnia, już myślę, że można tak to nazwać w tych czasach. A dwa, że ja czuję pustkę w momencie, kiedy nie mam jakiegoś celu w życiu, a zazwyczaj tym celem są cele muzyczne, czyli następny album. Lubię to robić, to jest mój sposób na życie, nie sprawia mi to jakichś takich trudów w zasadzie, że muszę, to nigdy nie wychodzi z muszę, to zawsze wychodzi z chcę. I to chyba jest po prostu tak naturalne, no, że trzeba działać, trzeba robić. Ruch to też jest taka podstawa życia, tak sobie myślę, że ruszać się niezależnie od tego, w którą stronę, to trzeba drgać.
9: Nowy 16 album, to jest tak, że on, oczywiście powiedziałeś o tym celu, ale pytanie brzmi, czy poza celem wykonania, stworzenia albumu był dodatkowy cel, co chcę przekazać, co chcę zrobić przy okazji i tak dalej, czy po prostu?
10: Jest na tym albumie utwór Jestem wolna i To była taka mantra, która nam trochę towarzyszyła w trakcie prac nad tym albumem, żeby nie sugerować się tym, co może się przyjąć, tym, gdzie idą trendy, tym, jakie to powinno być, żeby zgarnąć jak najwięcej słuchaczy, a faktycznie podstawowe pytanie było w studiu, które sobie zadawaliśmy, czy kiedy siadałem do pisania, to jest jak się czujesz, o czym chcesz powiedzieć, co jest dla ciebie ważne, nie? Z tego tytułu myślę, że rozmawialiśmy na bezanteniu o tym, czy coś jest radiowe, czy nie, tak. Nie? I o tym słowie radiowość, co to oznacza,
11: tak.
10: Że takich utworów tam jest mało, no, ale też cieszy mnie to. I mimo, że faktycznie zauważamy jakieś spadki popularności, czy tam odsłuchów na tym albumie, oj, to mam to tak bardzo obok, to przechodzi mnie, bo wiem, że zrobiłem coś, co jest spójne ze mną. Zrobiliśmy tutaj pozdrowienia dla Blindersa, producenta tego albumu.
9: No pewnie, tym bardziej, że Blinders, jeżeli jest tutaj już wywołany, oczywiście mocno pozdrawiamy, to też jest ten człowiek, który... Jeśli chodzi o rapową scenę, wcale nie stoi w niej dwiema nogami, tylko jednak jest człowiekiem, który wziął się z nieco innych klimatów i ma inne też spojrzenie na muzę pewnie.
10: Tak,
9: co?
10: Tak. Ja myślę, że on ledwo dotknął dużym palcem u nogi tej rapowej sceny.
9: I tu pojawiasz się ty.
10: I tu pojawiam się ja. Już trochę wcześniej jakby złapaliśmy Blindersa i pracowaliśmy przy połączeniach dwa, szczególnie jeśli chodzi o, tam mieliśmy taki dodatek do preorderu z remixami. No Blinders wywodzi się mocno z tego grindu elektronicznego.
9: Tak jest.
10: A ja chciałem też jakby się bawić tymi dźwiękami, ja też lubię tą muzykę, też chciałem stworzyć jakąś symbiozę między rapem a muzyką elektroniczną. Blinders był idealną osobą do tego, żeby z nim zrobić ten album.
9: Wspomnieliśmy już o producenckich historiach. Faktycznie, jeśli chodzi o brzmienie tej płyty, no to jest eklektyka. Tylko nie mam na myśli płyty Quavo na Fide z 2012, tylko to, że łączysz wiele rzeczy, zresztą łączycie. I tu chyba nie było wielkiego planu w tym, że ma być bardzo spójnie, tylko ma być bardzo po waszym
10: bardzo mocno. Różnorodnie ma być, tak był plan, a wręcz tak przekornie chcieliśmy tą spójność uzyskać tym, że właśnie każdy numer jest inny. I tak jak ci powiedziałem na wcześniejszym wejściu, że nie było zbyt wielu założeń, w którą stronę ma iść ta płyta, to było pewne, że nie chcemy dwóch tych samych utworów, nie chcemy dwóch podobnych utworów. Chcemy pokazać swoją różnorodność, chcemy pokazać to, że na każdym bicie się odnajdę, a tym elementem, tym spoiwem ma być historia, ma być mój wokal i moje emocje w wokalu. Nie?
9: No właśnie, to co się rzadko pojawia już dzisiaj w rapowych albumach, to jest to, że troszkę tak wprowadzasz w historię też swoim głosem i po prostu tym, że no, mam wrażenie, że tu jest dużo większy koncept niż idący w dużej części rapowych albumów, po prostu no, zbierzmy single, dorzućmy trzy nowe i będzie płyta. Tutaj jest większa historia za tym idąca, też mam na myśli to, że właśnie intro.
10: Nie jest to na pewno tak typowo konceptualny album, aczkolwiek te intro daje i opowiada o jakimś charakterze, w którą stronę ten album będzie szedł. Tak, no, co ciekawe, intro, czyli ten prolog powstał na samym końcu, było to na samym końcu, więc trochę przekornie znowu, ale tak, gdzieś przez cały album wiedzieliśmy, co się będzie działo na końcu, tylko po prostu tą robotę zostawiliśmy na koniec.
9: Zostawiłem sobie tutaj taki cytat, nie do końca wiem, o czym pisać, w którą stronę powinna iść moja muzyka i czy to w ogóle ma jeszcze jakiś sens. Miewasz takie faktycznie momenty, w których stwierdzasz, że
10: Tak. Bardzo często z moimi przyjaciółmi śmiejemy się, że ja raz na tydzień kończę karierę. Okay. Jest to nieustanna sinusoida. Dzisiaj już wiem, że to są po prostu gorsze momenty, które trzeba przeczekać. Natomiast jasne. I myślę, że jeżeli jakiś artysta mówi, że tak nie jest, to kłamie.
9: Okej. Okay. Niektórzy wrzucają wtedy posty na Face'a i mówią, że to koniec, ale myślę,
10: albo używają wszystkie zdjęcia Instagrama.
9: Ale to akurat zakłada nową płytę.
10: Tak.
9: To zakłada nową płytę, ale faktycznie niektórzy się żegnają, ale po tygodniu wracają, więc dobrze, że jesteś ty i dobrze, że po prostu działasz cały czas, że ten 16.
10: Ja myślę, że takie momenty powinno się zostawić samemu sobie, jakby, a nie informować o tym od razu świat,
9: prosto,
10: albo
9: że
10: przemyśleć.
9: Tak. Wróciłeś świeżo, co niedawno, z swojego ostatniego koncertu trasowego. Czy ty i koncerty to równa się wielka miłość na zawsze?
10: Tutaj odpowiem tak. Wiele osób, które nie jest w branży, które nie grało koncertów, może sobie pomyśleć, że to jest wymarzone życie i że to jest banalna praca, bo sobie gdzieś jedziesz i grasz koncert. Wcale tak nie jest. To są często trudne dni. Zaczynając od tego, że musisz wcześniej wyjechać, bo wcześniej jest próba, potem po próbie musisz jechać na hotel, się ogarnąć, potem znowu na koncert. Jakby jest to dzień, który no gdyby nie to, że to jest moja pasja, nie tylko praca, ale też pasja i wielka miłość, można by nazwać straconym. I że to nie jest tylko tak, że jest godzina na scenie i koniec, jakby potem faktycznie dzień, który angażujesz się całkowicie w to, że grasz dzisiaj wieczorem koncert. Natomiast ja bardzo lubię być na scenie, to jest cudowny moment, to jest no niewyobrażalne zwieńczenie, tak sobie myślę, że wszystko, co robisz w studiu, wszystko, co robisz w domu, cała praca związana z tworzeniem, to jej takim momentem kulminacyjnym jest to, jak wychodzisz na scenę i słyszysz, że nie wiem, kilkaset, kilka tysięcy ludzi i śpiewa tekst, który wymyśliłeś. Wow.
11: No, to robi chyba wrażenie, co? To znaczy zakładam, że trudno po tym się zasypia, pomimo nawet tego, że wstajesz o 5 czy o 4, żeby pojechać na koncert.
10: Nie da się normalnie usnąć, nie? To jest taki przemiał emocji faktycznie i wymiana energii z ludźmi. Gdzieś ostatnio o tym rozmawiałem z jakimś znajomym, że ja na scenie jestem sam, ewentualnie wiadomo, są to moi przyjaciele, którym też gramy koncerty, ale naprzeciwko masz kilkaset albo kilka tysięcy ludzi i ich wzrok jest wpatrzony w ciebie, to trochę zabiera twoją energię i po tym się trzeba zregenerować i faktycznie jest tak, jeszcze kiedyś jak graliśmy, nie wiem, 3 koncerty w weekend, wracaliśmy na chatę, zawsze się śmiejemy, że chodzisz 3 dni do tyłu, więc zostaje ci czwartek tak naprawdę, a w piątek znowu wyjeżdżasz. Nie jest to takie lekkie, jakby się mogło wydawać, natomiast nie chciałbym, żeby ktokolwiek pomyślał, że teraz narzekam. To jest po prostu angażujące.
11: Można byłoby pomyśleć, że teraz masz czas na to, żeby odpocząć. W końcu płyta wydana. Koncerty, jeśli chodzi o trasę, się zakończyły, ale to wcale nie jest też koniec koncertów, prawda? To znaczy, jeżeli chodzi o występy, będzie tego więcej.
10: To nie jest koniec koncertów, ponieważ raz, że jest dużo teraz jakichś gościnnych występów, jak na przykład na urodzinach Dope House w Katowicach. Dwa, że w październiku zaczynamy trasę klubową z tym albumem, na którą serdecznie zapraszam. Tam też szykujemy coś specjalnego, coś i będzie to inaczej wyglądać niż typowe rapowe koncerty. Chcemy trochę wsadzić w to tą nutkę elektronicznego występu w klubie. Ale to też muza, to też nie jest wszystko, czym się zajmuję, oprócz tego, że mamy wytwórnię muzyczną i teraz na przykład nasz podopieczny Janek wydaje płytę, więc wszystkie ręce na pokład tamtego albumu. Zapraszam serdecznie do sprawdzania Janka. Mamy też markę odzieżową, więc jakby teraz mocne prace nad nową kolekcją są. Plus bardzo długo robiłem ten album, nazbierało mi się bardzo dużo zaległych gościnek. Niektórzy czekali nawet po 6 miesięcy na moją zwrotkę, czy tam refren i odrabiam się z tego teraz powoli.
7: A po więcej dobrego rapu odpalajcie Radio SK w każdy poniedziałek po 23:00. Wtedy Matif Uczyło odlicza 20 waszych ulubionych rapowych numerów. A na te kawałki możecie głosować oczywiście na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Za chwilę poznamy bliżej wschodzącą gwiazdę polskiej muzyki. Do naszego studia wpadła Marisa, czyli artystka, którą doskonale znacie z Eski z hitu Odkochaj. Ona przez ostatnie lata żyła w cieniu innych artystów. Pisała numery na przykład dla Dody albo Oskara Cymsa. Na pewno kojarzycie hit Daj Mi Znać, od którego tak naprawdę zaczęła się wielka kariera Oskara. No i to jest zasługa m.in. Marisy, która współtworzyła ten numer. Ta artystka stworzyła też piosenki na ścieżkę dźwiękową do filmu 365 dni. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak wygląda praca z gwiazdami i jak obecnie wygląda jej kariera, zostańcie z Eską. A to historyczny moment dla polskiego rapu. Quebo na Fidem dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło do Kasi Kowalskiej i Anity Lipnickiej, a brązowe odznaczenie dostał właśnie Quebo na Fide. Po odebraniu nagrody nie krył wzruszenia.
12: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie, kłaniam się jeszcze raz.
7: To pierwsze tego typu odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. A teraz naszą antenę przejmuje Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl.
13: Dziś w studiu Eski wschodząca gwiazda trzeciego wydania magazynu SK Story, Marisa. Dawno się nie widzieliśmy, cześć!
14: Jak miło, kopa lat! Jezu, co za wstęp! Bardzo miło mi, że mnie zaprosiłeś.
13: Cieszę się, że wpadłaś, że znalazłaś czas, tym bardziej, że u ciebie bardzo dużo się dzieje od początku 2026 roku. Czy czujesz, że to jest takie nowe rozdanie, jeżeli chodzi o twoją karierę muzyczną?
14: Zdecydowanie nowa energia, pozytywne nastawienie, powiew świeżości nastał w moim życiu, też dużo zmian prywatnych. Inaczej teraz, wydaje mi się, podchodzę do stricte takiego codziennego życia, więc to też wpływa na muzykę, wenę i wszystko, co z tym związane, więc na pewno tak.
13: A co się zmieniło w takim razie?
14: No wiesz, wyprowadziłam się z domu rodzinnego.
13: A jak zmieniło się w takim razie twoje podejście do tworzenia muzyki w związku z tymi zmianami w życiu prywatnym?
14: No czuję ogromną odpowiedzialność właśnie. Tak poczułam, że wszystko jest teraz w moich rękach, że nie ma co zwlekać. Trzeba robić, pisać, tu coś tam, ten. I cały czas, no nie zwalniam tempa, cały czas się staram coś udoskonalać, coś robić, bo czuję ten moment, po prostu, że w końcu też na coś się zdecydowałam, bo wcześniej było wiele gatunków na moim Spotify'u, a teraz postanowiłam iść w pop, czysty pop i cały czas pop, inspirowany trochę abowymi brzmieniami i takimi latami 70. właśnie stąd te dzwony i wszystko. No.
13: A czego słuchasz na co dzień?
14: Na co dzień.
13: Właśnie taki old school, to była Abba?
14: Też. Dancing Queen, wiesz, o co chodzi?
13: Hymny.
14: Ale popu, generalnie popu, tego zagranicznego, tego polskiego popu też. Ale uwielbiam Agnieszkę Chylińską, też Oena, kiedy powiem sobie dość.
13: Oczywiście, to jest też klasyk. No, same klasyki. A jak z kolei wspominasz swoje początki? No bo wiadomo, teraz w 2026 roku działasz prężnie, zbierasz plony swojej pracy, wydałaś 3 single, ale debiutowałaś właściwie w 2021 roku jako bardzo młoda artystka. Pamiętam do tej pory, jak się widzieliśmy w 2022 roku, po tym międzynarodowym wiralu, i nie chciałaś się przyznać, ile masz lat. Z czego to wynikało?
14: No, nie chciałam, żeby na pewno mnie ludzie postrzegali pod pryzmat mojego wieku, no bo jednak wtedy miałam ile lat? 16? Mhm. Coś tego, koło tego. No to było łatwo uznać mnie za niedojrzałą, za... Chociaż byłam, wiadomo, nie? Wiele rzeczy tak naprawdę się bardzo zmieniło od tamtego momentu i teraz też na siebie patrzę tak, co ja w ogóle mówiłam, dlaczego tak, dlaczego tak wyglądałam wtedy, dlaczego coś tam, wiesz, zaśpiewałam tak czy inaczej, nie? Ale no na pewno bałam się takiego postrzegania stricte związane z tym wiekiem. To było takie dla mnie niekomfortowe, chciałam tego uniknąć.
13: A jak się w tym wszystkim odnajdowałaś jako 16-latka? No bo tego było bardzo dużo, szczególnie kiedy pojawiła się piosenka do filmu, kiedy był ten viral, kiedy miałaś pierwsze wywiady.
14: Wiesz co, czułam jakąś presję na pewno, ale im głębiej wchodzisz w ten las, tym z większych konsekwencji zdajesz sobie sprawę. I wtedy mi się wydaje, że byłam taka nieopierzona, że nie wiedziałam, z czym to się je, high life, wiesz, tutaj kamera, wywiad, coś tam. I ja się po prostu cieszyłam, jak taka nastolatka, że wow, spełniam marzenia. Dzisiaj, jak jestem trochę głębiej w tym lesie, to na pewno zdaję sobie sprawę z innych konsekwencji, nie? Na przykład słów, na przykład tego, jak się na daną okazję ubierzesz, co powiesz, komu powiesz, jak się zaprezentujesz. No to tego jest bardzo dużo i dzisiaj na pewno sobie zdaję sprawę z innych rzeczy po prostu.
13: A cieszę się z tego, że miałaś okazję trochę odsapnąć i wkroczyć w ten świat muzyki z taką nową energią, a nie, że weszłaś tak z impetem w wieku 16 lat i potem na przykład, nie wiem, musiałaś tłumaczyć się ze słów wypowiedzianych w wieku 16 lat, bo na przykład widzisz, co się dzieje wokół dziewczyn, które nie miały tej szansy na to, żeby na moment zniknąć z tego medialnego radaru.
14: Ja dziękuję Bogu, że tak się stało. Ja naprawdę uważam, że to jest potrzebne każdemu, niezależnie od tego, jak daleko jest, tylko taka chwila na zastanowienie się, gdzie się jest, do kogo się mówi, czym chcemy się prezentować, co chcemy powiedzieć. To jest naprawdę ważne i to jest ogromna również odpowiedzialność, co my powiemy, co zostanie puszczone do internetu. No i wiemy, do kogo bierz. I ja myślę, że każdemu jest potrzebna przerwa, naprawdę. To odświeża głowę, powoduje ogromną fenę tak samo. To ile można siedzieć w tym samym, nie? Non-stop, być w takim kołowrotku. Każdy by oszalał, nie?
13: A ile w tym jest prawdy, że pierwsze utwory zaczęłaś tworzyć mając 5 lat? Że właściwie to były wiersze, które potem zamieniałaś w piosenki?
14: Wiersze.
13: Jak to się wszystko zaczęło?
14: Wiesz co, bo jak miałam 5, 6, 8, nie pamiętam.
13: Ten przedział?
14: Przedział. Uczęszczałam na lekcje pianina. Prywatne, rodzice przymuszali mnie do tego. Bardzo nie chciałam wtedy tego robić, bo wiadomo, no, które dziecko chce
15: Mozarta grać tutaj.
13: A teraz pewnie jesteś za to wdzięczna.
15: A bardzo, bardzo teraz, o Jezu, za wszystko jestem bardzo wdzięczna, ale zaraz do tego możemy przejść. Właśnie uczęszczałam na lekcje pianina, pisząc wierszyki. Po prostu takie, wiadomo, jak to dzieci, nie? Nauczyłam się po prostu pisać kilka słów i z tego były wierszyki. No i potem, kiedy okazało się, że już dość płynnie gram na tym pianinie, coś tam podśpiewuję jednocześnie, no to z tego trochę się naturalnie przerodziło to, że zaczęłam pisać teksty, zaczęłam układać melodyjki i nawet nie wiedziałam, że to może być moja praca tak naprawdę w przyszłości, jako songwriter dzisiaj, nie? Że ja będę mogła z tego żyć, że będę mogła robić też taką pracę dla innych, robić piosenki, oddawać je, zachowywać też dla siebie, robić swój materiał. To jest niesamowite.
13: A kto był dla ciebie takim największym wsparciem właśnie na początku tej drogi, zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym? Czy pamiętasz spotkanie z jakimś takim muzycznym idolem, który dał ci to wsparcie? Tak dmuchnął w twoje żagle i poczułaś, że jestem wdzięczna za to spotkanie. W życiu prywatnym zakładam, że byli to rodzice, wspomniałaś przed chwilą o tym.
15: Bardzo, bardzo. Rodzice to od zawsze, zwłaszcza tata, moja babcia również, moja siostra również. Bardzo wszyscy mnie wspierali i za to jestem mega wdzięczna, że nikt mnie nigdy nie stopował, nigdy, wiesz, nie hamował w rozwoju jakiejś pasji. A tak to, jeżeli chodzi o takie żagle, które dały mi możliwości, to, że będę mogła pisać dla innych artystów, to na pewno Hotel Torino, Patryk Kumur, Dominik Buczkowski, oni tak naprawdę też wyłapali w odpowiednim momencie to, że w sumie mam do tego predyspozycję.
13: A jak wyglądała w takim razie ta łapanka? Jak cię odkryli?
15: Wiesz co, po prostu przyszłam na sesję artystyczną dla siebie. Była jedna sesja, bo chciałam zrobić z chłopakami piosenkę. I my się wtedy poznaliśmy, to było bardzo dawno temu, to było właśnie z 5 lat temu. No i tak się wydarzyło, że w sumie ta sesja trwała 20 minut, powstał tylko instrumental, ja wszystko wzięłam do domu, bo wtedy miałam taki tryb pracy, że pracowałam u siebie w łóżku w domu rodzinnym. Zawsze, nie było innej możliwości. No i poszłam właśnie z tym instrumentalem do domu, zaczęłam coś tam minić, jakieś teksty, jakieś melodie i się okazało, że to poszło do filmu.
13: O.
15: No.
13: A pamiętasz, dla kogo napisałaś pierwszą piosenkę? Oczywiście poza swoimi.
15: Dla kogoś? Wydaje mi się, że to był konkurs, być może, chociaż nie, bo to chyba takie pierwsze, to właśnie byłoby do filmu 365 dni. Mhm. Takie pierwsze, stricte pierwsze. A potem zaczęłam pisać z Anastazją Maciąg. Z Anastazją Maciąg w zasadzie. A potem Dody i już dalej poszło.
13: A co w ogóle czuje 20-letnia dziewczyna ze świadomością, że napisała, o ile to prawda na Wikipedii, 170 utworów dla innych artystów? 170 utworów, dziewczyna 20 lat.
15: Dalej mało, to sobie myślę, wiesz? W sensie ustaliłam sobie w głowie jakąś chorą ambicję, że ja napiszę 1000 utworów w życiu. W sensie muszę to zrobić. Nie wiem, jak to zrobię, ale muszę to zrobić.
13: Słuchaj, jeżeli w kilka lat napisałeś 170, to do tego 1000 naprawdę jest niedaleka droga.
15: Oby tak było, bo właśnie nie wiem, jakoś tak mam jakiś taki cel w głowie, że chciałabym napisać coś dla każdego. Jakby była taka możliwość i szczęście by mi też sprzyjało, to jakby tak się wydarzyło w moim życiu, to naprawdę będę się czuła spełniona na maksa. Chociaż no, myślę, że u takich topowych artystów no to trudno takie coś, nie? Jednak też większość ludzi woli pisać stricte samemu i się nie dadzą.
13: A o współpracę z kim jesteś najczęściej pytana?
15: Dody. No to zdecydowanie. Wiem, z czego to wynika.
13: Krążą legendy, tak.
15: Tak, krążą legendy, chociaż ja uważam, że Doda jest cudowną osobą. Prywatnie naprawdę. Jak pierwszy raz ją zobaczyłam, jak wchodziła do studia, to byłam przerażona. Naprawdę, no bo ze wszystkich właśnie legend, jak powiedziałeś, plotek, różnych innych artykułów, no można wywnioskować różne rzeczy. No to siedziałam tak w kącie, się patrzyłam, Boże, tylko żeby do mnie nic nie powiedziała. Ona, cześć! No i mówię, Boże, dobra, no to trzeba coś powiedzieć. I się okazało, że to jest po prostu wspaniała osoba, wie czego chce, jest bardzo konkretna. Ja to na przykład też lubię, no bo o wiele łatwiej pisze się z osobą, która wie czego chce i wie do kogo chce trafić, wie o czym powiedzieć, niż z osobą, która nie wie.
13: Mhm. Czyli Doda miała taki jasny plan na brzmienie płyty Aquaria.
15: Tak.
13: Przyszła i powiedziała, czego od was oczekuje.
15: Tak. I ona za każdym razem, kiedy miała powstać jakakolwiek piosenka, wiedziała, o czym chce powiedzieć, do kogo się zwrócić, o czym nie mówić również. No dla mnie to jest coś niespotykanego dzisiaj i naprawdę bardzo warto doceniać. A tak właśnie prywatnie ja poczułam też od niej ogromne wsparcie. Tak jeżeli chodzi o mental i generalnie takie podejście do życia, no to ja uwielbiam. I no tak jak nie znałam jej takiego prywatnego życia stricte, wiesz, no nie wychodzimy sobie na kawę, że tak powiem. Ale to jako osoba, z którą pracowałam, bardzo dobrze ją wspominam.
13: To jaką najcenniejszą lekcję dała ci Doda?
15: Nie daj się. Ludzie niech swoje myślą.
13: A z kim jeszcze w takim razie chciałabyś pracować? Powiedziałaś, że marzy dzisiaj współpraca z legendami polskiej sceny muzycznej, z takimi artystami o ugruntowanej pozycji na polskim rynku.
15: No moja wymarzona sesja to Agnieszka Chylińska.
13: Czy jednak brzmienie Wena?
15: No, wymarzona, taka wymarzona. Jezu, pamiętam, jak raz byłam, akurat trafiłam w Sopocie na jej próbę, siedziałam na publice i ja po prostu ryczałam jak bóbr. Jak bóbr ryczałam, ona śpiewa tam królową łez. Nie.
13: No to pasowało.
15: No, ale no tak, ale ona jest po prostu tak, wylewa z siebie wszelkie emocje w taki sposób, że nie wiem. No,

0: No, chyba pewnie już wiesz.
1: Gościem Radia SK była Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl. Cała rozmowa czeka na Was na kanale Radia SK na YouTubie. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie Marisa wywiad Radio SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jeremi Sikorski zdradza, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę. Artysta wydał nowy numer A jak, który właśnie opowiada o początkach ich znajomości. Jak to dokładnie wyglądało? Tego dowiecie się już teraz. Między innymi o tym pogadałem z Jeremim, gdy wpadł do naszego studia ze swoim nowym numerem. Powiedz, jak to jest? Jak tam pierwsze miesiące po ślubie? Jak bardzo twoje życie się zmieniło? Powiedz nam wszystkim.
2: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
1: Czyli słuchaj, już nam zdradziłeś po prostu finał tej historii, która zaczyna się w twoim nowym numerze. Już wiemy, że ta historia kończy się ślubem, ale początki były stresujące, jeśli mogę. Nie wiem, czy to jest w ogóle właściwe słowo. Opowiedz, wiesz, jak ten pierwszy moment wyglądał.
2: Słuchajcie, no zawsze to spotkanie na początku jest stresujące i w ogóle z racji tego, że dzisiaj jest dzień chłopaka, to panowie, mam do was taki apel w takim kontekście z własnego doświadczenia. Jeżeli jest jakaś taka dziewczyna, która wam się cholernie podoba i tak trochę nie wiecie, jak zagadać, co zrobić i tak dalej, to moim zdaniem zdobądźcie do niej telefon, wybierzcie ten numer i zadzwońcie, umówcie się na kawę, a co będzie dalej, no to już czas pokaże.
1: Ale to teraz udowodnijmy, że to nie jest tylko teoria, ale to nie się historia, wydarzyło. Tak, powiedz, tak jak było. Twoja historia wyglądała.
2: No, słuchajcie, tak było. Faktycznie tak jak w utworze, który zaraz wybrzmi, na początku jest tekst...
1: Ogólnie, że po prostu zobaczyłeś jej twarz w telewizji.
2: Zobaczyłem pierwszy raz na ekranie. Zobaczyłem twoją pierwszy raz twoją twarz na ekranie. I tak było. W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego... Kurde.
1: Serce zabiło moc.
2: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
1: Już wszyscy wiemy, jak to się zakończyło. Był happy end, krótko mówiąc.
2: Tak jest.
1: I mam wrażenie, że ten numer to jest taki poradnik. Poradnik, jak zrobić ten pierwszy krok w relacji.
2: Totalnie tak. To w sumie wyszło przypadkowo, że dzisiaj akurat jest dzień chłopaka.
1: Aha, myślałem,
2: mamy ustawioną. Nie,
1: że
2: to
1: tak
2: nie było,
1: specjalnie,
2: to nie
1: że
2: było planowane, ale właśnie tak jak sobie dzisiaj jechałem na wywiady, to właśnie pomyślałem, że trochę to dokładnie tak może być. No bo każdy się stresuje przed tym pierwszym krokiem, każdy się stresuje przed tym, żeby wykonać ten pierwszy telefon. A tak jak już powiedzieliśmy przed chwilą, no ja uważam, że zawsze warto to zrobić.
1: A jak znaleźć w sobie tę odwagę, że dobrze, podoba mi się jakaś dziewczyna, to jak znaleźć sobie tę odwagę, żeby zrobić ten pierwszy krok i jednak do niej napisać?
2: Szczerze, po prostu to zrobić. Jakby
1: nie czekać,
2: Nie ma chyba jakiejś magicznego zaklęcia, które sprawi, że będzie ci łatwiej. To tak jak w sumie z każdą rzeczą w życiu, nie? Z pójściem na rozmowę o pracę albo z zrobieniem jakiegoś pierwszego kroku w każdej dziedzinie życia. I podobnie jest tutaj z tym aspektem miłosnym i sercowym, chociaż one wydaje mi się, że są najtrudniejsze, bo wiąże się z tym duży bagaż emocjonalny.
1: Ja polecam serdecznie obejrzeć teledysk do tego numeru. Tam występuje między innymi brat Jeremiego Sikorskiego.
2: Tak.
1: I powiedz mi, czy ty też, zanim do swojej obecnej żony napisałeś, czy ty też słyszałeś takie złote rady? Nie daj spokój, nie pisz do niej, bez sensu, wygłupisz się tylko.
2: Nie. Tutaj akurat dopisaliśmy sobie taką historię wspólnie z reżyserem teledysku, z którym, z Borysem, pozdrawiam serdecznie. Nie słyszałem. Wiesz co, ja akurat w swoim życiu mam tak, że jak podejmuję jakąś decyzję, to podejmuję ją sam. I albo sam się na niej spalę, albo będzie ona dobra. Rzadko kiedy pytam się o zdanie w takich sytuacjach jakby prywatnych, innych osób. No chyba, że faktycznie decyzja jest już taka bardzo poważna i
1: trzeba skonsultować.
2: I warto to przedyskutować, bo uważam, że warto rozmawiać w ogóle zawsze, w każdej sytuacji. Już później w relacji też. Uważam, że ta rozmowa jest najważniejsza. Więc tak, ja uważam, że po prostu trzeba zrobić ten pierwszy krok, zebrać się w sobie i powiedzieć sobie, a jak, zrobię to.
1: Warto wsłuchać się w tekst, ale też warto wsłuchać się w beat, bo on został zrobiony w bardzo ciekawy sposób. Tak. Powiedz, jak wy to zrobiliście razem z Lipsem? Bo to było bardzo ciekawe, pochwaliliście się tym też oczywiście w mediach społecznościowych.
2: Tak, siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może...

0: weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam. I na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
1: Cały wywiad z Jeremim Sikorskim czeka w podcastach Weskowej Apce, a numer A Jak czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. A teraz wracamy do rozmowy z Marisą, czyli artystką, która przez lata pisała teksty dla innych artystów jak Doda czy Oskar Cyms, a teraz robi swoje hity i dobrze jej to wychodzi. Graliśmy w Radiu SK jej numer Odkochaj. Z Marisą rozmawia Max Kluziewicz z SK.pl.
2: A czy kiedy pracujesz teraz nad swoim materiałem i skupiasz się na swojej karierze muzycznej, to ta aktywność dla innych artystów poszła trochę na bok? Czy działasz dwutorowo i jednego wieczora piszesz dla siebie, a drugiego dla kogoś innego? Jak to teraz wygląda?
3: Wiesz co, na pewno kilka lat temu bym powiedziała ci, że dwutorowo na 100% i tak dalej. Ale dzisiaj z takim doświadczeniem, jakie mam i tego, jak można rozdzielać rzeczy, to nie do końca się da. Chociaż na pewno bym nie zrezygnowała z pisania, to na 100% nigdy w życiu. Tak jak ci mówiłam, trzeba dobić do 1000.
2: Czy twoje piosenki też wchodzą w ten 1000?
3: Tak.
2: To jest tylko 1000 dla innych, okej.
3: Okay, to moje też, no okay, to trzeba być ten autorem. Ale to właśnie dobijamy do 1000 i na pewno nie przestanę pisać. Ale jeżeli chodzi o jakiś fokus na coś, to na pewno bym postawiła na samą siebie w tym roku, w przyszłym roku, za 2 lata, wiesz. Mhm. Jakoś bardziej się skupiła na tym wszystkim, żeby jednak dać 100%, a nie 50, nie? Bo to jednak nigdy nie wychodzi, jak się daje tu 50, tu 50, to się nie jest nigdzie, nie? Mhm.
2: A ile masz aktualnie piosenek w szufladzie dla siebie?
3: Dużo. Dużo, ja już się tak nie mogę doczekać, aż będziemy wydawać i wydawać. Też na przykład czeka w szufladzie dalej piosenka też z Must Be The Music, tak samo, na którą ludzie czekają. Więc no, na maksa się nie mogę doczekać, jest ich sporo. Nie skłamię ci, jak powiem, że 50.
2: Mhm. No sporo, spokojnie. 3 płyty można by było z tego
3: ale
2: złożyć.
3: Ale będzie selekcja będzie. Będą tylko perełki.
2: A jeśli chodzi właśnie o twój udział w Must Be The Music, czyli to był pomysł twój czy twojego managementu, który wskazał ci drogę?
3: Nie, wiesz co, to był wspólny pomysł, bo my już wtedy zaczęliśmy łączyć siły, a ja też no, przyznaję się bez bicia, że no, siedzę tak naprawdę zamknięta w studiu od kilku lat, nie? Więc to jak zareaguję na publiczność, na jury, na cały taki anturaż tego wszystkiego, nie wiedziałam, nie zdawałam sobie z tego sprawy, więc to na pewno była... Chciałam poczuć, jak to jest, nie? Zanim w to tak głęboko wejdę, to chciałam wiedzieć, czy się w ogóle do tego nadaje, bo w zasadzie nie miałam okazji tego spróbować, nie? Podobało mi się, chociaż muszę popracować nad pewnymi rzeczami i też to dzięki temu zobaczyłam, nie? Jak puściłam swój występ, to tak samo też po tym, co powiedziała Natalka Schroeder, czy Dawid, czy Miłosz, to też było bardzo cenne, nie? Doświadczenie. Mhm.
2: To co takiego zauważyłaś po tym udziale? Na czym chcesz się skupić przede wszystkim teraz?
3: Na pewno nad pewnością siebie. Nad pewnością siebie, ale to już wzięłam w swoje ręce, więc spokojnie. Zaraz będę w kadzielni w Kielcach, więc
2: tak.
3: Tam pokażę swoje siły. Lolo.
2: A spodziewałaś się tego, że będziesz jedną z twarzy tej edycji Must Be The Music? Bo mam wrażenie, że wokół ciebie było bardzo dużo zamieszania. Też ze względu na współpracę z Dodą, ze względu na to, że trochę wstydziłaś się przyznać Miłoszowi, że jesteś jedną z autorek piosenki Melodia Ta, bo Miłosz w przeszłości chyba wypowiedział się jakoś tak nieprzychylnie
3: no,
2: na temat
3: lubi,
2: tej piosenki.
3: Tak. Tej tak. piosenki. Chociaż każdy ma swój gust.
2: Oczywiście, że tak.
3: Ja totalnie tego nie neguję. Jakie było pytanie?
2: Czy spodziewałeś się, że będziesz jedną z głównych twarzy tej edycji Must Be The Music?
3: Kurde, ja się nie czuję główną twarzą. Ta Marcycha jest na pewno główną twarzą. Jej się należy być główną twarzą. Ona wygrała, pięknie śpiewała, pięknie grała. Więc... nie spodziewałam się. Jeżeli tak jest, to się nie spodziewałam. Ale mi miło.
2: A jeśli chodzi o tych 50 piosenek zalegających aktualnie w szufladzie, czy myślisz w takim razie o wydaniu debiutanckiego albumu studyjnego? Bo do tej pory karmiłaś swoich fanów epkami. Jakie masz plany wydawnicze na najbliższe miesiące?
3: Na pewno będziemy singlować się. Będzie dużo singli.
2: Po polsku, czy zrobisz też coś po angielsku?
3: A to zobaczymy, okay. Co czas pokaże, ale na pewno zdecydowanie w tej chwili stawiam na polski, na nasz ojczysty język i będzie dużo singli, co będzie pewnie zmierzało ku płyty.
2: A łatwiej ci się pisze w języku polskim czy angielskim?
3: Wiesz co, na pewno polsku, no bo jednak ta nasza kulturowość jest bardzo głęboka, wszystko jest bardzo w nas zakorzenione i tak dalej, więc na pewno łatwiej poczuć mi, co poczuje polska dziewczyna, polski chłopak niż za granicą, nie? No bo jednak jestem Polką z krwi i kości, więc no po polsku w skrócie.
2: A co chciałabyś, żeby twoi słuchacze wyciągnęli z twojej muzyki? Bo zakładam, że kiedy piszesz jakiś utwór, myślisz już sobie, jak mogą przyjąć go twoi fani, może wyobrażasz sobie, w jakich okolicznościach sięgają po te piosenki, jak jest na przykład w przypadku ostatniego singla. Będzie pięknie.
3: Na pewno tam w ogóle podczas pisania będzie pięknie, było dużo rozkmin, takich życiowych rozkmin, właśnie odnośnie dojrzewania, trochę takiego zmiany trybu życia, właśnie myślałam trochę o tej przeprowadzce swojej z domu rodzinnego. I tam zadawałam sobie dużo pytań, tak do samej siebie, czy właśnie, czy to, że nie jest tak spektakularnie, czy tak właśnie wygląda moje szczęście. Albo czy na przykład nie boję się zrobić pierwszego kroku w jakąś stronę, że powinnam iść dalej, może będzie pięknie, a może nie będzie nic. No więc chciałam przekazać takie pozytywne emocje, takie wyzwalające, żeby nikt się nie bał zrobić właśnie pierwszego kroku do przodu, patrząc właśnie na konsekwencje, bo nigdy nie wiadomo, co nas czeka. A można się przekonać tylko po tym, jak się spróbuje, nie? I to jest takie ekscytujące w tym. I to właśnie chciałam przekazać, żeby ludzie też to poczuli.
2: To jeszcze muszę zapytać cię w takim razie, jak ci się mieszka samemu?
3: No też nie samemu, z partnerem.
2: Jak do tego wyjesz? To bez rodziców.
3: Bez rodziców. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, nie spodziewałam się, że będę aż tak ogarniać życie, tak szczerze, z moim chaosem w głowie, gdzieś tam, wiesz, wszystko rzucałam do studia, raz, dwa, pięć. Ale dobrze. Dobrze, jest spokój. Mogę się napić kawy w swoim kącie i to właśnie może tak wygląda szczęście.
2: A jak inspirujące jest w takim razie życie z muzykiem? Jak to wpływa na cały proces twórczy?
3: Wiesz co, czasem dobrze, czasem źle. Czasem idziemy w przeciwnych kierunkach, a czasem umiemy się dogadać i wrócić do wspólnego konsensusu. No naprawdę bywa różnie, no bo jednak dwie takie same pasje to zawsze będzie gdzieś tam, wiesz, iskrzyć.
2: Tak. Pojawić. Mhm.
3: Ale my tak szczerze, wiesz co, nie rozmawiamy o pracy, o muzyce często w domu.
2: Czyli tak życie prywatne jest życiem prywatnym, tak. Życie zawodowe jest życiem zawodowym.
3: Tak.
2: Pełna higiena zachowana, tak jak należy.
3: Tak, dokładnie tak. I tego chcieliśmy przestrzegać, taką zasadę sobie ustaliliśmy od startu.
2: Dobrze, fajnie, że przy tym trwacie. To ostatnie pytanie w takim razie. Teraz był singiel Będzie Pięknie. Mhm. Kiedy możemy spodziewać się kolejnej zapowiedzi, być może tego debiutanckiego Longplaya?
3: A, no to na razie bądźmy w erze Będzie Pięknie. A być może z czasem zapowiemy kolejny, być może bardziej nostalgiczny, być może bardziej melancholijny, bo na razie jest bardzo wesoło, ale na razie pobądźmy z tym słońcem, z latem, mija lato choć bez ciebie, pobądźmy tu jeszcze.
2: Pobądźmy.
3: A jak przyjdzie czas, to będę ogłaszać.
2: Dziękuję ci bardzo, Marisa, i do zobaczenia. Mam nadzieję, że na kolejne spotkanie nie będę musiał czekać 4 lata.
3: Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że również do szybkiego zobaczenia.
1: Gościem Radia SK była Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl. Cały wywiad czeka na Was na kanale Radia SK na YouTubie i tam też mamy dla Was dużo więcej rozmów ze znanymi artystami, na przykład z Roxy Węgiel i jej mężem Kevinem Mglejem. Jest też wywiad z Oskarem Cymsem, który mówi na przykład o tym, jak wygląda jego życie, czy może tak po prostu wyjść na ulicę i czy fani go nie atakują. Więcej na kanale Radia SK na YouTubie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wiktor Waligura rozkłada miłość na czynniki pierwsze. Artysta, którego znacie z hitu Cztery pory roku, wydał właśnie nowy album Krótkie historie o miłości.
4: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, które poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
1: Kawałki z najnowszej płyty Wiktora Waligury możemy usłyszeć na żywo. Artysta ruszył w klubową trasę koncertową Krótka trasa o miłości. Przed nim jeszcze występy m.in. w Katowicach, Wrocławiu i Krakowie. Całą rozmowę z Wiktorem Waligurą znajdziecie w podcastach w Esko Wajawce na smartfony. A teraz naszą antenę przejmuje młoda rapowa gwiazda. Nasze studio odwiedził AG. To 20-letni raper z Łodzi. Warto tę ksywę zapamiętać. Będzie o nim głośno. Z AG rozmawiał Mati Fuczyło.
5: Cześć, cześć. Ostatnio, gdy widzieliśmy się, to widzieliśmy się tutaj też z Lolkiem. Wtedy promowaliście wspólny projekt.
6: Wielkie pozdrowienia dla niego od
5: wielkie
6: razu, bo wiem, że słucha.
5: Słucha? No na to pewno. Pozdrawiamy. Oczywiście, że pozdrawiamy Lolka wielkie pozdro, nawet mogę powiedzieć. Tak. Ale jest. Minęła chwilka. Minął troszkę ponad rok. Jesteś tutaj w nowym, równie ciekawym miejscu, można powiedzieć. Nie lubisz się nudzić bardzo chyba, co?
6: Ja mam tak, że chyba nie mogę za długo po prostu. Ja lubię, ja jestem ogólnie, myślę, leniwy.
5: Człowiek prokrastynacji.
6: No troszkę tak, ale zauważyłem, że po prostu już jak zrobiliśmy tą pierwszą płytę, to chyba już nie umiem.
5: Okay.
6: Że ja chciałbym.
5: Ale to jest presja jakaś.
6: Nawet ja po prostu nie kontroluję tego, to gdzieś w głowie siedzi. Mm-hmm. Że trzeba robić dalej, trzeba robić więcej po prostu i jak mam pomysły, to chcę je realizować.
5: Ale to wynika z tego, że chcesz, bo czujesz, że masz taką potrzebę artystyczną, żeby to z siebie wyrzucić, czy chcesz, bo na przykład, no dobra, ale co słuchacze powiedzą, bo coś tam, bo muszę jeszcze to dopracować.
6: Nie, to
5: nie ma czegoś tego.
6: Nie, w sensie bardzo szanuję moich słuchaczy, ale ja też jakby, dla mnie muzyka to jest forma terapii, więc ja po prostu często mam tak, że na przykład jak nie wiem, co mi jest, no to ja muszę jechać do studia, muszę pogadać z mikrofonem, bo wtedy się dowiem po prostu. Też ta płyta taka wyszła, myślę, bardziej emocjonalna. Nie mówię koniecznie, że to jest na moich doświadczeniach, ale też na pewno dużo gdzieś tam emocji wyszło. Na pewno o wiele więcej niż przy Let's Dance, bo Let's Dance jednak uważam, że w porównaniu do tego, co teraz zrobiliśmy, to jest muzyka rozrywkowa po prostu. Mm-hmm.
5: No o tym na pewno zaraz pogadamy więcej. Będę miał bardzo dużo pytań związanych z nowościami, ze wszystkim tym, co przygotowałeś i tak dalej, i tak dalej. Ale mam takie wrażenie, tak obserwując ciebie i też patrząc na wszystkie twoje ruchy, że z dnia na dzień to Łódź chyba coraz bardziej dumna, co? Czujesz to?
6: Ale ja to widzę nawet w internecie i bardzo się cieszę, czytając takie rzeczy, bo to chyba też od tego się zaczęło, żeby to miasto właśnie gdzieś postawić wyżej. Tak? Nawet jeżeli chodzi o tą scenę muzyczną, chociaż tyle mogę zrobić, ale jestem bardzo dumny z tego, że jestem z Łodzi. I nie wyobrażam sobie żyć chyba poza moim miastem na ten moment. Już miałem parę razy tak, że faktycznie chciałem się może wyprowadzić tutaj na przykład do stolicy, żeby ułatwić sobie życie, ale ja nie dam rady. Wszyscy moi ludzie, jakby ja muszę mieć świadomość tego, że jak coś się stanie, to mam znajomych pod ręką. Mam rodzinę też przy sobie i nie zabiorę wszystkich, więc wolę zostać.
5: Rozumiem, no to bardzo jest ciekawe. Natomiast tak jeszcze zanim przejdziemy do tego, co dzisiaj, do tego, co teraz albo zaraz, to zastanawiam się jeszcze, czy to jest tak, że te projekty, które już za tobą, a mimo twojego jeszcze bardzo młodego wieku, mimo wszystko tego było sporo, no to nawet ten ostatni projekt, czujesz, że jeszcze takie echo za tym idzie, czy w ogóle o tym nie myślisz?
6: Bardzo, ale tak? Jakby to był debiut, więc ja nie wiedziałem, czego się w ogóle spodziewać. Też właśnie ostatnio, jak była rozmowa, to była przy okazji premiery tak naprawdę, więc ja jeszcze nie wiedziałem w ogóle, co się będzie działo, a ten projekt żyje. Cały czas żyje hucznie i cały czas dostaję słowa jakieś miłe po prostu, jeżeli chodzi o tą płytę. cały czas widzę, że moi znajomi też słuchają, więc cieszę się, bo też chyba to jest taki mój główny priorytet, żeby te projekty były ponadczasowe, żeby zdawały tą próbę czasu, bo ja też wracam bardzo dużo do starszych płyt i chcę robić też takie.
5: No i mam takie pytanie, chociaż nie, je sobie zostawię na zaraz. Natomiast kiedy tak sobie patrzę na rzeczy takie, które już robiłeś lata temu, bo o tym rozmawialiśmy przed chwilą, nie wiem, na przykład, nie bój się, na przykład nic nie zostawię za sterem, albo tercet wcześniej i tak dalej, były takie projekty, albo takie rzeczy, to jak ty na to patrzysz dzisiaj? Bo tak powiedziałeś to o nie, to jest tak, że nie wracasz, wstydzisz się, albo zrobiłby się zupełnie inaczej, czy jednak masz jakąś taką wdzięczność i fajnie, że były?
6: To na pewno, bo to jest droga. I ja bardzo, bardzo lubię ten aspekt w ogóle życia, że zawsze tam na każdej płaszczyźnie tak naprawdę trzeba najpierw sprawdzić, co człowiek lubi, a co nie. Więc to na pewno jest część tej drogi, ale ja już mówiłem to wielokrotnie i teraz też powtórzę, że po prostu to były single wtedy. Dla mnie to singlowanie jest zbyt po prostu takie prostolinijne. Używam tego słowa płytkie i się nie boję. I tak powiem jeszcze raz po prostu.
5: Wow, rzadkie to jest.
6: Ale nie, no naprawdę, bo w sensie ja mam konkretnie z tym problem. Nie oceniam też innych, bo to jest każdego decyzja, każdy ma inny workflow. Dla mnie jest po prostu ciężko, bo ja mam na tyle skomplikowane pomysły, że jak już nagram jeden singiel, to ja czuję, w jakim on jest kierunku i mam pomysł, jak to ładnie zazębić po prostu w całość, żeby ten świat stworzyć, żeby to było, żeby bardziej pokazać, o co mi chodzi, bo też myślę, że w jednym singlu nie jestem w stanie i dlatego też tak się wszystko to różniło, to był miszmasz, nie? Praktycznie wszystkie te rzeczy przed Let's Dance, no a teraz jak już jest ta opcja projektowa, no to ja się czuję jak ryba w wodzie.
5: No i właśnie tak przechodząc do tego, co dziś, do tych okolic, to jest taki kawałek zespołu Goja, który nazywa się Smak Słów. Jakie ty masz skojarzenia z tym numerem, jak tak się cofniesz może w czasie, masz jakiekolwiek, że pamiętasz siebie młodego?
6: Ja jestem
5: młodego?
6: Z tego samego roku, co ten numer wyszedł, więc no ja nie mam żadnych, ale słyszałem go wielokrotnie, jak byłem mały, już potem, bo po prostu to jest taki utwór, który zostaje na lata.
5: Tak.
6: Ale tak stricte ten moment, w którym po prostu on został ze mną, to któregoś wieczoru siedziałem, nie mogłem zasnąć. Grałem na PlayStation, pamiętam, i nagle po prostu linia melodyczna refrenu zaczęła mi grać i ja mówię, nie, co to jest? Co to jest? I tego szukałem tak, bo nie mogłem tego wyjąć z głowy i od tamtej pory po prostu siedziałem i słuchałem tego cały czas.
5: No i właśnie, tu pojawia się taka kwestia, że pojawił się kawałek, który nazywa się Smak Słów i w nim też pojawia się faktycznie i ten refren legendarny,
6: tak,
5: i wszystko się... Jak
6: musiał.
5: Do tego doszło? Powiedz mi, Agie, jak to zrobiłeś?
6: Manifestacja.
5: I którym niebem poruszyłeś, żeby ta manifestacja zadziałała?
6: Nie, ja... Ogólnie ja nie zakładałem innej opcji, że to się nie uda, więc ja po prostu przyszedłem do studia i powiedziałem, ej, robimy.
5: Okay.
6: Usiadłem wtedy z Kłodą, Fazma, przepraszam, bo zmienił ksywę. Usiadłem z Fazmą wtedy w studiu u nas w Łodzi i zrobiliśmy pierwszą wersję, ona nie do końca mi się podobała, potem zrobiliśmy drugą i jak już mieliśmy po prostu gotowy projekt, to zrobiliśmy co w naszej mocy, żeby się odezwać do Magdy z zespołu Goja, w ogóle do zespołu Goja. I tak, Szymon Lekki z Def Jamu bardzo dużo pomagał przy tym, żeby to doszło do skutku, więc też jestem mu bardzo wdzięczny za to. Myślę, że ten numer jest jednym z lepszych, na pewno też otworzył mnie bardziej w ogóle w kontekście dalszego tworzenia projektu, bo to był w miarę wczesny etap, ale no mega się cieszę, że mogłem to zrobić i że ten refren tam został, bo on jest, ten utwór oryginalny jest po prostu magiczny i to, że mogłem dołożyć jakąś cegiełkę od siebie, to też łączy pokolenia, tak jakby nie spojrzeć, no bo skoro to jest numer z tego roku, co ja się urodziłem, no to ja nie mogłem tego potencjalnie słuchać.
5: To prawda,
6: a teraz
5: to prawda.
6: Docieram do ludzi, którzy są w moim wieku.
5: Będziemy rozmawiali zaraz o tym, co przygotowałeś, bo tak wspominasz o tym, ile to rzeczy zrobiłeś, jakie to fajne rzeczy i tak dalej. Ja w to wierzę oczywiście bardzo mocno, ale jeszcze muszę trochę się cofnąć w czasie do wydarzenia, które miało miejsce nie tak dawno. Ponad 200 tysięcy osób pod sceną, ty na scenie, BDOS 2115, który cię zapowiada. Co się wtedy czuje, będąc jeszcze w swoim mieście swoją drogą?
6: Skupienie.
5: O, nie było stresu, nie było miejsca na emocje, tylko skupienie.
6: Był stres przed, ale tak już 5 minut przed tym, jak się miało wszystko zacząć, to już było takie skupienie, że ja w ogóle byłem poza ciałem gdzieś mentalnie. I byłem, no to nie wiem, ja nie pamiętam nawet tego koncertu ogólnie, jak grałem. Jeszcze, no mówię, u siebie w mieście coś takiego, gdzie to jest chyba największy koncert, jaki miał miejsce w Polsce.
5: Tak.
6: No to jest absurd.
5: No i byłeś tam, no i byłem. Byłeś tego członkiem. Czy to jest taki moment, I did it moment? Tam była twoja, nie wiem, rodzina, bliscy i tak dalej i dostałeś potem 17 milionów wiadomości?
6: No, z tymi wiadomościami to nawet nie wiem ile dokładnie, bo spływały po kolei, bo tam zasięg tak. ucinało. Ale no tak, wsparcie niesamowite. Mhm. Ale ja mówię, no ja byłem tak zestresowany, człowieku. Mhm. Ale tak, no a propos tego koncertu, ostatnio chciałem znaleźć nagranie z całości na YouTubie. Tak. I jest jeden film, który przedstawia cały set okay. i mój występ jest wycięty, także nie pozdrawiam tego typa, co to sklejał. I ogólnie mam nadzieję, że ci zdejmą ten film, człowieku.
5: To musisz tam go zgłaszać ostro i teraz możemy zrobić rajd, jako że jesteśmy w Radiu SK na żywo, to możemy zrobić rajd, po prostu zgłaszać filmik na YouTubie. No ale okej, okay, jest to You Did It moment. W ogóle swoją drogą może ziomek ma tam nagrane jeszcze ciebie i jakbyś poprosił, to może
6: całość
5: będzie.
6: Całość jest na YouTubie i tak u mnie na kanale, bo to jako no one shot wyszło, więc nic straconego.
5: Nic
6: tak?
5: straconego, można sprawdzać, zresztą sprawdzajcie UAG, na pewno warto to zrobić, bo wygląda to przepięknie, ale no właśnie, You Did It, ale też You Robisz to, że mam na myśli to, że dużo rzeczy się u ciebie cały czas dzieje, ten kawałek Smak Słów, który też jest mocno powiązany z tym właśnie koncertem, no to jest jedna rzecz, ale wizji w twojej głowie nie brakuje, to w którą stronę teraz skręca AG, patrząc na to, że Smak Słów to dużo emocji, taki klimat, nieco inny niż ten
6: no,
5: poprzedni.
6: Myślę, że w taką mm-hmm. po prostu, bo no jakby ja zrobiłem to, co chciałem tym projektem poprzednim, ale też ja ogólnie od zawsze lubiłem śpiewać i gdzieś to we mnie siedzi. Też mam wrażenie, że jakieś takie wrażliwsze czasy miałem od wydania tamtego projektu. Dużo dobrego się wydarzyło, też poczułem się pewniej sam ze sobą, więc stwierdziłem, że chyba to będzie w porządku, jak skręcę w taką stronę. I jestem mega podekscytowany tym, co ludzie pomyślą. Mhm. Więc ja więcej nie gadam a propos tego. Wiadomo, że o procesie tam możemy, ale nie chcę słowami opisywać, jasne. Jak to będzie brzmiało, bo słowami będę to opisywać wszystko już na płycie.
5: I mam taką myśl związaną z tym, co robisz, a robisz dużo, to już ustaliliśmy. Czy ty masz tyle głowy, albo z przodu głowy, albo gdziekolwiek w tej głowie taki master plan związany z tym, co robisz, bo mówisz o tym, że to singlowanie to nie dla ciebie i tak dalej. Mówisz o tym, że masz jakąś taką myśl, to jest tak, że wszystko jest już zaplanowane, ty wiesz co, jakie powinno być i tak dalej?
6: Czy wiem, to nie wiem, bo to przyszłość nadal, ale myślę, że mam plan w głowie, co chciałbym zrobić, na pewno na parę kroków w przód i będę po prostu na bieżąco reagował, tak jak do tej pory. Ale tak, no ja myślę, że po prostu gdzieś już czuję, co we mnie siedzi i co chcę z siebie wyrzucić dalej, a nadal no, jeden projekt to jest za mało, więc tak, no chcę na pewno zwiększyć też tempo wydawania muzyki, bo u mnie było to zawsze problematyczne. No i mam nadzieję, że się to zmieni po prostu od następnego projektu, że będzie tej muzyki ode mnie więcej.
5: No okej, okay, czyli to jest tak, że teraz chcesz być tym gościem, który w każdy piątek wrzuca...
6: Oj, takiego tempa to chyba nie dam rady dociągnąć.
5: To podziwiam swoją drogą, natomiast no dobra, ale skoro mówisz o tutaj takim masterplanie, z drugiej strony emocjonalnym AG i takim, no właśnie, tym, którego już mieliśmy okazję poznać z ostatniego singla, to pytanie brzmi, czy ten proces twórczy, to on jest już tak bliżej końca, czy bliżej początku? Gdzie jesteśmy w tym momencie?
6: Na zamknięciu prawie. Mm. Więc tak, po prostu chciałem przygotować ten projekt tak, żebym ja był z niego zadowolony, zanim cokolwiek zaczniemy robić dalej. Żeby nam się nie paliło pod nogami i żeby dowieść też jak najlepszy materiał po prostu. No i myślę, że się udało.
5: A patrząc na to, że w tym ostatnim kawałku W Smaku Słów nie pojawia się na bicie Lolek, to jest tak, że teraz będziesz eksperymentował z różnymi producentami i to będzie jakaś taka historia, która pociągnie za sobą różne brzmienia? Czy...
6: Tak, no tutaj jeżeli chodzi o ten projekt, znaczy Karol, oczywiście Lolek w sensie, spina mi całość, bo ja sobie nie wyobrażam inaczej, bo on wbijał mi praktycznie na wszystko wokale. Niektóre rzeczy nagrywałem sam u siebie w Łodzi. Niektóre nagrywałem z Fazmą. Ale teraz na przykład miksy robię z Lolkiem. Aranże robiłem z Lolkiem. I ja chyba już nie dam rady inaczej. Mhm. Bo się tak przyzwyczailiśmy do naszego systemu pracy, rozumiemy się bez słów i ufam mu w 100%, mhm. więc na koniec dnia i tak on spina całość, no niestety.
5: Okay,
6: Imperator. No.
5: Co? Imperator, Karol Imperator, pozdrawiamy. W takim razie to jest dodatkowa ksywa, która właśnie się tutaj pojawiła. Zanim skończymy to wejście, to jeszcze mam takie szybkie pytanko od słuchaczki Martyny. I to nawet mnie zaciekawiło. Jaka jest najbardziej niedoceniana rzecz w tobie, której inni tutaj nie za bardzo dostrzegają albo słyszą na pierwszy rzut ucha może? Masz coś takiego?
6: Znaczy ja na pewno jestem bardzo, bardzo skupiony na tym, żeby mój tekst był coraz lepszy.
1: Gościem Rap 20 w Radiu SK był raper AG, z którym rozmawiał Mati Fuczyło. Cały wywiad znajdziecie w podcastach Weskowej Apce na smartfony.
7: Jest 9:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Skontrolowano blisko 35 tysięcy placówek i zatrzymano 59 osób. Rząd i służby podsumowują działania po atakach w szkołach na Mazowszu. W związku z tym wdrożono specjalne procedury bezpieczeństwa. Więcej o tym Michał Skolimowski.
8: W akcję zaangażowano 24 tysiące policjantów. Patrole pojawiły się przed szkołami i w szkołach w całym kraju. Wśród zatrzymanych są m.in. osoby, które miały przy sobie lub chciały wnieść na lekcję nóż.
7: A kontrole będą kontynuowane do czasu wyjaśnienia incydentów z ostatnich dni. Trwają już także prace nad zmianą przepisów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach. Silne trzęsienie ziemi w Panamie. Wstrząsy miały magnitudę 7,7. Kilkanaście osób zostało lekko rannych. Uszkodzone są domy, kościoły, urzędy i szpitale. Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Polska w światowej czołówce eksporterów jaj. Nasz kraj zajmuje 3. miejsce na świecie za Stanami Zjednoczonymi i Holandią. W ubiegłym roku ich produkcja w Polsce osiągnęła rekordowe prawie 14,5 miliarda.
1: No to ja pozdrawiam serdecznie wszystkich tych, którzy wykorzystali co najmniej 3 albo 4 na dobrą sobotnią jajecznicę. Wszystkiego smacznego wszystkim życzę na dobry początek soboty. Pobudzamy się. Tutaj jest taki gość, który wchodzi i od razu wszyscy nagle nabierają powera. Oskar Cyms, Łukasz Duńczyk, cześć.

0: A wy macie wszystkie hity, które lubicie. Tutaj właśnie, w Radiu SK Mrozu i bracia Kasperczyk za nami. Słuchajcie, niesamowity wyczyn pewnej 61-letniej Kanadyjki, która pobiła właśnie rekord Guinnessa w robieniu deski. Chodzi o takie ćwiczenie, kiedy opieramy się tylko na przedramionach i palcach stóp, a reszta ciała jest sztywna i ponad ziemią. I ta pani, słuchajcie, wytrzymała w takiej pozycji, strasznie niewygodnej, 5 godzin i 7 sekund. Ja się pochwalę, że mój aktualny rekord w tym ćwiczeniu wynosi minuta 30, a ta pani wytrzymała ponad 5 godzin. To jest strasznie niewygodne ćwiczenie, bo każda sekunda strasznie się tam dłuży. Także gratulujemy pani Kanadyjce, ale nie zazdrościmy i nie będziemy próbować tego rekordu pobić. Ja nam życzę, żebyśmy w tę sobotę robili taką odwrotną deskę, żeby plecy, pupa i nogi dotykały podłoża na kanapie i w takiej pozycji to my możemy bić rekordy Guinnessa. Za chwilę do sobotniego odpoczynku Tame Impala i Jenny.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530-001-130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
3: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: I po reklamie.

0: Junior Caldera i Saphiris Baxter z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A tymczasem słuchajcie, czytam, że sztuczna inteligencja zyskała nową funkcję. To może być rewolucja w kupowaniu ubrań. Bo uwaga, istnieje coś takiego jak wirtualna przymierzalnia. Czyli możemy poprosić sztuczną inteligencję, żeby wygenerowała nasze zdjęcie w ubraniu, które planujemy kupić. I wtedy możemy sprawdzić, jak w tym wyglądamy i spytać się sztucznej inteligencji, czy nam to pasuje. Słuchajcie, czyli to oznacza, że niebawem nawet my, faceci, będziemy potrafili sami sobie kupić ubranie bez pomocy drugiej połówki w przymierzalni. Ja się tylko zastanawiam, czy AI będzie też działało przy wyborze butów na przykład. Czy będzie potrafiło doradzić tak profesjonalnie i powiedzieć: tak, masz z tyłu miejsce na palec, kupuj.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Krakowie. Komfortowe materace, stylowe łóżka, fachowa pomoc do

0: Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Centrum Handlowym M1. FDM.pl.
1: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
2: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
3: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felg i aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
4: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to Twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
5: Jak zmienia się transport publiczny w Małopolsce? Jak sprawić, by pociąg i autobus stały się pierwszym wyborem mieszkańców? O przyszłości transportu w Małopolsce porozmawiamy podczas konferencji Małopolsko Jazda. Transportowa rewolucja regionu. Bądź z nami 12 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zarejestruj się na stronie www.obserwatorium.malopolska.pl.
6: Zapraszam serdecznie, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Konferencja dofinansowana przez Unię Europejską.
8: Szukasz auta, którym bez problemu wjedziesz do strefy czystego transportu? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz szeroki wybór popularnych marek, sprawdzonych w naszym autoryzowanym serwisie. Samochody są gotowe na nowe przepisy i jazdę po Krakowie. Zapraszamy na Aleję Pokoju 63 i na lyko.pl.
9: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Centrum Serenada, Ponarce i krakowskich outletach.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
12: I po reklamie.

Temper City w Radiu SK. Gramy takie fajnie bujające hity na czasie, żebyśmy nie zwariowali od nadmiaru sobotnich obowiązków. No ten dzień już się zaczyna rozkręcać, za 5,5 minuty będzie godzina 10, wtedy też najnowsze newsy w Radiu SK, a potem gramy dalej, Damian Dawid się po 10 na przykład pojawi, a eskowy Messenger jest teraz do waszej dyspozycji, nagrywajcie głosówki, czym jesteście teraz zajęci, w czym wam towarzyszy SK i eskowe hity na czasie. Może teraz i pędzicie na zakupy, bo takie zlecenie od żony właśnie dostaliście, a może u was w domu teraz rusza sprzątanie pełną parą, zakładacie słuchawki, SK na uszach i jedziemy razem z odkurzaniem na przykład, a może siedzicie po prostu w pracy, niewiele się dzieje, tylko tak patrzycie na zegarek, ile do końca. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Czym jesteście teraz zajęci?

0: to promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w super cenie za jedyne 19,99.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy Groszek, ABC i Eurosklep? Bo mają lokalnych dostawców, lokalne produkty i sąsiedzką atmosferę. Wpadnijcie i sprawdźcie sami. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
9: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
10: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Nowa marka, nowy model. Premiera w Krakowie. Od 8 do 10 października XPeng Dynamika zaprasza do Centrum Handlowego Bonarka na premierową prezentację XPeng L03 w wersji elektrycznej oraz nowoczesnej hybrydy RF. Przyjdź, zobacz samochód z bliska, poznaj technologię i odkryj markę XPeng. Tylko od 8 do 10 października na hasło XPeng czeka na Ciebie specjalna oferta. Bonarka poziom zero. Zaprasza XPeng Dynamika.
12: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk klasa M 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica 2,69 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: Tato, co znaczy negocjować?
14: Szukać porozumienia.
13: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
15: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
16: I po reklamie.
1: Kraków na czasie.
17: To będzie nowa artystyczna przestrzeń na mapie Krakowa, choć sam Teatr Bagatela szykuje się do wielkiego generalnego remontu, to już od 22 do 25 października oficjalnie otwiera swoje piwnice. W piwnicy pod Bagatelą rusza kameralna scena na niemal 80 miejsc, kawiarnia i warsztaty. Na start zaplanowano wyjątkowe recitale i cykl spotkań. Wpadajcie zobaczyć, jak zmienił się ten kultowy adres.
18: Minęła 10:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie Koalicji Obywatelskiej ze skutkiem natychmiastowym. To reakcja na materiał Kanału Zero, w którym kobiety zarzucają byłemu wiceministrowi rolnictwa m.in. przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Więcej o tym Michał Skolimowski.
19: Władze klubu oczekują weryfikacji medialnych doniesień przez właściwe służby i najpewniej od tego uzależniają swoje kolejne decyzje. W materiale Kanału Zero były współpracownice oskarżają Michała Kołodziejczaka o przemocowe i agresywne zachowania oraz jedna z kobiet o nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę.
18: Sam polityk w rozmowie z Kanałem Zero zaprzeczył wszystkim zarzutom, nazywając je pomówieniami. A teraz Małopolska. Mieszkańcy Świątnik Górnych otrzymali alerty RCB. To w związku z testem syren alarmowych. Ćwiczenia potrwają do południa. Iga Świątek wspiera zdrowie psychiczne młodych. W Piotrkowie Trybunalskim powstała poradnia dla dzieci i młodzieży dofinansowana przez tenisistkę. Placówka czeka na konkurs NFZ-u, by przyjąć pierwszych pacjentów.
2: Uwaga, będzie jedzenie. Pytałem, czym jesteście zajęci, no i Piotrek wysłał zdjęcie pierogów. Jest ich naprawdę dużo, także nie będzie zamawiania fast fooda w sobotę, ale z nami jest też Karolina.
16: Kochana Eseczko, wy jak zawsze jesteście ze mną w pracy. Jedziemy, jedziemy.
2: Prosisz, masz. No to jedziemy z hitami na czasie. Łukasz Duńczyk, cześć. Ale zaraz, zaraz, czekajcie, słuchajcie, nie ma co się tak spieszyć, teraz coś na uspokojenie, proszę bardzo, uwaga. O, takie rozluźniające pianinko, no właśnie, ze wszystkim zdążymy, sobota jest długa. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, czym jesteście zajęci.

0: Sobi Romeo w Radiu SK narzuca nam odpowiednie tempo przy sobotnich obowiązkach. I teraz uwaga, słuchajcie, będzie bardzo szybka głosówka od naszego słuchacza Szymona, który tak się spieszy, że nie może spokojnie dojeść śniadania.
1: Mano, jem śniadanie w pośpiechu. Żona mi tu zostawiła całą listę do zrobienia. Ja nie wiem, czy się wyrobię do zrobienia, zanim ona wróci z pracy. Dobra, nie przeszkadza.
0: Szymon, stop. Usiądź sobie, na spokojnie dojedz. Właśnie chodzi o to, żebyś teraz korzystał z wolnego czasu. Bo jak żona przyjdzie, to wtedy na pewno sobie nie odpoczniesz. Tu nie chodzi o to, żeby zrobić wszystko przed powrotem żony, prawda? Tylko o to chodzi, żeby pracować w momencie, kiedy ona będzie do domu wchodziła. Bo teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że Szymon ze wszystkim się wyrobił, wszystko jest posprzątane i w momencie, kiedy żona przekracza próg domu, on akurat leży przed telewizorem. Wtedy by się nasłuchał, że ona sobie żyły wypruwa, a ten leń tylko leży i nic nie robi. Radio
2: SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
4: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Calvin Harris w Radiu SK, a teraz czas na nowość, która silnie uzależnia.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo my tylko takie nowości dla was mamy. Kawałki, które szybko wpadają wam w ucho i teraz naszą antenę przejmują latynoskie klimaty. W sam raz do kręcenia bioderkami. Czy to na treningu na siłowni, czy to przy sprzątaniu. Nowość od Malika Montany i 730 Hancho. Malik sam ten numer wam teraz zapowie.
2: Wey you, hello what the hello, 730 Hancho. Malik Montana, twoja ciocia, mama, babcia, wszyscy przy tej nutce ruszamy bioderkami.
0: To i wy spróbujcie. 730 Hancho i Malik, mami już teraz w Radiu SK.

0: Katy Perry w Radiu SK i jest energia dla wszystkich zajętych. A czym zajęta jest Gabrysia?
1: Ja jestem zajęta przygotowaniem do poprawy z matury. 11 lat temu zabrakło mi parę punktów, żeby dostać się na lekarski i poprawiam maturę z chemii. Także trzymajcie kciuki za przyszłego lekarza.
0: Gabrysia, my nie tylko trzymamy kciuki, ale patrząc na to, jakie są teraz terminy do specjalisty, to my się już do ciebie zapisujemy. A i pamiętaj, że jak się skończy studia, to potem jeszcze trzeba zrobić specjalizację, bo pewien pan nie zrobił i ma teraz problemy. Czym jesteście zajęci? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Mamo, ten bohater jest dziwny.
9: Nie lubisz go?
8: Lubię i to jest najdziwniejsze.
10: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
11: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
12: Po 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1 plus 1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz sucha karma dla psa z wołowiną i warzywami Pedigree 7 kg. 37,50 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Biedronka.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie. SK.

0: Eben w duecie z Easy Bizu. To są weekendowe hity na czasie w Radiu SK. Jakby co, Mariusz nie może teraz rozmawiać, bo jest bardzo zajęty.
1: Zajęty pakowaniem się na wyjazd do Szwecji.
0: A wy też możecie być zajęci pakowaniem już za niecałe dwa tygodnie, tylko na razie nie wiadomo, czy to będzie Szwecja, może jakiś cieplejszy kierunek na południu Europy. Nie wiadomo. Odlot ściśle tajny nadciąga. Wiecie, kiedy lecicie i z kim, ale nie wiecie dokąd. Tajemnicę rozwiążemy dopiero przed samym wylotem. Ale słuchajcie, są już podpowiedzi od naszego kapitana. Posłuchajcie.
2: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: No to ułatwił naprawdę. Wcześniej mówił, że to miasto, w tym mieście można patrzeć z góry. Czyli teren górzysty, może jakaś wieża. Nie mam pojęcia. To jest właśnie odlot ściśle tajny. Polećcie z nami w nieznane. Kompletujemy ekipę naszych słuchaczy. Jeszcze jest sporo miejsc, a zgłoszenia są darmowe. Tylko w eskowej apce na smartfony.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
8: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
9: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
8: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
9: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
8: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jak zmienia się transport publiczny w Małopolsce? Jak sprawić, by pociąg i autobus stały się pierwszym wyborem mieszkańców? O przyszłości transportu w Małopolsce porozmawiamy podczas konferencji Małopolsko Jazda. Transportowa rewolucja regionu. Bądź z nami 12 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zarejestruj się na stronie www.obserwatorium.malopolska.pl.
13: Zapraszam serdecznie, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
12: Konferencja dofinansowana przez Unię Europejską.
14: I po reklamie.
15: Jest 11, to jest SK News. Wypadek polskiego autokaru w Turcji. Dwie osoby zginęły, a 7 zostało rannych. Wśród ofiar nie ma Polaków. Do zdarzenia doszło w okolicy Izmiru. Według wstępnych ustaleń w autokar uderzył samochód osobowy. Polscy turyści są pod opieką biura podróży i w kontakcie z konsulem. Więcej patroli i zaostrzone procedury bezpieczeństwa w szkołach. To reakcja na ataki na Mazowszu. Sprawdziliśmy, jak nowe zasady wyglądają w praktyce w jednej ze szkół w Bełchatowie.
16: Z ulicy można co najwyżej przekroczyć główne drzwi. Wchodzimy do holu. Kolejne drzwi blokują nam swobodny dostęp, ponieważ zamontowaliśmy blokadę dostępu elektronicznego.
15: Mówiła Renata Szustakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 1. I jeszcze nietypowy pomysł w Łącku w powiecie nowosądeckim. Przy drodze wojewódzkiej nr 969 stanął jabłkomat. Pomysł zaczerpnięto z Madery, gdzie podobnie sprzedawane są banany. A mieszkańcom ten pomysł bardzo się spodobał.
17: A u nas w Radiu SK cały czas funkcjonuje hitomat. Wyciągamy dla was same najświeższe muzyczne chrupiące kąski. Chociaż w sumie mango nie jest chrupiące, jest soczyste. W każdym razie wakacyjnie w tej godzinie się zrobi, bo Sylwia Grzeszczak za kilka minut zagra. Łukasz Zduńczyk, witajcie!
18: Hity na czasie, na czasie.
17: spędzamy tę jesienną pogodę, która do nas przyszła. I dodajemy energii na sobotę. Justin Bieber i Nicki Minaj, 2 po 11.

0: Asher i Lucardis w Radio SK. Jest dobra playlista. W samochodzie, w pracy i u Basi w domu na przykład.
1: SK, jak sobota, to wiadomo, dzień wiadra i mopa. Ja już prawie chatę posprzątałam, biorę się teraz za ciasto marchewkowe, później obiadek, no i relaks przy herbatce z cytrynką.
0: Jakie to jest piękne uczucie, kiedy człowiek już całe sprzątanie załatwi, nic nie musi i siada w spokoju na kanapie i pije sobie herbatkę. Ale zaraz, skoro jeszcze nie ma 12, 19 po 11 dopiero mamy, a Basia już ma dom posprzątany, to najprawdopodobniej faceta zaangażowała do tego sprzątania. Odkąd się pogoda taka jesienna zrobiła, to on już się nie wykręci żadnym koszeniem trawy i sprzątaniem w samochodzie.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.
22: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć?

0: Dobre to. Nowość od Tiesto. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Za 24 minuty będzie sobotnie południe. No i słuchajcie, już wiadomo. Znaczy, no w sumie to nie wiadomo. Tak troszkę wiadomo, jaka będzie zima w tym roku. IMGW zrobiło taką wstępną prognozę pogody. No i sytuacja wygląda tak. Grudzień ma być cieplejszy niż zazwyczaj, czyli pewnie będzie plucha. Jak zawsze na święta przyjdzie odwilż, a po świętach w styczniu przyjdzie prawdziwa zima. Czyli w sumie, słuchajcie, nic zaskakującego, prawda? Ale jedno jest pewne. My i tak będziemy mieli powód, żeby sobie trochę na tę pogodę ponarzekać. Prawda? Bo jak zimy nie będzie, to będziemy mówić, ale plucha, już mógłby ten śnieg spaść. A jak śnieg spadnie, to będziemy narzekać, że same problemy, korki, że odśnieżać trzeba. No i jest jeszcze jedna pewna rzecz, że znajdzie się albo wujek, ciocia, babcia, albo dziadek, która powie, że kiedyś to były zimy, teraz już takich zim nie ma.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk klasa M 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
9: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
10: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
11: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
14: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
13: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
15: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
13: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki i aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
17: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
18: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
20: Lidl, to się opłaca.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Szukasz auta, którym bez problemu wjedziesz do strefy czystego transportu? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz szeroki wybór popularnych marek, sprawdzonych w naszym autoryzowanym serwisie. Samochody są gotowe na nowe przepisy i jazdę po Krakowie. Zapraszamy na Aleję Pokoju 63 i na lyko.pl.
23: I po reklamie.

sobotni relaks z hitami na czasie. Proszę bardzo, Gnarly i Major League DJs w Radiu SK. Zaskakująca decyzja trenera polskich siatkarzy. Słuchajcie, Nikola Grbić idzie na Harvard, czyli na jedną z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie. Będzie studiował, jak być dobrym liderem, bo mówi, że chce być lepszy w tym, co już robi. Po co? Przecież on i tak już jest dobrym liderem, prawda? On wygrywa wszystko, co się da z polskimi siatkarzami. Ostatnio Liga Narodów, Mistrzostwa Europy. Niech Nikola lepiej zrobi jakiś fakultet z piłki nożnej. Skoro wie, jak wygrywa się Ligę Narodów i Mistrzostwa Europy, to może dałby radę wyciągnąć tych piłkarzy z dywizji B Ligi Narodów.

0: Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Krakowie. Komfortowe materace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w centrum handlowym M1. FDM.pl.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
8: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.

0: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Centrum Serenada, Ponarce i krakowskich outletach.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nowa marka, nowy model. Premiera w Krakowie. Od 8 do 10 października XPeng Dynamika zaprasza do Centrum Handlowego Bonarka na premierową prezentację XPeng L03 w wersji elektrycznej oraz nowoczesnej hybrydy RF. Przyjdź, zobacz samochód z bliska, poznaj technologię i odkryj markę XPeng. Tylko od 8 do 10 października na hasło XPeng czeka na Ciebie specjalna oferta. Bonarka poziom 0. Zaprasza XPeng Dynamika.
5: I po reklamie.
6: Kraków na czasie.
7: A teraz o ciekawej akcji. Książka za puszki dla zwierzaków. Biblioteka Kraków pomaga. Już 17 października Biblioteka Kraków organizuje wielką zbiórkę dla bezdomnych psów i kotów z fundacji Dog Rescue. Zasada jest prosta. Trzeba przynieść karmę, koc, żwirek albo zabawkę dla zwierzaka, a w zamian można zgarnąć nową książkę do swojej domowej kolekcji. Zbiórka odbędzie się w filiach, których listę znajdziecie na krakow.pl. Warto zgarnąć świetną lekturę.
8: Minęło południe. Paulina Horbatowska, to jest SK News. 7 osób nie żyje, a 11 zostało rannych. To po ataku Rosji na Zaporoże. Zniszczony jest m.in. 5-piętrowy budynek. Trwa akcja ratunkowa. Pod gruzami wciąż mogą być ludzie. Rosjanie zaatakowali też zachodnią Ukrainę. W związku z tym mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty RCB. A tymczasem Donald Trump dogadał się z Władimirem Putinem w sprawie rosyjskiego paliwa. Chodzi o import niemal 5000 ton oleju napędowego. Sankcje na rosyjskie paliwo mogą być zawieszone do kwietnia przyszłego roku. Krytycy twierdzą, że decyzja może łamać amerykańskie prawo, bo przepisy pozwalają znieść zakaz importu rosyjskich paliw dopiero po zakończeniu wojny w Ukrainie. A na koniec afrykańska sawanna w łódzkim zoo. Widać już konstrukcję ponad 300-metrowej kładki. Na miejscu był nasz reporter Daniel Tekliński.
9: To będzie pierwsza taka ekspozycja w Polsce. Z nowej perspektywy będzie można oglądać m.in. żyrafy, dla których przewidziano niemal dwukrotnie większą przestrzeń.
8: A zwiedzający będą mogli oglądać zwierzęta z wysokości ponad 3 metrów.
10: A teraz na dobry początek sobotniego popołudnia, na przekór jesieni, będziemy wspominać lato. Pamiętacie te czasy, jak był mundial w USA, środek wakacji, przez Polskę przechodzą fale upałów, 30 stopni na termometrach i właśnie wtedy zaczął się ten hit, który już teraz gram. Długie dni, przepiękna pogoda. Właśnie to sobie wyobrażajmy, słuchając tego kawałka. Jeden z hymnów mundialu. Andrea Bocelli, David Guetta, Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: to kawałek z GTA 6. Premiera już niedługo. Katrin i Paco Amoroso w Radiu SK, 16 minut po godzinie 12. A ja was dzisiaj pytam, czym jesteście w tę sobotę zajęci? Adrian razem z nami.
1: Ja dzisiaj od rana w garach, robię sałatki, gotowanie, szykowanie. A dzisiaj jest o godzinie 16 u mnie imprezka z okazji moich 39 urodzin, więc będzie co jeść.
0: Adrian, w takim razie z okazji twoich 39 urodzin życzymy ci, żeby jutro rano było też co dojadać, żeby goście wszystkiego nie zjedli. I to jest najpiękniejszy prezent urodzinowy, jaki można dostać. No i jeszcze, żeby w magicznych okolicznościach ktoś w nocy za nas po tej imprezce posprzątał.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Największe przeboje. Gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
13: To będzie ostatnia reklama.

0: September z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a ja cały czas sprawdzam wasze głosówki, dajecie znać, czym jesteście w tę sobotę zajęci. No i okazuje się, że numer jeden to oczywiście sprzątanie, ale też wiele osób słucha Radia SK w kuchni, tak jak Natalia.
1: No, sobota wolna od pracy, ale nie od garów. Właśnie robię dewolaję na obiad i czekam jeszcze sprzątanie.
0: Natalia, masz przecież takiego asa w rękawie, aż się prosi, żeby to wykorzystać. Powiedz mężowi, że jak nie posprząta, to dasz mu takiego najgorszego dewolaja, w którym jest mało sera i samo suche mięso. Gorzej będzie, jak mąż wtedy powie, że jak wracał z zakupów, to zjadł hot doga na stacji benzynowej i nie jest głodny.
2: Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer jeden w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100%

0: Hybrydy zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
1: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
2: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to Twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
4: Jak zmienia się transport publiczny w Małopolsce? Jak sprawić, by pociąg i autobus stały się pierwszym wyborem mieszkańców? O przyszłości transportu w Małopolsce porozmawiamy podczas konferencji Małopolsko Jazda. Transportowa rewolucja regionu. Bądź z nami 12 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zarejestruj się na stronie www.obserwatorium.malopolska.pl.
5: Zapraszam serdecznie, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Konferencja dofinansowana przez Unię Europejską.
7: Czujesz rytm? Weź udział w Ruled Dance Floor już 17 października w Bonarce. W programie warsztaty taneczne, jazz, hip-hop, commercial, a na finał Dance Battle. Dziesiątki nagród do zdobycia, w tym karty podarunkowe Bonarki. Zapisy i szczegóły na bonarka.com.pl. Bonarka to o nas.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
10: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
9: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
10: Magnifique!
9: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
10: No, Hisense Media Expert to ma sens.
11: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.

0: To wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia, numer jeden gorącej dwudziestki, MJ Deli w Radiu SK, a tymczasem Skolim, słuchajcie, podpadł ostatnio raperom. Skolim świętował 30 urodziny, zorganizował wielką imprezkę w Siemiatyczach, no i wiecie, jak to w przypadku Skolima bywa, wszystkich interesuje, ile on zarabia, no bo zarabia dużo, ma swoje biznesy, które dobrze działają. W rozmowie z Kozaczkiem zdradził, ile ma kasy, posłuchajcie.
1: Tych raperów, którzy wynajmują na przykład fury czy coś, mogę ich kupić wszystkich.
0: Także słuchajcie, jakby ktoś z was miał na zbyciu rapera w dobrym stanie, w dobrej cenie, niski przebieg, Skolim chętnie odkupi i przyjmie do pracy na stacji benzynowej.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
5: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Nowa marka, nowy model. Premiera w Krakowie. Od 8 do 10 października XPeng Dynamika zaprasza do Centrum Handlowego Bonarka na premierową prezentację XPeng L03 w wersji elektrycznej oraz nowoczesnej hybrydy RF. Przyjdź, zobacz samochód z bliska, poznaj technologię i odkryj markę XPeng. Tylko od 8 do 10 października na hasło XPeng czeka na Ciebie specjalna oferta. Bonarka poziom zero. Zaprasza XPeng Dynamika.
10: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk klasa M 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica 2,69 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
11: Już to czytałyśmy?
12: Już to wymyśliłam.
13: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
14: I po reklamie.
15: Jest 13. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. 19-latek na 3 miesiące trafi do aresztu. To po ataku w szkole w Ostrołęce. O szczegółach Michał Skolimowski.
16: W przypadku 19-latka sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy postawili wcześniej młodemu mężczyźnie 9 zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa wielu osób. Przyznał się do winy, zaatakował swoich kolegów, nauczycieli, a także przechodniów ostrym narzędziem. Miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty. Grozi mu dożywocie.
15: Z kolei 15-latek podejrzany o tragedię podwyżkową. Trafił do schroniska dla nieletnich. Zbadają go psychiatrzy, którzy ocenią, czy za to, co zrobił, powinien odpowiadać jak dorosły. Kierowcy mogą zapłacić więcej za paliwo. Analitycy przewidują podwyżki już w przyszłym tygodniu. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,97 zł, a diesla 8,06 zł. Dziś Światowy Dzień Drzewa. Leśnicy zachęcają, by spędzić czas na łonie natury, a nawet przytulić się do drzewa.
17: Czerpiamy z nich energię, uspokajamy się, regulujemy się wewnętrznie.
15: Jak podkreśla Alicja Antonowicz z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, najlepiej nadają się do tego brzozy.
18: Słyszeliście to? Oni nam każą się do drzewa przytulać. I teraz wyobraźcie sobie, że kończymy sobotnie sprzątanie i mówimy, dobra, ja teraz idę na podwórko i idę się do drzewa przytulić. Wyobraźcie sobie, co by sobie sąsiad pomyślał. Lepiej się do męża, żony, chłopaka przytulić. Albo do mruczącego kotka. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Tak się właśnie łapie siły, łapie spokój po całym tygodniu. Eleonor w Radiu SK, gramy sobotnie hity na czasie. No i sprawdzam, czym jesteście w tę sobotę zajęci. Patryk miał troszkę inne plany na ten dzień.
1: A my sobie jedziemy na salę zabaw z dwójką dzieciaków. No, co prawda miał być weekend bez dzieci, ale wyszło inaczej.
0: Ajajaj. Słychać po głosie, że Patryk tu miał bardzo poważne plany na dzisiejszy wieczór. Ale w sumie może i dobrze wyszło, co? Może dwójka wam wystarczy. Patryk, na poprawę humoru mam dla was gadżety eskowe.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
12: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
13: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
14: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.

0: Magiera i Sobel w Radiu SK. A teraz uważnie posłuchajcie pana lektora, bo on ma wam coś bardzo ważnego do powiedzenia.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No pewnie, że tak, zna się na radiu, wie, że my w Radiu SK zawsze gramy wam najlepsze muzyczne nowości, które szybko wchodzą wam do głowy. No i teraz można powiedzieć nowość od naszego radiowego kolegi, bo to producent, który często pojawia się w programie SK Live Remix w piątkowe i sobotnie wieczory. A Lost Frequencies często gra swoje sety na naszej antenie, a teraz wydał nowy numer. No i Lost Frequencies to jest taki gość, który się specjalizuje w takich relaksujących, chillujących klimatach, jak na przykład tutaj. No i teraz mamy dla was nowość od tego pana, Lost Frequencies, Don't Forget About Me. Tutaj też można fajnie odpocząć.

0: Sean Paul i Alexis Jordan z hitem Zawsze na czasie na antenie Radia SK. Jesteśmy razem z wami przy wszystkich sobotnich obowiązkach. No i Janek nagrał głosówkę.
1: Dzisiaj zasuwam na budowie i już mam dość. Ale mam nadzieję, że żona będzie zadowolona.
0: Janek, żona już jest zadowolona, bo jej nie przeszkadzasz przy domowych obowiązkach. Każdy zajął się swoją pracą i każdy jest szczęśliwy. A jeśli chodzi o tę budowę, no to żona będzie zadowolona, jeżeli zrobisz wszystko tak, jak ona ma to na tablicy na Pinterestie. Bo ona już ma wszystkie wizualizacje, jak to po remoncie będzie wyglądało. Ty musisz tylko postępować zgodnie z instrukcjami. Dla wszystkich domowych ekip remontowych SK gra najlepsze hity na czasie, żeby wam energii nie zabrakło. Po krótkiej przerwie na przykład Temper City, a przed 14 na pewno będzie gorąca nowość od Taylor Swift.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felg i aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
9: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
15: Codziennie niskie ceny.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Szukasz auta, którym bez problemu wjedziesz do strefy czystego transportu? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz szeroki wybór popularnych marek, sprawdzonych w naszym autoryzowanym serwisie. Samochody są gotowe na nowe przepisy i jazdę po Krakowie. Zapraszamy na Aleję Pokoju 63 i na lyko.pl.
18: I po reklamie.
19: Esko.

0: Kobieta tu w Radiu Estka, to oczywiście All The Things She Said. Mamy 14:17 w sobotę i dzisiaj jest ten jedyny dzień w roku, kiedy można użyć chyba najbardziej cringe'owego tekstu na podryw, bo mamy 10 października, czyli 10:10, więc możecie zagadać do dziewczyny albo chłopaka. Jesteś dzisiejszą datą, bo jesteś 10:10. Jeżeli znacie jeszcze gorsze teksty na podryw, to możecie dać znać głosówką na eskowym messengerze, choć nie wydaje mi się, żeby istniały. W razie czego eskowe prezenty mam przygotowane. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17:40 w Polsacie.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
7: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
8: Tato, co znaczy negocjować?
9: Szukać porozumienia.
8: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
10: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: Nowość w Radiu SK to Rose i New Trick. 25 minut nam brakuje i będzie 15 w sobotę. Przed chwilą mówiłem, że dzisiaj mamy taką wyjątkową datę, bo mamy 10 października, czyli 10.10. No i można użyć tego tekstu na podryw, że tam jesteś dzisiejszą datą, bo jesteś 10 na 10 i tak dalej. No i pytałem was, czy znacie jeszcze gorsze teksty niż ten, czy takie w ogóle istnieją, i Marek się zgłosił.
1: A po głosówki najgorszych tekstów? Jesteś mikrofalówką, bo przy tobie robi mi się gorąco.
0: I to bardzo ciekawe, bo tekstów z wykorzystaniem tego jakże sympatycznego sprzętu AGD jest więcej. Amelka wysłała go nam na Messengerze Eski. Jesteś może mikrofalówką? Bo kręcisz mnie jak mikrofalówka talerzem. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Krakowie. Komfortowe materace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w centrum handlowym M1. FDM.pl.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to Twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży, bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.

0: Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w 1 z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Jak zmienia się transport publiczny w Małopolsce? Jak sprawić, by pociąg i autobus stały się pierwszym wyborem mieszkańców? O przyszłości transportu w Małopolsce porozmawiamy podczas konferencji Małopolsko Jazda. Transportowa rewolucja regionu. Bądź z nami 12 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zarejestruj się na stronie www.obserwatorium.malopolska.pl.
3: Zapraszam serdecznie, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Konferencja dofinansowana przez Unię Europejską.
4: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Centrum Serenada, Bonarce i krakowskich outletach.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nowa marka, nowy model. Premiera w Krakowie. Od 8 do 10 października XPeng Dynamika zaprasza do Centrum Handlowego Bonarka na premierową prezentację XPeng L03 w wersji elektrycznej oraz nowoczesnej hybrydy RF. Przyjdź, zobacz samochód z bliska, poznaj technologię i odkryj markę XPeng. Tylko od 8 do 10 października na hasło XPeng czeka na Ciebie specjalna oferta. Bonarka Poziom Zero. Zaprasza XPeng Dynamika.
7: I po reklamie.

0: to promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
4: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
9: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
3: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
4: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: To będzie ostatnia reklama.
12: Czujesz rytm? Weź udział w Ruled Dance Floor już 17 października w Bonarce. W programie warsztaty taneczne, jazz, hip-hop, commercial, a na finał Dance Battle. Dziesiątki nagród do zdobycia, w tym karty podarunkowe Bonarki. Zapisy i szczegóły na bonarka.com.pl. Bonarka to o nas.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Znamy kolejne gwiazdy przyszłorocznego openera. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. No, to dziewczyna, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W Esce gramy jej hity takie jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpracę z Marshmello, Calvinem Harrisem, czy Illenium. A na festiwalu w Gdyni także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać choćby z hitu Young Blood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej, The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Ray, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Wszystko, czego chciałem, jest tu, tak w swoim nowym wspólnym hicie śpiewają Mrozu i bracia Kacperczyk. To tytułowy singiel z nowej płyty Mroza. Na okładce widzimy wschodzące słońce i zarówno ta grafika i ten tytuł mają znaczenie.
16: Razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat, coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty, poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały.
15: W tym tygodniu Mrozu zagrał dwa wyprzedane koncerty na warszawskim Torwarze, a wśród gości byli m.in. Zalia, bracia Kacperczyk czy Krzysiek Zalewski. Kolejne miasta to Wrocław, dzisiaj bodajże, z tego co pamiętam, później Gdańsk i Kraków, a cała rozmowa z Mrozem o jego najnowszej płycie czeka w podcastach w eskowej apce. no i hit Mroza, a także braci Kacperczyk, Wszystko czego chciałem, na pewno już za kilka chwil w Radiu SK. Tymczasem mamy 2 minuty po 15 i gramy Teddy'ego Swims, a później Jennifer Lopez, Sanach i Jay-Z z Linkin Park. Paweł Karpiński, dzień dobry.

0: Tobi Romeo w Radiu SK i Fly High, czyli porządny muzyczny odlot, a my w Radiu SK mamy także odlot ściśle tajny, czyli wiecie, z kim lecicie, czyli z naszym eskowym porankiem, Jankesem, Kamą i Wiktorem i oczywiście najlepszą ekipą słuchaczy Radia SK, tylko nie wiecie, dokąd lecicie, to będzie niespodzianka absolutnie dla wszystkich. No i do naszej ekipy wczoraj dołączył Tomek razem ze swoją żoną Weroniką. Tomek jest instruktorem nurkowania i w zgłoszeniu wrzucił nam swoje selfie ze szczupakiem, tylko to selfie, co ciekawe, jest zrobione pod wodą.
1: To czy ty byś ewentualnie też ponagrywał pod wodą różne fantastyczne rzeczy, jeśli będziemy w miejscu, gdzie jest woda i gdzie jest ciepło?
2: No myślę, że obowiązkowo.
1: To o gole nogi.
3: No lecimy, bierzemy cię, lecisz z żoną na odlot ściśle tajny.
4: Super, nie wierzę, normalnie ja nie wierzę.
0: Tomek już jest w naszej ekipie, jeżeli wy także chcecie dołączyć, to oczywiście wpadajcie do naszej eskowej aplikacji, tam za darmo te zgłoszenia, a jeżeli bardzo was interesuje, gdzie lecimy i chcecie rozszyfrować tę zagadkę, no to nasz kapitan serwuje podpowiedzi.
5: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: No, znając naszego kapitana, prawdopodobnie chodzi o jakieś miasto, w którym poznał jedną ze swoich dziewczyn, więc to jest naprawdę trudna zagadka.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz.

0: Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
6: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
0: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro.

0: trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

tym hitem w 2008 roku Britney Spears rozbiła muzyczny bank, to Womanizer w Radiu SK. Wielkim sukcesem nie była tylko piosenka, ale także klip do tego numeru. No, bardzo niegrzeczny obrazek powstał. Sprawdziłem, że na liczniku w tym momencie już prawie 500 000 wyświetleń pod teledyskiem do Womanizer.

0: No, prawdziwy hit zawsze na czasie. To była Britney Spears, a za chwilę wesce Alex Warren.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ukośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
10: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w 1 z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour w sumie najlepszy
5: jest. I po reklamie.

0: Liwka poza tobą nic. W Radiu SK gramy hity na czasie. Za chwilę będzie 16.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: o tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
1: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
2: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
0: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie.
7: Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Jak zmienia się transport publiczny w Małopolsce? Jak sprawić, by pociąg i autobus stały się pierwszym wyborem mieszkańców? O przyszłości transportu w Małopolsce porozmawiamy podczas konferencji Małopolską Jazda. Transportowa rewolucja regionu. Bądź z nami 12 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zarejestruj się na stronie www.obserwatorium.malopolska.pl.
19: Zapraszam serdecznie, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
18: Konferencja dofinansowana przez Unię Europejską.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Nowa marka, nowy model. Premiera w Krakowie. Od 8 do 10 października XPeng Dynamika zaprasza do Centrum Handlowego Bonarka na premierową prezentację XPeng L03 w wersji elektrycznej oraz nowoczesnej hybrydy RF. Przyjdź, zobacz samochód z bliska, poznaj technologię i odkryj markę XPeng. Tylko od 8 do 10 października na hasło XPeng czeka na Ciebie specjalna oferta. Bonarka poziom zero. Zaprasza XPeng Dynamika.
22: I po reklamie.
23: Kraków na czasie.
24: A teraz mam świetne wieści dla fanów klimatycznych spacerów po centrum. Już od czwartku, 15 października, na Małym Rynku kolorowy kiermasz pogranicza kultur. Będzie unikalne rękodzieło, ceramika z różnych zakątków Europy, a do tego darmowe warsztaty i koncerty zespołów m.in. z Bułgarii, Chorwacji czy Austrii. Wydarzenie potrwa do 25 października, a z kartą krakowską zjecie tam na miejscu 1/3 taniej.
25: Muzyką się żyje.
26: Fani w Stanach zacierają ręce. Zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Pojawiło się na nim 6 kawałków w wersji live. No i teraz Stanach zapowiedziała drugą część. Na tym winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane podczas występu na Narodowym. I album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD, premiera krążka 30 października. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu, nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy, więcej o tym przeczytacie na sk.pl, a Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna zaczęła już przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Zamiast jesieni mamy lecz letnią imprezkę jak na Ibizie. Już dziś wieczorem Resistance Poland, czyli wielka klubowa impreza w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję, no i w tym roku drugi raz zatrzymuje się w Polsce. Taka imprezka dziś wieczorem w Trójmieście, ale u nas Wesse też będzie, do niej odliczamy jeszcze 2 godziny, to po 18. Wcześniej niezła rozgrzewka, The Chainsmokers i Coldplay zaczynają, później Zalia. Paweł Karwiński, dzień dobry.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu Eskasz, 18 minut po 16, odwrotnie jednak. Teraz uwaga, będę mówił do wszystkich psiarzy, szczególnie tych, którzy śpią ze swoim psem w jednym łóżku, ponieważ naukowcy postanowili sprawdzić, czy spanie z psem pogarsza jakość snu, więc znaleźli ponad 20 dorosłych osób, założyli im czujniki ruchu na nadgarstkach. Pieski miały takie same czujniki, ale przy obroży. No i co wyszło z tych wszystkich pomiarów? Że nie ma żadnych różnic z obecnością psa w łóżku, więc czy śpicie z psem, czy bez, tutaj to nie ma żadnej różnicy. No więc świetne badanie, świetne wnioski i wydaje mi się, że to jest tak, że pies nie zabiera nam snu, tylko jakieś 80% powierzchni łóżka. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Media Expert, taniej masz.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
13: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: One Republic, All The Right Moves w Radiu SK, a na naszym Messengerze Mateusz.
1: Cześć wszystkim, muszę to powiedzieć, że świetnie grasz Pawełku i rozchmurzasz ten jesienny dzień. I chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy, ale przede wszystkim jedną słuchaczkę, która miała urodziny, Ninę. I prosić Ciebie, Pawełku, o Twoje pozdrowienia, bo wiemy, że na takie czeka.
0: Och, Nina, oczywiście wszystkiego najlepszego, 100 lat, 100... A, nie, może bez śpiewania tym razem, ale oczywiście ściskam mocno i wszystkiego najlepszego dla Ciebie. No i dla Ciebie, dla wszystkich, dla każdego. Już za chwilę Tate McRae w Radiu SK i później Dawid Podsiadło. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda. Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to Twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: I po reklamie.
4: Eska.

0: Ben, All of My Love w Radiu SK na chwilę przed 17. Prosto z propozycji do gorącej 20 Radia SK. Ostatnio na miejscu pierwszym był MJ Deli, jego Deli Supreme i obiecuję, że ten hit pojawi się po 5 wesce.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w super cenie za jedyne 19,99.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda.
11: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Bambi łączy siły z BDS-em 2115. Artyści nagrali wspólny numer Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem Bi. Premiera już w najbliższy piątek, a wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK jako pierwsi już w momencie premiery, bo co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Mamy dla was specjalny program z nowościami. Artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego odpalajcie Radio SK w każdy czwartek po 23. Zapraszam Mati Fuczyło. A królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową, a w rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest sekret.
17: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
18: A ulubione śniadanie?
17: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować.
16: O. Maryla Rodowicz naprawdę dużo pracuje. Na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie. A na scenie mają pojawić się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. A polski producent rusza w mini światową trasę koncertową. Trips ogłosił, że rusza na podbój innych kontynentów. W przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i na Seszelach. A w Polsce rządzą oni, Dawid Kwiatkowski i Margaret. Ich hit Później Ci Opowiem otwiera 17 w SC. Później The Kid Laroi, Justin Bieber, wpadnie też Shawn Mendes i Sean Paul. Paweł Karpiński, dzień dobry.
19: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Sean Paul, Get Busy w Radiu SK, 17:15 na zegarach. Ja przeglądam właśnie nasz eskowy Instagram i uśmiechają się do mnie Santia i Korościel, którzy trzymają w rękach jakiś kosmiczny sprzęt, który świeci się na różne kolory i okazuje się, że jest to komputer gamingowy o wartości 11 tysięcy złotych i chłopaki w przyszłym tygodniu po 15 w Radiu SK będą mieli ten komputer dla was do zgarnięcia. Na razie jest w ich rękach, ale mam nadzieję, że go oddadzą bez problemu. Dodatkowo mają też bilety na PGA tegoroczne, a także bezprzewodowe głośniki. Jeżeli macie ochotę na taki sprzęt i kochacie grać w gry, no to wpadajcie na SK.pl i zgłaszajcie się za darmożkę. Radio
1: SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: A teraz w RTV Euro AGD.
14: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu SK, a teraz potężna dawka dobrych klubowych dźwięków.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tiesto wraca z nowym singlem i Tiesto wraca też po wielu, wielu latach do Polski. Już w przyszłym roku, dokładnie 19 czerwca, wystąpi na stadionie Legii w Warszawie. To oczywiście w ramach Warsaw Music Festivalu. Na tę imprezę zaprasza Was Radio SK, więc spokojnie, bilety na koncert Tiesto na pewno u nas będą. Wcześniej przygotujmy się na tę wielką imprezę, która w przyszłym roku, słuchając jego nowego singla, który naprawdę, naprawdę nie zawodzi. Hard to be around. Tak się nazywa. Odpalamy już teraz Westchnie.

0: Katy Perry i Firework w Radiu SK. No dzisiaj późnym wieczorem fajerwerków na pewno nie zabraknie. No pamiętajcie o tym, co dzieje się w SK zawsze w piątek i sobotę wieczorem, czyli SK Live Remix. Porządne klubowe granie. Dzisiaj James Hype i Urzel. A zresztą o szczegółach posłuchajcie sami.
1: Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.

0: za mniej niż przypuszczasz. Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Krakowie. Komfortowe materace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w centrum handlowym M1. FDM.pl.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
4: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Centrum Serenada, Bonarce i krakowskich outletach.
5: I po reklamie.
6: Esko.

0: MJ Deli i Deli Supreme w Radiu SK prosto ze szczytu gorącej dwudziestki. A kolejne wasze ulubione hity na czasie już za moment będzie grał dla was Mati Fuczyło. Przed nami imprezka.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
6: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
7: To będzie ostatnia reklama. Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to Twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży, bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
8: I po reklamie.
9: Kraków na czasie.
10: Może ktoś z Was ma w domu stary mebel, popruty sweter albo pamiątkowy obrus, z którym tak właściwie nie wiadomo co zrobić. Krakowskie Biuro Festiwalowe rusza z akcją Sztuka do Rzeczy. W listopadzie cały Kraków, od Bronowic aż po Hutę, opanują darmowe warsztaty z upcyclingu i rzemiosła. Będzie można nauczyć się szycia z resztek tkanin, odnawiania krzeseł, a dzieci zaprojektują krakowskie metro. Większość zajęć jest bezpłatna, liczba miejsc mocno ograniczona. Szczegóły na sztukadorzeczy.pl.
11: Muzyką się żyje.
12: A za nami ostatnia odsłona gorącej dwudziestki. Wczoraj odliczyliśmy 20 najlepszych hitów. Na pierwszym miejscu wylądował kawałek Deli Supreme. To oczywiście MJ Deli. Przed chwilą mieliście okazję usłyszeć ten kawałek na antenie Radia SK. Wcześniej, bo na drugim miejscu też Happiness is So Sad, Swedish House Mafia i Like Lee. Chłopaki, a więc Kuba i Kuba znaleźli się z kolei na trzecim miejscu gorącej dwudziestki. Pamiętajcie o tym, aby głosować na swoje ulubione utwory. Tam dołączyły też nowe propozycje. A już w poniedziałek inna lista hitów. Mam oczywiście na myśli Rap 20. W poniedziałek moim gościem będzie Szaran, ale na miejscu pierwszym ostatnio kawałek O Co Chodzi z Taco Hemingwayem. Nazywa się on Halo. Na drugim z kolei miejsce pierwsze gorącej 20, czyli Deli Supreme i MJ Deli właśnie.
13: Imprezka.
14: Imprezka.
15: Imprezka.
12: A kto albo co jest dzisiaj waszym numerem jeden? Koniecznie dajcie mi znać. Czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze. No sprawdzimy, co dzisiaj jest waszym numerem jeden. Mati Fuczyło to ja, Damiano Dawid to on, a The First Time to jego kawałek, który zagram teraz. Dobry wieczór.

14 minut po 18, to jest sobotnia imprezka, to Sean Paul i Give It Up To Me. Słuchajcie, dowiedziałem się o tym, że pod Lublińcem w lesie pojawił się niedawno taki znak informujący o bobrach, o tym, że one są tutaj w pobliżu. I co się stało? No chyba się bobrom nie spodobał, bo bobry postanowiły go przegryźć i zniszczyły zupełnie. No, znak ostrzegał przed bobrami, bobry ostrzegły, że ostrzegane wcale nie zamierzają być. Avalon i For Nothing.

Za smarki z Markiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak.

de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: doczekaliśmy się już nawet hitów, a gry jeszcze nie ma. To Sexy Magic, tak nazywa się ten hit. A więc Cariel, Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again, a to wszystko z gry komputerowej GTA 6. Ja sprawdzam tym razem kto, albo co jest dzisiaj waszym numerem 1. Okazuje się, że to może być na przykład szef. Dawid nagrał się na eskowym Messengerze, zobaczcie, posłuchajcie właściwie.
1: Nie, moim numerem 1 jest mój szef, Grzesiek, który jest moim partnerem fotowym i też moim szefunciem. Pozdrawiam cię, Grzesiu. Mam nadzieję, że to słuchasz.
0: Coś mi mówi, Dawid, że ktoś tutaj, ktoś z naszej dwójki walczy o podwyżkę. Ja trzymam kciuki i jak coś, to powiem jakieś dobre słowo szefowi. Radio SK. Dawid się nadaje.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: To będzie ostatnia reklama. Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: I po reklamie.
10: JYSK.

Rudimental, Khalidi, All I Know West, 18 minut przed 19. Słuchajcie, naukowcy odkryli, co trzeba zrobić, żeby zmniejszyć stres związany z pracą. I teraz uwaga, bo to wcale nie będzie żart. Otóż trzeba jechać na urlop. Serio, ale teraz jeszcze tak bardziej serio. Chodzi o to, że według nich, według naukowców, jeżeli urządzimy sobie takie wakacje, nawet króciutkie, króciusieńkie, co 2 miesiące, to będziemy zdecydowanie mniej zestresowani pracą. Ja to całkiem rozumiem, tylko co zrobić z tym stresem przed zapytaniem szefa o takie wolne co 2 miesiące? Tego nie przemyśleli.

Back to Yours. To jeszcze cały czas nowość. Ale on nagrał ten hit, a my zagraliśmy go świeżo po premierze, bo przecież wszystkie hity zaczynają się w nocy z czwartku na piątek. Co tydzień gramy wam najnowsze kawałki od razu po premierze. Od razu po północy, gdy tylko te utwory się ukazują. A co? A w temacie nowości, no to warto zostać z Eską, bo zaraz zagram wam coś, przy czym swoje palce maczał David Guetta. I to cały czas coś nowego.

0: for another. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: Eurowizja Junior coraz bliżej, a nasze notowania rosną. Wiktor Sass ma powody do radości. W głosowaniu fanów juniorskiej Eurowizji nasz reprezentant zajmuje drugie miejsce. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Wiktor Sass na konkursie wystąpi z piosenką Gravity. Artysta ma prośbę do słuchaczy Radia SK. O tak.
15: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
14: Finał Eurowizji Junior już 24 października. W przeciwieństwie do dorosłej Eurowizji każdy kraj może głosować na swojego reprezentanta. Cały wywiad z Wiktorem Sassem znajdziecie na sk.pl. Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym openerze. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. To artystka, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W Esce gramy takie jej hity jak Love Me Like You Do, Burn Lights czy jej współpracę z Marshmallow, Calvinem Harrisem i Illenium. Na openerze także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Raya, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Wschodząca gwiazda polskiego rapu dotarła na szczyt. Numerem 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK jest kawałek Deli Supreme, za którym stoi MJ Deli. To młody raper, który nawija m.in. o życiu na emigracji w Nowym Jorku. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła szwedzka ekipa Swedish House Mafia i Likely z hitem Happiness is so sad. Podium zamykają zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba ze swoim nowym hitem Chłopaki. Cała gorąca 20 czeka na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie listy w każdy piątek po godzinie 17.
16: Impreska.
14: Uwaga, mam straszną ciekawostkę. Według nowych badań nasz układ słoneczny może rozpaść się wcześniej niż sądziliśmy. Ale to nadal jeszcze 6 miliardów lat. Więc mamy czas na imprezkę. Mati Fuczyło, cześć. Zalia, tylko kochaj mnie, tak zaczynamy.
17: Na czasie.
14: Dwie minuty po 19:00.

0: BPM to Kizo i Bledka.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ten hit zagrałem wam już prawie 12 minut po 19, ale teraz wszystkie hity zaczynają się w Esce. Jesteśmy znani z tego, że wyszukujemy dla was najlepsze nowości i nie inaczej będzie tym razem. A przygotowałem coś klubowego. Dziś w nocy przed nami Esca Live Remix. To nasza kultowa audycja. W nocy najlepsi DJ-e świata przejmą antenę Radia Esca i zagrają swoje sety. O północy James Hype, później będzie też Hugel, ale wcześniej. Już teraz wyjątkowo mocne połączenie. Można się rozgrzać klubowo. Będzie Marlon Hofstadt, będzie David Guetta. Oni wypuścili kawałek Korap. Posłuchajcie, bo jest jeszcze cieplutki, prosto z fabryki.

0: jeszcze mogę powiedzieć, że my już na Morence? To Morena Spectrum w Radiu SK, 27 minut po 19. Ale bardzo chciałbym o tej 19.27, 28 już prawie, ustalić jedną rzecz. Co robi się w sobotę o tej porze? No bo wiecie, to jest już godzina, która pasuje do tego, aby urządzić sobie małą imprezkę, albo i dużą. Może ktoś właśnie teraz zaczyna w moim akompaniamencie, albo może dzisiaj odpoczywacie, a może ktoś dzisiaj dzielnie pracuje. Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Może na przykład chcecie pozdrowić taksówkarza, który teraz wiezie was do znajomych i szybciej dzięki temu dotrzecie. Z tego miejsca pozdrawiam wszystkie osoby w taksówkach, które właśnie teraz spotkały się w lusterku wzrokiem z taksówkarzem. Strzelam, że ktoś taki jest. Trzymam kciuki za wszystkie wasze misje. W każdym razie dajcie znać, co robicie. Wyślijcie głosówkę na eskowym Messengerze. Warto, bo mam nagrody. I hity na czasie też mam. Chapel Roan to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
2: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama. 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: To będzie ostatnia reklama.
7: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: I po reklamie.

0: tu nie wracasz.
1: Trzech raperów, jeden kawałek. A nazywa się Plan B, to PZ, Mata i Kaz, bałagany 18 minut przed 20. Sprawdzam, co robicie właśnie teraz. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na eskowym messengerze. Przemek to zrobił między innymi.
2: Cześć, Czeska.
1: Cześć.
2: Jest 19.29, a ja właśnie zaczynam szpaklowanie progu w samochodzie po spawaniu.
1: O, ale jak coś, to nie bity, prawda? Oskar też się nagrał.
3: Siema, SK. Ogólnie to spotkałem się wzrokiem sam ze sobą, bo sam jestem taksówkarzem i właśnie wyjechałem do roboty. Pozdrawiam.
1: No to w takim razie powodzenia w pracy, dobrej zabawy. Jeszcze Ela.
4: A ja właśnie zerwałam z dietą i robię pizzę na grubym cieście. Pozdrawiam.
1: Ela, po uśmiechu w głosie wnioskuję, że to wcale nie był szczęśliwy związek, więc gratuluję decyzji. I smacznego życzę.

0: To Taylor Swift, to Patient Zero. Słuchajcie, bo przed chwilą dostałem plan na idealny wieczór od Julii.
1: Cześć SK, ja teraz jedę autem i słucham Radia SK.
0: I bardzo dobrze!
2: SK.

0: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: To będzie ostatnia reklama. A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
2: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga!
2: No to będzie Giga Challenge.
3: Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: I po reklamie.
5: Kraków na czasie.
6: To ma być widowisko, jakiego Kraków jeszcze nie widział. Maryla Rodowicz rusza w gigantyczną trasę halową i 10 grudnia przyszłego roku wpadnie do Tauron Areny. Będzie oczywiście Małgośka, będzie Niech żyje bal. Kultowe hity zabrzmią w zupełnie nowych aranżacjach, a na scenie obok Maryli mają się pojawić gwiazdy popu i hip-hopu. Warto już teraz szykować się na to potężne widowisko, ognistą choreografię i spektakularne show. Bilety na koncert już trafiają do sprzedaży.
7: Muzyką się żyje.
8: Bydgoszcz doceniła BDOS-a 2115. To rodzinne miasto rapera, które właśnie znalazło się w gronie ludzi szczególnie dla niego zasłużonych. Podpis BDOS-a trafił do bydgoskiej Alei Autografów przy ulicy Długiej, a sam raper zapewnił, że nigdy nie splami imienia swojego miasta. Bydgoszcz często pojawia się w tekstach BDOS-a. Raper często też chwali się, że z tego miasta pochodzi. Lato się skończyło, ale sezon na imprezki zdecydowanie nie. Przed nami kolejny przystanek naszej eskowej trasy koncertowej SK Music Tour. 14 listopada widzimy się nad Bałtykiem. Zapraszamy do hali Millennium w Kołobrzegu. Tam będzie rządził rap. Na scenie wystąpią m.in. Jangla Osia czy Fukaj, a bilety na to wydarzenie trafiły już do sprzedaży. Szczegółów szukajcie na sk.pl. Fani Dawida Kwiatkowskiego mają czego słuchać w jesienne wieczory. Ostatnio ukazała się nowa płyta tego artysty pod tytułem Południe. Dawid jest dumny nie tylko z zawartości, czyli nowych utworów, ale też z formy wydania albumu, bo ukazał się m.in. na winylu.
9: To mój pierwszy raz. Pierwszy raz od razu trzy okładki, czyli w sumie to trzy winyle. To jest właśnie taka idealna płyta chyba pod gramofon, więc dlatego też od razu wiedziałem, że muszę wydać też ją na winylu i nie ograniczać się tylko do CD.
8: Album Południe zawiera m.in. hit Później ci opowiem nagrany z Margaret. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Fani Sanach zacierają ręce. Artystka zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym. Tam pojawiło się 6 kawałków w wersji live. Teraz artystka zapowiedziała część drugą. Na kolekcjonerskim winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane w czasie występu na Narodowym. Album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD. Premiera krążka 30 października.
10: Imprezka.
8: Ale o 20:00 teraz, a więc nie trzeba na nic czekać, startuje imprezka. A właściwie ona trwa, a ja mam dla was kilka świetnych hitów. Będzie Beauty and the Beat, a więc Justin Bieber i Nicki Minaj. Będzie Daria Zawiałów, będzie Miley Cyrus i ja też jestem. Mati Fuczyło, cześć!

0: hity.
1: Vans Joy, Riptide Vest, 14 minut po 20. Wszystkie hity zaczynają się w Vestce, dokładnie tak jest. Gramy je wam jako pierwsi w nocy z czwartku na piątek, kiedy to te hity się ukazują, ale teraz również w weekendy mamy dla was wszystko to, co nowe i wszystko to, co dobre. Mam pytanie, czy ktoś z was lubi klubową muzykę albo na przykład house? Jeżeli lubicie klubowe brzmienia, to dziś o północy koniecznie słuchajcie SK Live Remix. Właśnie wtedy James Hype, a później także Hugel. Oni przejmą naszą antenę ze swoimi setami, ale wcześniej rozkręcamy się już teraz. Clooney, Prosby i Christian Henry, oni nagrali kawałek Good Girl i myślę, że na pewno wam się spodoba.

0: move like that.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: O nich ostatnio jest bardzo głośno, to Temper City Reverse Psychology. A teraz będzie o zawodach, które mógłbym wygrać. Ale się nie zgłosiłem. W Japonii odbyły się zawody w spaniu, słuchajcie. Trzeba było zasnąć na 1,5 godzinki i wygrywała osoba, która według naukowców zapadła w taki najlepszy, najbardziej jakościowy sen. Warto, bo do wygrania było 50 tysięcy złotych i to ponad. No czyli mowa jest srebrem, milczenie złotem, a sen 50 tysiącami. To ja idę spać.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.

0: to Talking Body i Tove Lo. Wyobraźcie sobie, że słuchacie tego hitu na słuchawkach, w samolocie, lecąc gdzieś w nieznane. W nieznane, bo przed nami odloty ściśle tajne. Cały czas zbieramy ekipę. Pytanie brzmi tylko, kto chce polecieć z nami? W skrócie chodzi o to, że wiadomo kiedy i wiadomo z kim polecicie, ale nie wiecie dokąd. Ja mam małą podpowiedź.
1: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: Zgłoszenia znajdziecie w apce Radia SK i to za darmo. Ale dokąd lecicie, to dowiecie się dopiero na lotnisku. A my gramy. Perdón, Nicky Jam i Enrique Iglesias.

Wczoraj ten hit znalazł się na 19 miejscu gorącej 20. To Liwka, a to Oskara Cymsa. Zagram za chwilę Mati Fuczyło, to jest imprezka. 3 minuty zostały do 21.

0: promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
4: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
5: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
4: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
6: Poleca Radio SK.
7: I po reklamie.
8: Kraków na czasie. Jesienne wieczory w Krakowie znów rozbłysną tysiącami barw. Od 6 listopada w Ogrodzie Doświadczeń nowa edycja Parku Miliona Świateł. Tym razem trafimy do Królestwa Zwierząt. Od świecącej sawanny ze słoniami przez rafy koralowe aż po prehistorię. A tam na przykład dinozaury ćwiczące na siłowni i dinozaur w roli DJ-a. Znakomite tło do zdjęć i idealny pomysł na wieczorny wypad ze znajomymi lub rodziną. To od 6 listopada.
9: Muzyką się żyje.
10: Bambi łączy siły z BDSM 2115. Artyści nagrali wspólny kawałek Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem B. Premiera w najbliższy piątek, a wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK jako pierwsi już w momencie premiery. Co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Mamy dla Was specjalny program z nowościami. Artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego odpalajcie Radio SK w każdy czwartek po 23:00. Zapraszam w swoim imieniu. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje, ogłosiła nawet trasę koncertową, a w rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest sekret.
11: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13:00.
12: A ulubione śniadanie?
11: No niestety podsmażam chlebki na maśle. I to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować. O.
10: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie. Na scenie mają pojawić się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna zaczęła już przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Damiano David i Dove Cameron pokazali zdjęcia ze ślubu i hucznego wesela. Ceremonia w Sienie odbyła się 24 września. Teraz do sieci trafiły zdjęcia młodej pary. Zobaczycie je na sk.pl, a Damiano Davida możecie regularnie usłyszeć się w Radiu SK.
0: Impreska.
1: Impreska.
10: Ale nie tylko jego i mam ku temu dowody. Oskar Sims, W&W, Mrozy i Kacperczyk, Bauza, Roxy, Andrea Bocelli, Keki Perry i Kuba i Kuba. Między innymi ich zagram wam już teraz, 2:02. To jest impreska. No to rozkręćmy ją na dobre. Mati Fuczyło, cześć! A zaczyna bez końca Oskar Sims.

to Bauza i Magnetic. 14 minut po 21, a wiecie, że dziś w nocy jest opcja na zobaczenie zorzy polarnej? Wszystko zależy od pogody, ale w niektórych miejscach można wypatrywać jej podobno już nawet teraz. Więc jeżeli macie warunki, które mogą wam na to pozwolić, czyli po prostu widać horyzont, to warto spróbować nawet teraz i rozejrzeć się, bo jak się okazuje, nie trzeba lecieć na północ, mamy zorzę w domu. Byle tylko się nie okazało, że to sąsiad zrobił imprezę i świeci lampkami po niebie.

Eben, Easy Bizu i All of My Love. I 28 minut po 21:00, to jest Eskopa Imprezka, Mati Fuczyło, cześć. Przed chwilą napisał do mnie na eskowym messengerze Marcin, cytuję, słuchajcie. Na ilu ja dzisiaj imprezach byłem? Szkoda tylko, że jako kierowca. I wysłał zdjęcie taksówki. Tyle imprez jednego dnia i żadnego kaca, no to jest zawodowiec. Mans Zelmer Low i Heroes, to już za chwilę w Esce.

To Ed Sheeran i jego złe nawyki. Czyli Bad Habits, ale teraz będzie o złych nawykach shopów. W Stanach Zjednoczonych jest, słuchajcie, taki jeden konkretny samochód, który stał się dość popularny. Chodzi o taką ciężarówkę, van, trochę pick-up, od Ilona Maska w każdym razie. I ona ma taki zakrywany bagażnik od zewnątrz. I wiecie co? Shopy zaczęły się dobierać do tych samochodów, do tych bagażników, bo mylą je ze śmietnikami. Mam wrażenie, że projektanci nie są zachwyceni takim skojarzeniem. Lady Gaga i Paparazzi.

To lecimy wysoko. Fly High, to be Romeo. 4 minuty zostały do 22:00 i z kolei 2 godziny zostały do SK Live Remix. O północy startuje nasz kultowy program, w którym to DJ-e, najlepsi światowi DJ-e przejmują antenę Radia SK i grają swoje hity, grają też swoje sety. Dziś o północy James Hype, potem będzie też Hugo, a i tak w każdą sobotę, ale też w każdy piątek, więc warto być, warto słuchać, a jeżeli klubowych hitów wam mało i to ciągle mało, to odpalajcie aplikację Radia SK, tam 24 godziny na dobę można słuchać SK Live Remix. Mamy dla was całą playlistę. Jest tam też rapowa playlista, jeżeli jesteście na przykład fanami Rap 20. Jest tych opcji naprawdę dużo. Mati fuczyło, dzięki wam za dziś, ale to nie znaczy, że muzyki już nie będzie. Będzie Temper City, będzie Keanu Silva, będzie Tame Impala. To już za chwilę. No to co? No to cześć!

0: Reklama.
1: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
2: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
3: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
2: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
3: Poleca Radio SK.
4: I po reklamie.

człowieku sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im majątek.